0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
1: Świata czterech stron, z jarzębi nowych dróg, gdzie las spalony.

0: Argentyna w finale mundialu o mistrzostwo powalczy z Hiszpanią. Ta informacja u nas na początek. Lekarze związkowcy przedstawili własne propozycje zmian w ochronie zdrowia. Posłuchajcie o szczegółach. Turnieje łucznicze, jarmark rzemiosła, ale przede wszystkim rekonstrukcja historycznej bitwy. Rycerze wracają na pola Grunwaldu. Na zegarze 6:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Argentyna rywalem Hiszpanii w finale piłkarskich Mistrzostw Świata. Drużyna z Ameryki Południowej w półfinale mundialu pokonała Anglię 2-1 i w niedzielę stanie przed szansą na obronę tytułu. Spotkanie obserwował nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, emocje były od początku do końca?
1: Dokładnie tak. Pierwsza połowa to intensywna i ostra gra z obu stron, ale mało sytuacji, w konsekwencji brak goli. Po przerwie było więcej gry w piłkę. Przeważali Argentyńczycy, ale to Anglicy jako pierwsi trafili do siatki. Kolejne minuty to ciągły napór Albicelestes i solidna defensywa Anglii, którą udało się sforsować rywalom dopiero w 85. minucie. Ekipa z Ameryki Południowej poszła za ciosem i skończyła ten mecz w doliczonym czasie gry. Dogrywka nie była potrzebna. W wielkim finale Argentyna zagra z Hiszpanią. Anglikom zostaje mecz o brąz z reprezentacją Francji.
0: Finał w niedzielę, mecz o trzecie miejsce w sobotę. Nie więcej niż 208 godzin pracy w miesiącu i 3 średnie krajowe dla specjalisty na umowie o pracę. To propozycje reform Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy. Jednocześnie władze związku narzekają, że ministerstwo z nimi nie rozmawia.
2: Chcemy, żeby nam pani minister przedstawiła reformę, bo bez reformy naprawdę nic się nie stanie. Bo to, co nam przekazała pani minister w tamtym tygodniu, to nie jest reforma.
0: Mówi Grażyna Cebula-Kubat, przewodnicząca związku. Zdaniem związkowców nieprawidłowości w wynagrodzeniach lekarzy dotyczą tych zatrudnionych wyłącznie na kontraktach i są wyjątkami od reguły.
3: Nie schodzi się do tego poziomu takiego standardowego doktora, który idzie do szpitala, pracuje ciężko, chciałby po prostu pomóc swojemu pacjentowi i przy okazji normalnie, godnie żyć. I tego głosu brakuje, więc my ten głos chcielibyśmy jakby do tej dyskusji na pewno dorzucić.
0: Mówi lekarz-onkolog Filip Pierlejewski. Dziś w Warszawie posiedzenie trójstronnego zespołu do spraw ochrony zdrowia będzie dotyczyło naprawy systemu, które proponuje resort. Pracowali bez umów, zezwoleń na pracę i odpowiednich dokumentów. Pogranicznicy w Częstochowie, Sosnowcu i Rudzie Śląskiej skontrolowali 3 podmioty gospodarcze, to właśnie pod kątem zatrudnienia. Aż 57 z 92 cudzoziemców pracowało nielegalnie. Naruszenia stwierdzono po stronie wszystkich pracodawców.
4: Od początku roku funkcjonariusze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej przeprowadzili 218 kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców na terytorium RP. Tymi kontrolami objęto ponad 4600 obcokrajowców i w wyniku tych działań ujawniono ponad 1100 przypadków naruszenia przepisów w zakresie zatrudniania cudzoziemców.
0: Mówi rzecznik Śląskiego Oddziału Straży Granicznej Szymon Mościcki. Teraz skieruje do sądów wnioski o ukaranie pracodawców. Ci mogą zapłacić grzywnę od 3000 do 50 000 złotych.
5: Wiadomości Radia Plus.
0: Grunwald czeka. W sobotę rekonstrukcja słynnej bitwy z 1410 roku. Od wczoraj na miejscu dla wszystkich zainteresowanych czekają imprezy poprzedzające inscenizację.
6: Tak naprawdę zawsze dni Grunwaldu dzieją się od środy do niedzieli. Już od środy to są turnieje rycerskie, to są turnieje bardów, to jest miasteczko rzemieślników, to jest 4000 rekonstruktorów w obozach historycznych i to jest cała wielka turystyczna machina, naprawdę piękna, jedyna i wyjątkowa na świecie.
0: Podkreśla Szymon Drej, dyrektor Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stembarku. Bitwa rozpocznie się w sobotę o 15:00.
5: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
7: A my też wojskowo na początek. In the Army Now od tej piosenki rozpoczynamy poranek z Radiem Plus.
8: A niektórzy rozpoczynają poranek od bitwy o łazienkę. Dzień dobry, Kasia Kozimor,
7: Tomek Waloszczyk
0: i Justyna Bieniek.
8: Mam nadzieję, że u was spokojnie.

0: 12 minut po godzinie 6, najwyższa pora, by ujawnić w końcu tę listę. Dość
1: ujawnij.
0: Tajemnic.
1: Tak jest.
0: Andrzej Bartłomiej, Benedykt, Carmen, Dzierżysław, Maria, Ryta, Stefan, Walenty i Walentyn obchodzą dzisiaj imieniny.
1: Wszystkiego najlepszego. Przepraszam, ciemność widzę ciemność, więc musisz powiedzieć, że Damian Damiński obchodzi dzisiaj swoje urodziny.
0: No to widzisz coś, aktor,
1: nie, bo
0: aktor,
1: pamiętam.
0: Tak, i Tadeusz Sznuk, dziennikarz, prezenter radiowy i telewizyjny. Wszystkiego najlepszego.
1: Zapraszamy za chwilę Ewangelia na antenie Radia Plus, a my do 9 z wami i przebojami z nutą nostalgii. Pytanie masz dla mnie jakieś?
0: Tak, ale to na ekranie czy przed oczami?
1: Nie.
0: Ta ciemność.
1: Na ekranie, na szczęście.
0: To dobrze.
2: Jezus przemówił tymi słowami: przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem słodkie jest moje jarzmo, a moje brzemię lekkie.
3: Temperatury, które są obecnie za oknem, czas wakacyjny, lipcowe upały, gorące lato, pozwalają nam lepiej zrozumieć usłyszaną dzisiaj Ewangelię. Utrudzenie, wycieńczenie, wysiłek. Wszyscy ci, którzy tacy są, którym brakuje siły, brakuje orzeźwienia, są zmęczeni swoją codziennością, mogą znaleźć ukojenie, siłę i pokrzepienie w Jezusie. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Idźmy do Pana, jeśli nasza codzienność nas przytłacza i powoduje, że nie mamy na nic siły. Idźmy do Niego.
4: Radio Plus Warszawa.
5: Reklama.
6: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
7: Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
5: Po reklamie.

Udane wakacje są jak piosenki. Powinny być przebojowe. I tego wam życzę. Andrzej Piaseczny. Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

0: Jaki zimny, jaki ciemny.
1: A mówiłeś, że ciemność widzisz.
0: Ale to przez chwilę już się wszystko naprawiło, już widzę jasność, jest dobrze i nawet można się zaciągnąć czystym powietrzem, coraz czystszym. Okazuje się, że Europa oddycha coraz czystym powietrzem. Wieloletnie działania przynoszą wymierne efekty, jak to się mówi. Wzięliśmy się za sprawę pyłów i jest ich coraz mniej w powietrzu i z roku na rok powietrze się poprawia. Tak wynika z najnowszego raportu Copernicus Atmosphere Monitoring Service.
1: Bardzo nas to cieszy. Te kopciuchy poszły gdzieś tam na złom.
0: Tak.
1: Nowoczesne formy spalania w domu, pyłów coraz mniej, ale pyłków
0: wiatraki
1: trochę...
0: Wiatraki tamte mielą no, i tam tak, dalej, tak. I tak dalej, także...
1: Chociaż mają też swoich przeciwników, krajobrazowych na przykład
0: no,
1: i innych.
0: No tak, ale lepszy wiatrak niż dym z komina.
1: No, tylko wiatr musi powiać.
0: No musi.
1: No niestety zbliżają się też wichury i burze, bo to jest konsekwencja takiej pięknej pogody, jaką mamy. Zresztą jak będzie, o tym opowiemy za chwilę. Przed nami w pół do siódmej za chwilę wiadomości i prognoza pogody w szczegółach w Radio Plus.
2: Radio Plus Warszawa.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Jest w 6:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek nocny atak na Ukrainę. Rosjanie uderzyli rakietami balistycznymi. Celem był Kijów. Zginęły 2 osoby, w tym 16-letni chłopiec. 6 osób zostało rannych. W 2 dzielnicach ukraińskiej stolicy wybuchły pożary. W mieście, ale też w kilku innych regionach ogłoszono alarm przeciwlotniczy. Tymczasem ponad połowa Polaków jest za wsparciem militarnym dla Ukrainy. Pokazuje to sondaż Ibris dla Rzeczpospolitej. Takie działanie popiera 52,2% ankietowanych. Widać jednak spadek akceptacji pod koniec grudnia 2022. Za przekazywaniem broni i uzbrojenia było aż 77,5% badanych. Podejrzenie salmonelli i sanepid w akcji to w powiecie limanowskim w Małopolsce. Co najmniej do końca tygodnia nie będą tam działać 3 niepubliczne przedszkola, w których dzieci skarżyły się na problemy żołądkowe.
2: Obecnie mamy zgłoszonych 24 zachorowania u dzieci, z czego 18 osób wymagało hospitalizacji. W obecnym etapie postępowania epidemiologicznego źródło zakażenia nie jest jeszcze ustalone, trwają badania laboratoryjne, cały czas czekamy na wyniki.
1: Mówi Renata Krzysztof, zastępca inspektora sanitarnego w Limanowej. Jak słyszeliśmy, trwa ustalanie źródła zakażenia. Argentyna pokonała Anglię i awansowała do finału Mistrzostw Świata. Po golu Anglików na początku drugiej połowy to Argentyńczycy całkowicie przejęli inicjatywę. Anglicy się cofnęli i liczyli na dowiezienie wyniku. Nie udało się. Na 5 minut przed końcem Argentyna wyrównała, a w doliczonym czasie gry strzeliła zwycięskiego gola. W finale zagra z Hiszpanią. Anglii został mecz o 3. miejsce z Francją.
3: Wiadomości z Warszawy, Marcin Sikora. Jest przetarg na odcinkowy pomiar prędkości na moście Poniatowskiego, ogłosił go Zarząd Dróg Miejskich. Na oferty czeka do 18 sierpnia. Wykonawca będzie miał 300 dni na montaż urządzeń od dnia zawarcia umowy. Przypomnijmy, znajdujące się na moście fotoradary muszą zniknąć, bo tak zdecydował wojewódzki konserwator zabytków. Jedna z maszyn już została przeniesiona, stało się to po styczniowym wypadku na Pradze Południe u zbiegu Zamienieckiej z Grochowską. Stolica rozpoczęła przygotowanie do obchodów 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Kulminacyjnym momentem będzie 1 sierpnia, gdy o 17:00 Warszawa zatrzyma się podczas godziny W. Nic nie zastąpi spotkania z człowiekiem, który sam przeżył tamte wydarzenia, mówi Bogdan Bartnikowski ze Związku Powstańców Warszawskich.
4: 82. rocznica. Trudno sobie wyobrazić, że jeszcze możemy, uczestnicy powstania, patrzeć na Warszawę, szczególnie istotne dla nas teraz jest to, że mamy ciągły kontakt z młodymi Polakami.
3: Najważniejszym elementem początku przygotowań było podpisanie apelu powstańców, w którym uczestnicy zrywu z 1944 roku zwracają się do Polaków o godne uczczenie rocznicy. Do południa słonecznie, potem pochmurno z przejaśnieniami, przez cały dzień bez opadów. 19 stopni już mamy, a będzie 30. Uważajcie na siebie. Ciśnienie wysokie 1021 hektopaskali, wiatr słaby z północnego wschodu.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
5: Za 27 minut 7 jesteśmy z wami od rana, czyli od 33 minut.
6: Dzień dobry, witajcie. Kasia Kozibor.
5: Tomek Waloszczyk.
6: A co wymyśliłeś przez te 33 minuty?
5: To nie, ja wymyśliłem, to jest uchwała partii i trzeba się jej podporządkować. O stowarzyszeniach już za chwilę.

0: Poranny program Radia Plus, rano wstaje za 20 minut, siódma.
1: Tomek myśli od samego rana.
2: I będzie od nowa trzeba kupować kiełbaski, karkówkę, warzywa i pieczywo, a może nawet montować grilla. Stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego zapraszało na grill, zresztą nie wszyscy w partii dostali zaproszenia, a tu nagle partia uchwaliła, że każdy członek PiS ma 7 dni na wypisanie się z jakiegokolwiek stowarzyszenia. Tymczasem impreza dopiero za 2 tygodnie. Teraz trzeba może powołać fundację, w końcu trzeba zrobić nową zrzutkę, albo koło gospodarzy wiejskich, a może nawet koło łowieckie, o mięso będzie łatwiej, a może jakąś izbę, na wypadek gdyby miało padać. Zresztą forma prawna spotkania nie jest najważniejsza, kluczowe jest to, czym były premier i zwolennicy będą podtrzymywać ogień. Jeżeli na podpałkę wrzucą wczorajszą uchwałę, o, mogą zacząć grillować swoich rywali w partii, a potem może założyć nową partię.
1: Radio Plus Warszawa.
3: Reklama.
4: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do 1 000 000 km z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.

0: od sklep Biedronka.
1: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
2: W Carrefourze kuchnia francuska jest przez cały rok. A ty plus apetyt na fromage równa się sery Camembert, Turek, Valbon i Prezydent 120 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej, tylko 9,99.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Hej, dobrze, że odbierasz. Odwołaj plany na wieczór. Zabieram cię do Loft Polish Neo Bistro.
7: A gdzie to jest? Jaka to kuchnia?
6: Za domami centrum. Nowoczesna kuchnia polska, której brakowało. Jadłem tam pierogi, które rozpływały się w ustach. I jeszcze ten chleb prosto z pieca. A racuchy? Mistrzostwo świata.
7: Dobra, przekonałeś mnie. Nic nie zamawiaj beze mnie.
8: Loft Polish Neo Bistro. Złota 11. Polska kuchnia bez sentymentów. Polish Roots. New Vibe.
9: Po reklamie.
10: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Bonnie M.

0: słodkiego, miłego życia i kombi na antenie Radia Plus. I pamiętajcie, jest tyle gór do zdobycia.
1: No to prawda, ale z tym życiem trzeba bardzo uważać, bo o ogniu piekielnym za chwilę Artur Moczarski też wspomni.
2: Radio Plus. Wieki wieków.
3: 16 lipca 1054 roku wysłannik papieża Leona IX nałożył ekskomunikę na patriarchę Konstantynopola Michała I. Tak rozpoczęła się wielka schizma wschodnia, zrywająca jedność kościołów zachodniego i wschodniego. 104 lata temu, 16 lipca 1922 roku w Katowicach, rząd Rzeczpospolitej Polskiej podpisał uroczysty akt objęcia Górnego Śląska. Kto w nim umrze, nie zazna ognia piekielnego. Tak w nocy z 15 na 16 lipca 1251 roku w Cambridge powiedziała Maryja do karmelity Szymona Stoka. Dlatego wspominamy dziś Matkę Bożą z Góry Karmel, gdzie zakonnicy gromadzili się od wieków. W Polsce mówimy o niej szkaplerzna, a sam szkaplerz zmieniał się przez wieki. Pierwotnie była to szata wierzchnia, którą nosili mnisi. Osoby świeckie przyjmują szkaplerz dziś w postaci dwóch prostokątnych kawałków materiału połączonych tasiemką i opadających na piersi i na plecy. Szkaplerz istnieje też w formie medalika. W Polsce jest blisko 100 kościołów pod wezwaniem Matki Bożej Szkaplerznej, a w klasztorze Karmelitów Bosych w Czernej nieopodal Krakowa pojutrze odbędzie się odpust także z okazji 775. rocznicy objawień z Cambridge.

0: Berlinda Carlisle na antenie Radia Plus.
1: No i dzisiaj znów o kawie będzie na naszym profilu facebookowym. Czy ty masz w domu coś takiego jak osobny taki stolik kawowy?
0: Nie, nie, nie, nie. Znaczy mam taki stolik, że jak wysuniesz spod spodu, to jest kawowy.
1: A, i fajnie. I nie musisz cały czas kawy pić, bo możesz zasunąć.
0: Mogę.
1: No dobrze. Dzisiaj na naszym profilu facebookowym stolik, no troszkę malutki, ale tak to jest, jak się coś zamawia w internecie. Napiszcie do nas, czy macie...
0: Przecież to jest podstawka pod doniczkę co najmniej.
1: No nie, ale zobacz, jakie fajne z boku ma, żeby się ucho zmieściło od kubka.
0: A, ładne, fajne, no. Spełnia swoje zadanie, spełnia, no to co się czepiamy?
1: Trochę wygląda jak lampa, może to było takie przeznaczenie na początku. Zajrzyjcie na nasz profil na Facebooku i skomentujcie.
0: Bardziej stolik garncarski, no dobrze, niech będzie. Każdy ma swoje skojarzenia. Za chwilę wiadomości i prognoza pogody, zapraszamy.
2: Radio Plus Warszawa.
3: Reklama.
4: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
5: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy kawę rozpuszczalną Nescafe Classic 200 gramów, tylko 24,99. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero 850 ml, jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Doskonale, kupujemy.
6: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
9: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Mizan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
8: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
9: Espo Mizan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska Spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
10: Wielkoletnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
11: Oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
12: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 30 zł. Wystarczy, że w dniach 17-18 lipca zrobisz zakupy za minimum 150 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 150 zł między 20 a 22 lipca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Po reklamie.
2: Radio Plus, Warszawa.
13: Argentyna szaleje na ulicach, festiwal radości po awansie do finału. Od tego zaczniemy. PiS zdecydował, koniec ze stowarzyszeniami w partii. Powiemy, co z taką działalnością Mateusza Morawieckiego. Pokazy mody, fryzjerzy w akcji i koncerty. Jutro startuje Sielac Open Hair Festival. Na zegarze 7, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Euforia w Buenos Aires, wielki triumf argentyńskich piłkarzy w Atlancie. Argentyna w finale piłkarskich mistrzostw świata. Leo Messi i spółka pokonali po dramatycznym meczu Anglię 2-1. Od razu po końcowym gwizdku ulice największych argentyńskich miast wypełniły się setkami tysięcy ludzi. Do białego rana świętowanie trwało m.in. na ulicach Buenos Aires. Euforia tym większa, że Argentyńczycy odwrócili losy wczorajszego spotkania. Wyrównali w 85. minucie, a chwilę później zadali ostateczny cios. To niesamowite, absolutnie niesamowite. Oni w drugiej połowie strzelili gola i cofnęli się, a my mogliśmy spokojnie kontrolować grę, utrzymując się przy piłce. Kiedy w końcu padł gol, dzięki wsparciu naszych kibiców wszystko stało się łatwiejsze. Potem udało nam się w doliczonym czasie zdobyć drugiego gola i była czysta radość. Mówił Lautaro Martinez, który strzelił decydującą bramkę. Wielki finał z Hiszpanią w niedzielę, a w sobotę mecz o trzecie miejsce między Anglią a Francją. Prawo i Sprawiedliwość zapowiada koniec ze stowarzyszeniami wewnątrz partii. Kierownictwo wprowadziło zakaz takiej działalności. Członkowie partii będą mieli 7 dni na wystąpienie z takiej organizacji. Z tymi informacjami Michał Skolimowski. Powiedz, co ze stowarzyszeniem Mateusza Morawieckiego?
14: Według naszych nieoficjalnych informacji były premier miał przekazać swoim współpracownikom, że nie rozwiąże swojego stowarzyszenia Rozwój Plus. Miał też podtrzymać zaproszenie na grilla, który ma się odbyć w Warszawie 31 lipca. Kierownictwo PiS jednak stawia sprawę jasno.
15: W sytuacji, kiedy ktoś nie zrezygnuje z działalności w stowarzyszeniach, wówczas zostanie uruchomiona procedura wykluczenia z partii za pośrednictwem Komitetu Politycznego.
14: Mówił rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek. W uchwale wskazano konkretne inicjatywy, m.in. właśnie Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego oraz po pierwsze Polska Jacka Sasina. Ten drugi poinformował już o zakończeniu działalności swojego stowarzyszenia.
13: A mówił o tym Michał Skolimowski. Usłyszał zarzut, najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. 29-latek z Poznania w internecie groził, że zabije dzieci z przedszkoli. Szczegóły sprawy zna Dominik Rutkowski. Jaki zarzut usłyszał mężczyzna?
16: Przygotowania do zabójstwa, a to po tym, jak w internecie napisał, że planuje zabić dzieci maczetą. Co więcej, stworzył ankietę, dając użytkownikom portalu wybór, w którym z 3 przedszkoli ma dojść do zamachu. Opublikował też szczegółowy plan zbrodni, który zakładał, że po wszystkim popełni samobójstwo. Kilka godzin po zamieszczeniu tego wpisu Marcin G. został zatrzymany w swoim mieszkaniu, w którym faktycznie była maczeta.
17: Podczas przesłuchania oświadczył, że się przyznaje, wyjaśnił, że motywem jego zachowania była chęć zaistnienia i zwrócenia na siebie uwagi otoczenia.
16: Powiedział mi Łukasz Wawrzyniak z prokuratury okręgowej w Poznaniu. Mężczyźnie grozi od 2 do 15 lat pozbawienia wolności. Przed sądem odpowie także za posiadanie narkotyków.
13: Dominik Rutkowski, dziękujemy.
2: Wiadomości Radia Plus.
13: To jedyne takie wydarzenie plenerowe w Polsce łączące sztukę fryzjerską z modą i muzyką. W piątek startuje Sieradz Open Hair Festival.
18: To przede wszystkim święto fryzjerstwa, mody i stylizacji. W programie znajdą się widowiskowe pokazy fryzjerskie, prezentacje barberskie, konkurs fryzjerski dla młodych adeptów tej sztuki, strefy beauty czy nocny pokaz mody w wykonaniu Roberta Czerwika.
13: Mówił Michał Sitarek z Urzędu Miasta. Nie zabraknie muzycznych gwiazd. Na scenie pojawią się m.in. Artur Rojek i Lady Punk. A my sprawdźmy, co czeka nas dziś w pogodzie.
19: Z północnego wschodu słabo powieje wiatr, ciśnienie mamy wysokie, 1021 hektopaskali. Wysoka będzie dziś też temperatura, maksymalnie 30 stopni w najcieplejszym momencie dnia. Teraz mamy już 19. Do południa będzie słonecznie, potem pochmurno z przejaśnieniami. Dziś bez opadów.
2: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, 16 lipca w kalendarzu, zaczynamy nowy dzień.
0: Wonderful World przed nami, Louis Armstrong i już można sobie zanucić.
1: Lepiej.
0: Tak jest. Kasia Kozimor.
1: Tomek Waloszczyk, dzień dobry.
0: Zapraszamy do 9:00.

0: że miasto turystyczne i żyją z turystyki też trochę. No, oni też muszą rano wstać i nie mogą się wyspać przez tych turystów.
1: A poza tym turysta nie musi pić, za przeproszeniem.
0: Dlatego mówię, żeby nie tańczył, no, żeby poszedł spać, bo nad morze, na plaży.
1: Tym bardziej, że urlop, znaczy urlop i upał, to nie sprzyja alkoholowi.
0: Otóż to, kolejne
1: odwadniamy
0: miasta
1: się.
0: O kolejne miasta się zastanawiają. Split i Zagrzeb też zapowiedziały, że niedługo wprowadzą nocną prohibicję, bo prawo krajowe zezwala na takie przepisy. No, są takie miejsca dotknięte turystami, że tak, no, powiem. Tak. No bo dla mieszkańców to jednak trochę uciążliwe jest.
1: Jednak zdecydowanie. No, pamiętajmy zresztą, że jak jesteśmy turystami, no to też musimy szanować ludzi, u których się gościmy.
0: No wyobraź sobie, że ta masakra makarska.
1: Makarska.
0: 13 tysięcy mieszkańców liczy, a przyjechało 340 tysięcy turystów.
1: Panie, to nie wypoczynek, to katastrofa. 13 minut po siódmej. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama. Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon w Warszawie i Piasecznie lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie w Warszawie i Piasecznie.
3: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Jak fotografować życie? Elliot Erwitt miał na to własny sposób. Trochę humoru, dużo uważności i aparat zawsze pod ręką. Pierwsza w Polsce retrospektywna wystawa Elliota Erwitta. Z okazji 20 urodzin Domu Spotkań z Historią zobaczysz blisko 130 fotografii legendarnego artysty prestiżowej agencji Magnum Photos. Od wielkich wydarzeń historii po zwykłe chwile, które uwiecznione stają się niezwykłe. Elliot Erwitt, retrospektywa. DSH Warszawa Karowa 20. Wstęp wolny.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
10: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
9: Pieskie życie ma smak!
10: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
2: Po reklamie.
11: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Marek Grechuta.
12: Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy.
13: Wiosna, wiosna.

0: I Should Be So Lucky, Kylie Minogue na antenie Radia Plus. Ci, którzy będą zagrają w finale Mistrzostw Świata, to pewnie bardzo szczęśliwi.
1: No tak, kibice, piłkarze,
0: no
1: rodziny.
0: Właśnie. Nie wiem, czy widziałeś zdjęcie Messiego sprzed 16 lat, które robi furorę na Euro.
1: No nie wiem, nie wiem.
0: No, zdjęcie przedstawia Messiego, 20-letniego, z długimi włosami, który kąpie laminę Yamala. Dobrze mówię?
1: Tak, lamina Yamala, tak.
0: Laminę Yamala, on ma 16 lat i no i co? I staną naprzeciwko siebie, tym razem na boisku. Taka to historia. W ogóle zdjęcie było jakieś z jakiejś kampanii reklamowej, takiej no nie dla pieniędzy robionej, tylko charytatywnej. No i to zdjęcie wypłynęło teraz powtórnie, bo tak naprawdę to nikt nie wiedział, że to Lamine Yamal na
1: będzie,
0: tym zdjęciu
1: tak,
0: jest.
1: Przyszłą gwiazdą futbolu
0: no to taki
1: też.
0: Trochę chrzest, tak? Jakby coś w tym stylu. Taka to historia. No dobrze, zobaczymy, jak się potoczy dalej. No trzeba zrobić miejsce tym młodym teraz.
1: Ale też dużo w internecie, z różnych zdjęć, jak to młody Erling Haaland był na turnieju Syrenki w Warszawie, zresztą Jude Bellingham też chyba, no ale oni już odpadli, więc ich zostawiamy trochę na boku. Teraz patrzymy na wielki finał, który już w niedzielę o 21:00.
0: A teraz wybieramy się na spacer w stronę słońca, 2+1 na antenie Radia Plus. Czwartek, 16 dzień lipca w kalendarzu, 25,5 minuty po 7:00.

0: No nie, już zostawmy ten alkohol. No dobra, zacytuję jeszcze, co Piotr napisał. Bardziej nadaje się na przenośny stolik pod kufel piwa na Oktoberfest. Ten stolik kawowy, który dzisiaj pojawił się na naszym profilu facebookowym.
1: No dobrze.
0: Iza napisała, że u niej tradycyjnie stolik zmieszczą się spokojnie, jeszcze ciasteczka.
1: No właśnie, przecież jak Iza, to bez ciasteczek nie ma kawki.
0: No.
1: No dobrze, za chwilę wiadomości na antenie Radio Plus i prognoza pogody. Zapraszamy.
2: Radio Plus Warszawa.

0: Radio Plus Warszawa. Radio Plus.
1: Jest 7:30. Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. W poznańskim sądzie ruszył ponowny proces Arkadiusza Kraski, oskarżonego o zabicie dwóch osób w 1999. Mężczyzna był już w tej sprawie skazany i spędził w więzieniu prawie 20 lat. W 2019 roku w związku z podejrzeniem preparowania dowodów w śledztwie Sąd Najwyższy wstrzymał wykonywanie wyroku. Do zabójstwa doszło na tle porachunków między grupami przestępczymi. Od ran postrzałowych w pobliżu jednej ze szczecińskich stacji benzynowych zginęli Marek C. i Robert S. Arkadiusz Kraska od początku nie przyznaje się do winy, jak zaznaczył, czekał, aż jego proces w końcu się rozpocznie, by mógł zostać oczyszczony z zarzutów. Na polskich drogach przybywa aut elektrycznych. W tej chwili jest ich blisko 155 tysięcy. Przed rokiem było ich mniej niż 100 tysięcy. Według najnowszego raportu w pierwszym półroczu doszło do 26 pożarów takich właśnie samochodów. Ruch wahadłowy w Tatrach. W poniedziałek rusza remont na popularnym szlaku z hali gąsienicowej na przełęcz Zawrat. Wymienione zostaną tam łańcuchy.
2: Tam już kilka lat temu wymieniliśmy większość łańcuchów. Zostało do wymiany około 60 metrów. Wykonawca zadeklarował, że nie potrzebuje zamykania szlaku, natomiast będzie fragmentami te łańcuchy wymieniał. Na ten moment, kiedy będzie dokonywał tej zmiany, zdejmował stare, montował nowe, będzie zmuszony do wstrzymywania ruchu turystycznego.
1: Mówiła Marta Mazik z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Od 20 lipca drobne prace naprawcze będą prowadzone także na szlaku z Czarnego Stawu pod Rysami w kierunku Rysów.
3: Wiadomości z Warszawy, Marcin Sikora. Ministra zdrowia czeka na wnioski konsultantów medycznych po kontroli w warszawskim szpitalu południowym. To komentarz Jolanty Sobierańskiej-Grendy do medialnych informacji o tym, że personel szpitala mógł tuszować sprawę śmierci pacjenta SOR-u w szpitalnej łazience. Co ministra zamierza zrobić w tej sprawie? O tym Marcin Friedrich.
4: Jak twierdzi, sprawą już zajmuje się prokuratura i to ona powinna wyjaśnić przede wszystkim tę sprawę. Jolanta Sobierańska-Grenda przypomniała, że już po informacjach o możliwych zaniedbaniach personelu medycznego na SOR-ze poleciła wszcząć kontrolę konsultantów do spraw medycyny ratunkowej.
5: Tutaj akurat w tych postępowaniach myślę, że już wkroczy prokuratura, natomiast ja poczekam na wnioski pokontrolne konsultantów.
4: Dodała, że w przypadku wykrycia nieprawidłowości ma narzędzia, by sprawą się zająć, ale nie wyjaśniła, co konkretnie zrobi w tej sprawie ministerstwo.
3: Portal Zero ujawnił nagranie z prosektorium, na którym jego szef miał polecić lekarzowi wykonującemu sekcję zmarłemu pacjentowi, tu cytat, zrobić tak, żeby nie było syfu. Dwadzieścia stopni teraz, maksymalnie 30 do południa słonecznie, potem pochmurno z przejaśnieniami, bez opadów. Ciśnienie wysokie 1021 hektopaskali, wiatr słaby z północnego wschodu, biometr niekorzystny.

0: To rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
1: Patrz, rano, a tutaj jedna noc będzie w Bangkoku. Murray Head już za chwilę w Radiu Plus.
2: Ale jak tu spać w Bangkoku, jak tam taki hałas? A potem Ray Charles, hit the road, Jack. Znaczy się, jesteśmy w takim wakacyjnym nastroju. Dzień dobry, Kasia Kozimor.
1: Tomek Waloszczyk.
2: A przed ósmą pytanie, przed śniadaniem, wspaniały ręcznik do wygrania.

0: Za 20 minut będzie godzina 8, tylko proszę uważać, żeby nie wdepnąć.
1: O nie, nie, nie, nie wolno wdepnąć.
0: W masło orzechowe.
1: O,
0: wyobraź sobie, że w muzeum w Rotterdamie, takim muzeum sztuki nowoczesnej jakieś tam, w jednej z sali rozsmarowano 360 kg masła orzechowego.
1: Cóż za marnotrawstwo.
0: To właśnie marnotrawstwo jedzenia. Już na wstępie, jak kupujesz bilet na wystawę, to pani mówi, proszę iść za zapachem. A ten zapach się kojarzy, bo masło orzechowe jest dosyć popularne w Holandii, a to wszystko w hołdzie zmarłemu artyście Wimowi Schippersowi, który był niezwykle barwną osobowością, rzucał wyzwanie takiej tradycyjnej sztuce, różne dziwactwa wymyślał. I on tak trochę, nie wiem, no w testamencie, w ostatniej woli napisał, że chciałby taki pokój, taką wystawę i oni dokładnie według instrukcji jego rozsmarowywali to masło jakiś czas, ale jest idealnie gładko rozsmarowane w tej sali.
1: Okej, rozumiem. No.
0: Ale ja bym zamiast masła orzechowego to użył oleju sezamowego i rozlał tam wszędzie.
1: Olej sezamowy kocham.
0: Da?
1: Ale
0: zapach
1: taki
0: cudownie.
1: Prawdziwy. No.
0: A wiesz
1: i
0: czemu?
1: Sprażonego sezamu, tak.
0: Bo ten artysta przez lata też znany jest z tego w Holandii, użyczał głosu dwóm postaciom z ulicy Sezamkowej.
1: No. I wszystko jasne.
0: No, po co masło orzechowe?
1: Czekaj, a ciasteczkowy potwór był stamtąd?
0: Był, ale akurat on Erniemu i Kermitowi użyciał tego głosu.
1: No dobrze, zaś 19 minut 8, poranny program Radia Plus. Kto rano wstaje?
2: Radio Plus Warszawa.
3: Reklama.
4: W Drogerii DM dbamy o wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
5: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid, SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł, z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OCAC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. A do tego zwrot 320 zł. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Przerywamy program! W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci.
9: Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
10: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep znajdziecie wszystko na grilla, działkę i wakacyjne wyjazdy? Za aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate UHT złoty 99 za sztukę przy zakupie 6. A chipsy Lay's wybrane rodzaje 2 plus 1 za grosz. Oferta trwa od 16 do 18 lipca. W wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
13: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
14: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
3: Volkswagen. Po reklamie.
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Maryla Rodowa.

0: Ela La France Gall w Radiu Plus za 7 minut 8.
1: Pytanie przed śniadaniem.
0: Biegu to się nie liczy.
2: No tak, przypominamy, że dzisiejszy poranek rozgrywa się przy stoliku kawowym, taki na naszym profilu facebookowym, a w związku z tym zapytamy, czy w biegu ta kawa, a może herbata, bo nie wszyscy kawę piją, czy jednak musi to być celebracja, że siadacie, zaparzacie, zamyślacie się albo rozmawiacie z kimś przy kawie, herbacie? Czy to wszystko tak codziennie jest rzeczywiście w pośpiechu? Napiszcie... Jak to Kasia powiedziała, się nie liczy. Liczy się!
0: Napiszcie nam o tym 691-141-141, numer SMS do Radia Plus.
2: Mamy ręcznik, który się przyda na wakacje, na basen, otwarty, zamknięty, znaczy ten, pod gołym niebem lub...
0: Tak, może być
2: pod dachem, albo
0: do leżenia,
2: na plażę,
0: albo do wycierania.
2: I na plażę, do łazienki, gdziekolwiek. Czekamy na wasze SMS-y.

0: Czysta poezja we wpisie Katarzyny na naszym profilu facebookowym. Dzień dobry, mam, posiadam swoje ulubione miejsce na balkonie. Chodzi o to, jakie miejsce na kawę. Lubię tam siadać i patrzeć, jak budzi się świat. Jak jaskółki zataczają koła. Jak wróbelki siadają mi na poręczy balkonu i ćwierkają. Do tego ulubione radio gra za oknem.
1: O, cudownie.
0: A jak się już znudzę, to słuchawki w uszy i na huśtawkę na drugi balkon i krótka drzemka przed całym dniem.
1: No nie, to niesprawiedliwe, no.
0: No co?
1: Niektórzy mają tak dobrze.
0: Niektórzy sobie zapracowali na coś takiego.
1: No dobrze. Jaco, pozdrawiamy nieustająco.
0: Tak, jest wierny stoliczko taboret z takim kubeczkiem fajnym przy jeszcze rehabilitacyjnym łóżku, ale już niedługo.
1: No i cały czas czekamy na zdjęcie już, że tak powiem, na stojąco.
0: Patrz, ale jaki sprytny taborecik. Jak się ma okruchy, no, to można zrzucić tam w te dziurki.
1: No dobrze, jak się ma koty, to podlecą i tam coś, no tak, jak ze stołu skapnie, na pewno pochwycą. Kubek jest najfajniejszy na tym całym zestawieniu.
0: Kubek Radia Plus.
1: Czas na wiadomości.
2: Radio Plus Warszawa.
3: Reklama.
4: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
7: O!
6: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: O, a o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak!
8: A jak lemoniadę?
6: No też,
7: to poprosimy.
6: Ale co?
8: Wszystko!
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
9: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago, a tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: Na Santago.com zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Po reklamie.
2: Radio Plus Warszawa.
3: Szpital Południowy pod lupą NIK-u po kontroli wiadomo, że jest wiele nieprawidłowości. Prowadziły agresywną obserwację nad Bałtykiem, przechwycono dwie maszyny z Królewca. W weekend Gniezno zamieni się w średniowieczne obozowisko. Na zegarze 8, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Problemy organizacyjne, kadrowe i z rozliczaniem świadczeń. Znamy wyniki kontroli NIK-u w warszawskim Szpitalu Południowym. To afera wokół tej placówki doprowadziła do ogłoszenia reformy ochrony zdrowia i zmian w systemie pracy oraz płacy lekarzy. Wykazano szereg nieprawidłowości. Zastrzeżenia dotyczą też rozdzielenia świadczeń finansowanych przez NFZ od działalności komercyjnej.
4: Kontrola objęła lata 2022-2025 i została wszczęta po doniesieniach medialnych dotyczących nieprawidłowości w placówce. NIK stwierdziła m.in., że na oddziale ortopedii nie zapewniono właściwego rozdzielenia świadczeń finansowych przez NFZ od komercyjnych, a część lekarzy miała nakładające się godziny pracy w obu systemach. Kontrolerzy mieli również zastrzeżenia do samych grafików.
5: Jeden z lekarzy przepracował w trybie ciągłym 55 godzin i 35 minut. Z kolei jedna z pielęgniarek przepracowała łącznie 49 godzin.
4: Informuje rzecznik NIK-u Bartłomiej Pograniczny. Do władz szpitala trafiło 11 wniosków pokontrolnych. Izba oczekuje teraz wdrożenia działań naprawczych i poprawy organizacji pracy placówki.
3: Tematem zajął się Mateusz Gołębiewski. Kolejny incydent nad Bałtykiem z udziałem rosyjskich samolotów. Przechwycono dwie maszyny z Królewca, które prowadziły agresywną obserwację, przekazał szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Z tymi informacjami Michał Skolimowski. Powiedz, co wiadomo na ten temat?
6: Rosyjskie samoloty nie zbliżyły się do polskiej przestrzeni powietrznej. Jak ustalono, prowadziły obserwacje ćwiczeń zgrywania systemów obrony. Dyżurne myśliwce z bazy w Malborku przechwyciły rosyjskie maszyny. Potem eskortowała je para myśliwców ze Szwecji. To kolejny już incydent nad Bałtykiem. Dzień wcześniej około 30 km od Ustki nad wodami międzynarodowymi przechwycono inny rosyjski samolot rozpoznawczy. Po nawiązaniu kontaktu i po sygnałach o tym, że powinien opuścić przestrzeń, maszyna oddaliła się w kierunku Rosji.
3: Michał Skolimowski, dziękujemy. Liczymy na konstruktywne rozmowy, jest odpowiedź zarządu Grupy Azoty na spór zbiorowy związkowców. Zarząd analizuje wszystkie zgłoszone postulaty, jednocześnie kontynuując działania związane z odbudową sytuacji finansowej firmy.
7: Jesteśmy zdeterminowani, aby zakończyć proces restrukturyzacji finansowania, potwierdzić efekty odbudowy w wynikach finansowych i stworzyć warunki do dalszego rozwoju spółki i stabilnego zatrudnienia.
3: Przekonuje Joanna Cendrowska z Biura Prasowego Grupy Azoty. Według władz grupy pierwsze rezultaty widać już w wynikach za 2025 oraz pierwszy kwartał tego roku. Rosalia Franek, Gabryś i Bruno w łódzkim szpitalu Matki Polki na świat przyszły czworaczki. Taki poród zdarza się w tym szpitalu położniczym raz na 10 lat.
8: Mama, pani Magda, początkowo wiedziała o ciąży z jednym dzieckiem. Później lekarze poinformowali o trojaczkach, a w samej końcówce okazało się, że jest jeszcze jedno.
9: Najpierw chyba przerażenie takie, jak to wszystko ogarnąć, a później tylko cały czas tam myśleć, żeby wszystko było ok, już bez znaczenia jaka płeć, ale żeby się zdrowi urodzili.
8: Już teraz widać, że każde z dzieci ma swój charakterek, mówi lekarz prowadząca Agnieszka Augustyniak.
10: Księżniczka, jak przystało, urodziła się pierwsza i ona tutaj wiedzie prym, domaga się wszystkiego w pierwszej kolejności.
8: Maluchy szybko przybierają na wadze, w najbliższych dniach zostaną wypisane do domu.
3: W szpitalu był Grzegorz Mnich.
2: Wiadomości Radia Plus.
3: Być królową to hasło koronacji królewskiej w Gnieźnie. Impreza plenerowa w najbliższy weekend na placu Świętego Wojciecha. Będą pokazy rzemiosła, koncerty i widowiska, ale nie tylko.
11: Są bitwy wojów, bitwa dzieci, która się cieszy ogromną popularnością, pokazy musztry, bitwa o most. Cały czas równolegle jakby odbywają się różnego rodzaju aktywności. Są to warsztaty w wiosce dziecięcej.
3: Zaprasza Iwona Piechocka-Jóźwiak z Miejskiego Ośrodka Kultury. Do Gniezna zjedzie 450 rekonstruktorów historycznych z całej Polski. A już teraz w Radiu Plus o pogodzie na dziś.
12: Do południa mamy mieć dużo słońca, potem przyjdzie trochę chmur, ale przejaśnienia nadal będą i nie będzie padać. 20 stopni teraz, maksymalnie 30. Wiatr słaby z północnego wschodu, biometr niestety nam nie sprzyja, a ciśnienie mamy wysokie. 1021 hektopaskali w Warszawie.
2: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
1: Dzień dobry.
13: Dzień dobry, już za chwilę finał pytania przed śniadaniem. Na razie zapowiadamy piosenki Stevie Wonder na początek tej godziny.
1: A potem shorts, Common Sava, Kasia Kozimor.
13: Tomek Waloszczyk.
1: Witajcie.

0: Pytanie przed śniadaniem.
1: 14 minut po godzinie 8 z nami Joanna. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam.
1: Tych kaw to kilka jest, bo my pytamy o taką rytualną, ale tych rytuałów w ciągu dnia to się nazbiera.
2: No troszkę tak, zawsze z rana taką pierwszą kawkę, bo lubię rano wstawać, teraz słońce świeci od rana, także pierwsza kawa zawsze jest sama, potem z mamą na śniadanko.
3: Pięknie.
2: No i czasem jeszcze...
1: Czyli rano jest espresso, później jest podwójne espresso.
2: Oczywiście, tak.
3: No dobrze, a potem się gdzieś jeszcze pójdzie, kogoś się spotka, się usiądzie i się wypije
2: tak
3: jeszcze
2: jest.
3: Jedną.
2: Tak
3: i
2: jest.
3: Super.
1: A w pracy da się napić kawę i pogadać?
2: No nie, raczej nie, za dużo pracy.
1: A, za dużo pracy. Napisałeś, że czasem w pośpiechu i zawsze, nigdy do końca, później zimna jest i do wylania.
3: Nie, do zimna tak to jest. Do niczego. No dobrze, chyba że mrożona. No fajnie. Ręcznik się przyda?
2: A oczywiście, jak najbardziej.
3: No to dobrze. Fantastycznie. W takim razie wysyłamy, pozdrawiamy gorąco. Proszę od nas może szumiące pozdrowić, jak będzie okazja.
2: Tak jest, pozdrowię, dziękuję i wszystkich pozdrawiam z radiu.
1: Do Dziękujemy. Usłyszenia. I mamy przy tej kawie też od
3: o,
1: nas pozdrawić.
3: Też, tak. Koniecznie. Kwadrans po 8 za chwilę, a Polanka będzie też Blondi w Radio Plus.
0: Radio Plus Warszawa.
4: Reklama. Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
5: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
6: A co?
7: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
5: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
7: Bo zależy mi na sobie.
6: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.

0: Lamel ścienny na filcu Milkwood już za 74,97. A panele laminowane AC4 8 mm Forest View za 41,99 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: VeloBank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? VeloBank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
2: Marian,
3: hmm?
2: Ty to lubisz taniej kupić, nie?
3: Oj, lubię, lubię, Barbara. Mm-hmm. A co?
2: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
3: O, i to lubię najbardziej.
4: Świeży, tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu borówka amerykańska XXL. Teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za aż 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A Dallmayr kawa mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
6: O, mechanik idzie.
7: Mamma mia, el compresor. Facciamo subito, sì?
8: Mbank nie da Ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni Ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, Ty jedną kartę. Mbank.
9: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże.

0: Istnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
1: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
3: One latają wszędzie!
4: I mogą usiąść nawet na tobie.
5: Największa w Polsce motylarnia w Orientarium Zoo Łódź. Egzotyczne rośliny, tysiące motyli tuż obok ciebie. Orientarium Zoo Łódź, tu wszystko dzieje się naprawdę.

0: Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A 1,5-litrowa niegazowana woda Muszynianka. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3,19. Teraz jedynie złoty 99 za butelkę przy zakupie 12.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: Po reklamie.
3: Radio Plus Warszawa.

0: Miał być krzyk mody, jest krzyk rozpaczy. Otóż okazuje się, czytam wielki artykuł na temat pewnych spodni zabójczych, które powodują, że panie się potykają, nie wiem, wkręcają się te
1: właśnie,
0: spodnie.
1: No właśnie,
0: zastanawiam
1: się, czy one są jakieś wąskie czy szerokie.
0: To są spodnie typu palazzo, to są takie spodnie lejące się,
1: teraz,
0: długie do ziemi, no i chyba są za długie, bo pewna firma wypuściła i coraz więcej jest problemów. Dziewczyny trafiają na SOR nawet, kobiety.
1: Ojej,
0: na całym świecie.
1: Podejrzewam, że jak taka wyjdzie i na rower wsiądzie, to tym
0: a
1: bardziej
0: nie, w
1: to
0: życiu
1: się
0: nie wsiądzie. No, no. Ale wiesz, i schody ruchome są niebezpieczne, i klapki są niebezpieczne. No same niebezpieczeństwa czyhają, więc może jednak coś krótszego, drogie panie, zwłaszcza, że upał idzie. Zostawmy te spodnie w spokoju.
1: Spodnie palazzo, jak sama nazwa wskazuje, jak wyjdziesz z pałacu, to samochód podjeżdża z własnym szoferem, to można, a nie tak, że się biega po mieście samemu.
0: No gdzie tam, no absolutnie. Także ostrzegamy, bo naprawdę wiele przypadków już było, że komuś się gdzieś tam wkręciło, ktoś nadepnął. Już nie chcę tutaj tworzyć żadnych historii tragicznych, wystarczy tego wszystkiego.
1: Ale widzę, są takie też palazzo krótsze trochę, to znaczy już
0: no właśnie,
1: powyżej kostki.
0: Te krótsze są, że tak powiem, bezpieczniejsze. No. Tak. Mhm. Halina Frąckowiak, Dancing Queen już teraz na antenie Radio
1: Plus. Ale latem to fajny taki przewiew, to nie jest
0: złe. Przewiew jest niezły, proszę pana. No tylko chodzi o to, żeby się nie snuło tam po podłodze, bo to rzeczywiście kurze.
1: Szczególnie jak się jest Dancing Queen.
0: O właśnie, potańczmy już teraz chociażby w wyobraźni z Haliną Frąckowiak na antenie Radio Plus.

0: Miało być AI, a zrobiliśmy ojej.
1: Bo już za minutę w pół do dziewiątej czas nas goni. Za chwilę wiadomości.
2: Czas na nie już teraz.
3: Radio Plus Warszawa.
4: Reklama.
5: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
6: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
7: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
8: W drogerii DM dbamy o wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko złoty 49 za 1 kg, aż 62% taniej. A woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra, jedynie złoty 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, złoty 89. Netto, patent na tanie zakupy.
10: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
11: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
4: Volkswagen. Po reklamie.
3: Radio Plus Warszawa.
4: Jest w pół do dziewiątej. Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Dziś w Warszawie wyrok w procesie Łukasza Żaka oskarżonego o spowodowanie śmiertelnego wypadku na trasie Łazienkowskiej. Prokuratura domaga się dla niego 20 lat więzienia. Przypomnijmy, do wypadku doszło we wrześniu 2024. W wyniku zderzenia dwóch aut zginął 37-letni mężczyzna, który podróżował z żoną i dziećmi. Do szpitala trafiła pasażerka, która jechała z Żakiem. Po wypadku oskarżony uciekł i nie udzielił poszkodowanym pomocy. Został zatrzymany w Niemczech, wcześniej wydano za nim europejski nakaz aresztowania. Według biegłych Żak w chwili wypadku był pijany, a do tego pędził z prędkością 226 km na godzinę. Swoją brawurową jazdę nagrywał telefonem komórkowym. Tragiczny pożar na Lubelszczyźnie. W płomieniach stanął budynek mieszkalny. Jedna osoba zginęła. O szczegółach już teraz.
12: Do tragicznego w skutkach zdarzenia doszło wczoraj późnym wieczorem w miejscowości Białowola, to powiat zamojski. Jak przekazał mi oficer dyżurny Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, był to pożar piwnicy w budynku mieszkalnym. Strażacy w trakcie akcji ujawnili na miejscu zwłoki 72-letniej kobiety. Ranny został 76-letni mężczyzna. W gaszeniu i ratowaniu ludzi brało udział 7 zastępów straży. Ich działania już się zakończyły. Teraz na miejscu tragedii i czynności prowadzi policja i prokurator.
4: A mówił o tym Maciej Kurek. To na koniec jeszcze sport. Dziś w nocy okazja do debiutu Roberta Lewandowskiego w barwach Chicago Fire. Jego nowy zespół zagra z Vancouver Whitecaps. Początek meczu o 2:30 czasu polskiego.
13: Wiadomości z Warszawy, Marcin Sikora. Stołeczny Ogród Zoologiczny wystąpił z ważnym apelem. Przypomina, że nie wolno karmić zwierząt przebywających na terenie ogrodu. Nie wolno w nie też niczym rzucać, a do takich incydentów doszło we wtorek. Jeden ze zwiedzających rzucał w goryla Aziziego, inni zwiedzający próbowali go karmić. W trosce o zdrowie Aziziego opiekunowie musieli czasowo zamknąć wybieg zewnętrzny. Zwierzę wymaga obecnie szczególnej opieki. Warszawska Starówka świętuje 73. urodziny. Tegoroczna edycja poświęcona jest mieszkańcom Starego Miasta, dla których Starówka to po prostu dom i miejsce codziennej krzątaniny, mówi kuratorka 73. urodzin Starówki Julia Kern z Muzeum Warszawy.
14: Oni tu są, oni tu żyją i te urodziny, szczególnie ta tegoroczna edycja ma właśnie o tym przypomnieć. To nie są tylko trajektorie turystyczne, to nie są tylko pokazowe wydarzenia, ale też codzienne życie mieszkańców, którzy tu żyją od urodzenia.
13: W programie obchodów jutro i w sobotę zaplanowano niemal 160 bezpłatnych wydarzeń. Wśród nich znalazły się spektakle dla dzieci, wystawy, warsztaty, specjalne oprowadzenia i spacery oraz oczywiście koncerty. 22 stopnie mamy, będzie 30 maksymalnie, do południa słonecznie, potem pochmurno z przejaśnieniami bez opadów. Ciśnienie wysokie 1021 hektopaskali, wiatr słaby z północnego wschodu, biometr nam nie sprzyja.

0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
1: Za 26 minut będzie dziewiąta, my z wami w czwartek. O, już zaraz piątek.
2: No, nie obejrzał, nie wiadomo, to już, kiedy, no. Dzień dobry, Kasia Kozimo.
1: Tomek Waloszczyk.
2: Zapraszamy do dziewiątej. Teraz Sunshine Reggae.
1: A później Hot Stuff. Oj, podgrzewamy, podkręcamy atmosferę.
2: A co, w końcu mamy lato.

0: A teraz o tym, co się działo na stadionach. A nie, już nic o Mistrzostwach Świata.
1: Jak to nic o Mistrzostwach? No co ty, no nie... No
0: nie, dobra, tak. Mundial to... się skończy, my musimy mieć swoją sagę. Otóż wielkie poruszenie w internecie, ponieważ Robert Lewandowski trenuje nawet w jednej... telewizji naszej informacyjnej widziałem transmisję z drugiego treningu Lewandowskiego.
1: Niemożliwe!
0: Pierwszy był, raz był drugi, oni to transmitują.
1: Czekamy na trzeci, będzie serial!
0: Tam się niewiele dzieje, trochę rozruchu, trochę pokopią piłkę, to tak sobie oszczędzają się tam na tym boisku. Ale internet zapłonął, bo Lewy tam w Chicago, w Ameryce poleciał, trenuje, a żona co? Na stadionie, co? Ale w Narodowym w Warszawie. Był koncert...
1: Banego jakiegoś.
0: Bad Bunny.
1: Bad Bunny.
0: Wiesz, skąd to się wzięło?
1: Ja nie mam
0: pojęcia. Bo on ma zdjęcie, ten Bad Bunny, on się inaczej nazywa oczywiście, ale ma zdjęcie z króliczkiem, takim groźnym króliczkiem wielkanocnym. On się chyba przestraszył tego króliczka. Takie z dzieciństwa zdjęcie. I od tego ma taki pseudonim.
1: Rozumiem.
0: W każdym razie, ale on w ogóle prawie jak Taylor Swift jest popularny.
1: Co najmniej.
0: I na Stadionie Narodowym koncert i Ania Lewandowska nie tam z mężem gdzieś tam pierwsze dni w pracy. Ona się poszła bawić.
1: Wcześniej teraz... kupiła bilet. Skąd mogła wiedzieć, że mąż wyląduje w Chicago?
0: A masz rację, przecież te bilety to się z rocznym wyprzedzeniem kupuje.
1: No. Jak przegapić taką okazję?
0: Tak.
1: Nie da rady.
0: No i teraz wszyscy albo się denerwują, że ona tam nie poleciała z nim, albo bronią, że brawo, niezależna kobieta tutaj ten, a ona po prostu miała bilet i się dobrze bawi, a pewnie sercem jest z Robertem.
1: No, a teraz ma drugi bilet i poleci do Chicago.
0: No i proszę.
1: Z czym problem?
0: A jak on ma zagrać za chwilę, bo mecz jakiś jest z tymi jakimiś białymi kapeluszami? White Caps, no.
1: To, jestem w klimacie.
0: To ten, to pewnie tam doleci na ten mecz.
1: I będzie całus. Sealed with a Kiss, Jason Donovan za chwilę w Radio Plus.
2: Radio Plus Warszawa.
3: Reklama.
4: Dlaczego na wakacjach zawsze wybieram moje sklepy? Groszek, ABC i Eurosklep. Bo są wszędzie tam, gdzie odpoczywam i mają wakacyjne mega okazje. Wybieram moje sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
5: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
6: W Media Expert wyprzeda.

0: Wycieczki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Jak fotografować życie? Elliot Erwitt miał na to własny sposób. Trochę humoru, dużo uważności i aparat zawsze pod ręką. Pierwsza w Polsce retrospektywna wystawa Elliota Erwitta. Z okazji 20 urodzin Domu Spotkań z Historią zobaczysz blisko 130 fotografii legendarnego artysty prestiżowej agencji Magnum Photos. Od wielkich wydarzeń historii po zwykłe chwile, które uwiecznione stają się niezwykłe. Elliot Erwitt, retrospektywa. DSH Warszawa Karowa 20. Wstęp wolny.
2: Castorama. Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się odmalować salon,
3: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
2: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
3: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej.
4: Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
6: Kaufland jest fresh.
7: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku udziec wołowy ekstra z Lady jedynie 29,90 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. A polskie pomidory na gałązce kilogram tylko 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
8: jest fresh. Po reklamie.
9: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Skaldowie.

0: Rod Stewart na antenie Radia Plus, Young Turks już za nami.
1: Dziękujemy za wszystkie wpisy dotyczące kawy, i herbaty też, i stolików kawowych. Właśnie, bo mówi się stolik kawowy, a Anita słusznie napisała u mnie stoliczek kawowo-herbaciany.
0: O, proszę.
1: Także jest obecny.
0: No to dobrze, dziękujemy za to spotkanie. No i co, przy stoliczku Radyjko też gra
1: i
0: cały czas.
1: I bardzo mi się Tomasz spodobał, nasz wierny słuchacz, który napisał, ja tam wolę czekoladę. No i pewnie, chociaż na takie upały to gorąca czekolada, to nie wiem.
0: No ale taka na chłodno może tak
1: może.
0: Z bitą śmietaną. No przesadziłam, dobrze, przepraszam. I czarna porzeczka. To za chwilę na najnowsze wiadomości na antenie Radia Plusa, przeboje z nutą nostalgii nieustająco. Zapraszamy, do usłyszenia.

0: Radio Plus Warszawa. Radio Plus.
1: Upały i burze. W najbliższych godzinach czeka nas dynamiczna pogoda. Posłuchajcie o alertach IMGW. Dziecko przyszło na świat z promilem alkoholu. Zgierska prokuratura zbada sprawę z podłódzkiego Ozorkowa. W Argentynie euforia, w Anglii rozpacz. To po półfinale mundialu. Na zegarze 9:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Podwójny alert IMGW przed falą nawałnic i upałów, tak będzie w najbliższych godzinach. Ostrzeżenia upałowe dotyczą szerokiego pasa od zachodu przez centrum kraju aż po krańce wschodnie. Z kolei alerty przed burzami dotyczą głównie południowych regionów od Dolnego Śląska aż po Podkarpacie. Ewakuacja harcerzy i usuwanie skutków nawałnic to była pracowita noc dla lubelskich strażaków. O szczegółach już teraz nasz reporter Maciej Kurek.
2: Strażacy mieli pełne ręce roboty w związku z burzami, które minionego wieczora i nocy przychodziły przez Lubelszczyznę. Była to ewakuacja obozu harcerskiego w Woli Rudzkiej w powiecie opolskim do szkoły podstawowej w Opolu Lubelskim. 25 razy wyjeżdżali również, by usuwać połamane drzewa i konary oraz wypompowywać wodę z zalanych budynków. Najwięcej takich zdarzeń było w powiatach kraśnickim, opolskim i lubelskim.
1: A podczas nawałnic na szczęście nikomu nic się nie stało. Sprawę bada prokuratura w Zgierzu. To po tym, jak w jednym z domów w podłódzkim Ozorkowie na świat przyszło dziecko z jednym promilem alkoholu we krwi. 36-letniej matce sąd już wcześniej odebrał troje dzieci.
3: Obecnie prokuratura jest na etapie zabezpieczania dokumentacji medycznej z placówki, do której trafiła sama kobieta, jak i z tej, do której przetransportowano dziecko zaraz po porodzie. Na dalszym etapie zostanie zasięgnięta opinia biegłego z zakresu medycyny sądowej celem wskazania, jaki uszczerbek zdrowotny został spowodowany u dziecka.
1: Mówił prokurator Paweł Jasiak. Noworodek trafił do łódzkiego szpitala Matki Polki. Kobiecie za narażenie dziecka na niebezpieczeństwo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, a nawet utraty życia, grozi 5 lat więzienia. Uwaga kierowcy, utrudnienia na S8 na Mazowszu. Między Wyszkowem a Radzyminem na wysokości miejscowości Głuchy w stronę Warszawy zderzyły się 3 pojazdy. Ranne zostały 3 osoby, wszystkie trafiły do szpitala. Ruch w tej chwili odbywa się tylko lewym pasem. Nie odrzucają władzy papieża, lecz to, co robi Bractwo Świętego Piusa X, odwołało się od dekretu stwierdzającego schizmę i ekskomunikę po nielegalnych święceniach biskupich. Rodzi się pytanie, czy dialog między Stolicą Apostolską a Bractwem jest w ogóle możliwy. O tym publicysta katolicki Paweł Chmielewski.
4: Nic nie wskazuje na to, aby w najbliższej przyszłości dialog mógł zostać rzeczywiście nawiązany, bo sama wola dialogu jeszcze nie wystarcza, jeżeli nie ma żadnych konkretów. Na przeszkodzie stoją przede wszystkim bardzo poważne trudności teologiczne, ponieważ Bractwo Kapłańskie Świętego Piusa X negatywnie ocenia II Sobór Watykański.
1: Paweł Chmielewski uważa, że dziś dialogu nie ma, bo obie strony okopują się na swoich pozycjach.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: W Anglii rozpacz po przegranej w półfinale piłkarskich Mistrzostw Świata i fala krytyki na trenera Thomasa Tuchela. Wyspiarze przegrali z Argentyną 1-2. Mecz rozstrzygnął się w końcówce, kiedy Argentyńczycy odwrócili jego losy. Angielscy kibice i komentatorzy obwiniają za to przede wszystkim selekcjonera. Uważam, że to natura gry. Gdy przegrywasz, jesteś krytykowany. Tak to jest. Nikt nie wie, co by się stało, gdybyśmy podjęli inne decyzje. Odpowiadał na tę krytykę trener Tuchel. Anglikom pozostała gra o brąz w sobotę z Francją. Finał mundialu w niedzielę. Argentyna, przypomnijmy, zagra w nim z Hiszpanią.
0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
5: 9:04, Agnieszka Morawska. Dzień dobry. Niepewność i Marek Grechuta na początek tej godziny.

0: Co mi panie dasz i baim w Radiu Plus Lato z nutą nostalgii 18:19, prawie minut po 9 na zegarze, 16 dzień lipca w kalendarzu i to jest między innymi dzień kawi domowej, czyli świnki morskiej. Przyznam, że kiedyś zdarzyło mi się wejść na forum poświęcone świnkom morskim i to był błąd, ponieważ tam było jeszcze więcej jadu niż na forach z kwiatkami, więc jeżeli mamy ochotę zachować swój dobrostan psychiczny, to lepiej na te fora nie wchodzić, a kawia domowa, czyli ta świnka morska, to potrafi sprawić dużo radości, choć niewielka, to przyjemnie, gdy się na przykład karmi, coś jej bardzo smakuje, to popcornikuje, podskakuje tak miło, więc warto sobie to obejrzeć. 19 minut po 9 teraz na zegarze.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama. A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
3: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
2: Od czwartku w Kauflandzie czekolady Milka do 100 gramów, druga tańsza, aż 80% taniej z Kaufland Card Extra. A kabanosy pakowane Tarczyński, trzeci najtańszy produkt, 100% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
5: Ale duża.
6: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
5: To co?
6: To do Media Expert.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
8: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej Drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
9: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
10: Łopatka wieprzowa idealna na obiad. Cena sprzed obniżki 14,99.

0: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
1: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
2: Bierzemy.
0: Buen provecho.
2: A to co?
1: No, owoce, ale morza.
3: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
4: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus wszystkie patelnie, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Akcja tylko w sklepach stacjonarnych. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao!
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
9: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
10: Volkswagen.
11: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 3,99 za kilogram. Tak, pomidory malinowe tylko 3,99 za kilogram. A do tego winogrona jasne na wagę tylko 8,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
12: Codziennie niskie ceny.
13: Po reklamie.
14: Radio Plus, Warszawa.

The Archies i Sugar Sugar w Radiu Plus Lato z nutą nostalgii. Kasia z Tomkiem pytali przed momentem o kawę czarną, białą, a ja mogę dodać, czy z cukrem. Jeśli jednak cukier niekoniecznie, to można sobie właśnie osładzać piosenkami. Mua Lolita i Alize już teraz w Radiu Plus.

0: Material Girl i Madonna w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii, jeśli chodzi o ten materializm, patrzenie na pieniądze, to niektórych na przykład lepiej ubierać niż żywić. Być może jestem w tej grupie, ale a propos żywności polskiej, tego co my mamy najlepszego, jeżeli chodzi o nasze potrawy. Wspominałam wczoraj o rankingu Taste Atlas, w którym nasza szarlotka zajęła drugie miejsce w takim ogólnoświatowym zestawieniu 95 placków najlepszych na świecie. Ale teraz też Taste Atlas zaktualizował polskich 100 najlepszych potraw i tutaj głosują nie tylko Polacy, ale także i zagraniczni i turyści także, którzy mieli okazję spróbować naszych potraw. I jeżeli sobie spojrzymy na ten pierwsze miejsce, to jest ich kilka, bo jeżeli chodzi o ceny, to na przykład gołka, redykołka, a także pierogi ruskie i kiełbasa staropolska są na pierwszym miejscu ex aequo. Następnie mamy barszcz czysty czerwony, kołduny, a potem zupa borowikowa. Jeśli sobie spojrzymy też dalej, to w pierwszej dziesiątce mamy pączki, mamy także bryndzę podhalańską i bundt, czyli bardzo serowo. Dalej są takie ciasta jak marcinek, kiełbasa wędzona, mamy rolady z modrą kapustą, oscypek, karpatkę, kabanosy staropolskie, placki ziemniaczane, szarlotkę na 19 miejscu i na 20 na przykład rosół skóry. A jeżeli chodzi o rosół w Polsce, to jest szansa, że rosół zostanie wpisany najpierw na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa, a być może w przyszłości także na Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. I o tym za chwilę. Na zegarze 16 minut do 10 i do 10 jeszcze m.in. Seweryn Krajewski w Radiu Plus.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
4: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
3: O, pieskie życie ma smak!
4: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
5: Takiej okazji nie da się przegapić! Teraz w MediaMarkt im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz! Nawet 8000 zł rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
6: W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta, więc ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór. Bo filet z kurczaka 14,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 24,99. Carrefour, w sumie najlepszy.
7: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki 2 plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus tuńczyk Nixe 60% taniej, drugi tańszy produkt. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Przerywamy program! W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów.
12: Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci.
13: Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
14: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
15: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
16: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Po reklamie.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Bee Gees.

0: How Do You Do i Roxette na koniec 9:10 za 3 minuty. Za chwilę wiadomości.
1: Radio Plus Warszawa.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Czy będzie rozłam w największej partii opozycji? Za chwilę komentarze polityków. Przybywa przypadków boreliozy w Polsce. Kleszcze są szczególnie aktywne. Lefebryści nie zgadzają się z decyzją papieża. Odwołali się od ekskomuniki. Minęła 10. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Prawo i Sprawiedliwość może się rozpaść. Kierownictwo partii nakazało działaczom opuszczenie swoich stowarzyszeń pod groźbą wykluczenia z PiS. Tej decyzji podporządkował się już Jacek Sasin, ale Mateusz Morawiecki nie zamierza likwidować swojego stowarzyszenia. Czy to ultimatum dla byłego premiera? Zapytaliśmy posła PiS Kacpra Płażyńskiego.
2: Można tak to odebrać, chociaż ja bym na pewno nie użył tego słowa, bo to jest po prostu naturalna konsekwencja tego, co Mateusz Morawiecki, mój kolega jeszcze z Prawa i Sprawiedliwości, razem ze swoimi najbliższymi współpracownikami robi od bardzo długiego czasu.
1: Były już członek PiSu, poseł Jan Krzysztof Ardanowski uważa, że Jarosławowi Kaczyńskiemu zależy bardziej na utrzymaniu partii niż odzyskaniu władzy.
3: Ja inaczej tego nie jestem w stanie określić. Dobrze, no może jest zdenerwowany tym, że coś nowego w PiSie powstaje, natomiast jestem życzliwy tej idei czy działalności Morawieckiego, bo to ewentualnie poszerza elektorat PiSu również o tych centrowo nastawionych przedsiębiorców i tak dalej.
1: Mateusz Morawiecki swoje stowarzyszenie nazwane Rozwój Plus założył już w kwietniu, od początku powodowało napięcia w partii. Dziś kolejne posiedzenie zespołu trójstronnego do spraw ochrony zdrowia. Lekarze liczą, że tym razem usłyszą propozycje konkretnych reform systemu, a nie kolejnych doraźnych działań. Rozmawiał z nimi Mateusz Gołębiewski.
4: Przedstawiciele środowiska lekarskiego zapowiadają, że podczas posiedzenia będą domagać się m.in. reformy finansowania systemu, poprawy organizacji pracy i rozwiązania problemów związanych z wynagrodzeniami.
5: Chcemy, żeby nam pani minister przedstawiła reformę, bo bez reformy naprawdę nic się nie stanie. Bo to, co nam przekazała pani minister w tamtym tygodniu, to nie jest reforma.
4: Mówi Grażyna Cebula-Kubat, przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy. OZZL oczekuje również harmonogramu zmian i odpowiedzi na wiele pytań, chociażby co dalej z limitowaniem zabiegów.
1: Mateusz Gołębiewski, dziękujemy. 15 tysięcy przypadków boreliozy od początku roku to choroba przenoszona przez kleszcze, które latem są szczególnie aktywne. Zapytaliśmy, jak takiego kleszcza usunąć.
6: Najprostszym i najlepszym sposobem do usuwania kleszcza jest pięseta z wygiętymi końcami. Kleszcza łapiemy jak najbliżej skóry, starając się nie zgniatać jego tłowia, tak żeby minimalizować ryzyko przedostania się treści z kleszcza do organizmu człowieka, ponieważ to właśnie tam są groźne drobne ustroje.
1: Mówi Magdalena Marczak z podkarpackiego sanepidu i ostrzega.
6: Nie zaleca się żadnego kręcenia, wykręcania kleszcza, stosowania żadnych środków. Nie przecieramy alkoholem, nie dajemy żadnych tłuszczy. Kleszcza po prostu wyciągamy jak najszybciej.
1: A w przypadku obrzęku na skórze należy zgłosić się do lekarza.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Lefebryści nie zgadzają się z decyzją papieża. Bractwo kapłańskie świętego Piusa X zaskarżyło watykański dekret stwierdzający schizmę. Wszystko po tym, jak na początku lipca nielegalnie wyświęcili biskupów. Zdaniem Bractwa ich odwołanie zawiesza wykonanie dekretu o ekskomunice.
7: Efekt zawieszenia wykonania to nie, że jest zawieszony dekret jako taki, tylko wykonanie do momentu rozstrzygnięcia, nie? Jeżeli teraz autor się ustosunkuje, bo ma na to 30 dni, do tego ich rekursu, w takim rekursie trzeba prosić o poprawienie lub zmianę i oni podtrzymają decyzję, no to wtedy przysługuje ten rekurs hierarchiczny do przełożonego wyższego do sygnatury apostolskiej.
1: Mówił prodziekan Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW ksiądz dr Rafał Kamiński. Jak dodał, dykasteria nauki wiary może także nie odpowiadać na pismo lefebrystów, czyli zastosować tak zwaną ciszę administracyjną.
0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
8: Prawie 5 minut po 10:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry. Total Eclipse of the Heart i Bonnie Tyler. Teraz w Radio Plus.

0: YMCA i Village People w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii. 20 minut po 10 teraz na zegarze. Ostatnio pytałam Was o te wakacyjne książki z dzieciństwa. Pojawiał się także Szatan z siódmej klasy i jest dobra wiadomość dla tych, którzy bardzo lubili i serial, ale także i książkę, bo powstaje nowa produkcja. Tym razem wielki ekran i Szatan z siódmej klasy na podstawie powieści Kornela Makuszyńskiego oczywiście będzie trochę zmieniony. Ten film Mariusza Puiszo będzie trochę jak przygody Indiana Jones, ponieważ będą tam takie wątki wplecione, których w powieści nie było, bo na przykład pojawi się coś ze skarbami napoleońskimi, więc będzie troszeczkę tych historii więcej i ten film już w 2027 roku, czyli za rok, pojawi się na ekranach. Pierwszy klaps do Szatana z siódmej klasy padł w kwietniu i w roli Adama Cisowskiego zobaczymy Macieja Tomaszewskiego. To jest taki aktor, który kojarzy nam się przede wszystkim z dubbingiem, między innymi jak wytresować smoka, bo to z tych ostatnich, ale i także w serialach się pojawiał, więc na Szatana z siódmej klasy czekamy do przyszłego roku.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep znajdziecie wszystko na grilla, działkę i wakacyjne wyjazdy? Za aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate UHT 1,99 zł za sztukę przy zakupie 6. A chipsy Lay's wybrane rodzaje 2 plus 1 za grosz. Oferta trwa od 16 do 18 lipca. W wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
4: Jak fotografować życie? Elliot Erwitt miał na to własny sposób. Trochę humoru, dużo uważności i aparat zawsze pod ręką. Pierwsza w Polsce retrospektywna wystawa Elliota Erwitta. Z okazji 20 urodzin Domu Spotkań z Historią zobaczysz blisko 130 fotografii legendarnego artysty prestiżowej agencji Magnum Photos. Od wielkich wydarzeń historii po zwykłe chwile, które uwiecznione stają się niezwykłe. Elliot Erwitt, retrospektywa. DSH Warszawa Karowa 20. Wstęp wolny.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
6: dalej masz. Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
7: Wakacyjne voucher obranie w Biedronce. Zgarnij voucher 15 zł. Od czwartku 16 do soboty 18 lipca zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 15 zł. Tak, 15 zł. Wykorzystasz go od 20 do 22 lipca przy zakupach za minimum 75 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. I to jest sposób na letnie przyjemności.
8: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos! Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
9: Oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
10: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 30 zł. Wystarczy, że w dniach 17-18 lipca zrobisz zakupy za minimum 150 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 150 zł między 20 a 22 lipca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
11: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
12: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
13: Bo w Media Expert.
1: Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Arbus luzem, cena przed obniżką 6,99, a teraz 1,99 zł za kilogram. A polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99, a teraz z kuponem Lidl Plus 11,99 za aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Po reklamie.
15: Radio Plus Warszawa.

Hasta mañana i Abba w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii, 26 minut do 11. Omówiłam już o rosole, choć dzisiaj nie niedziela, to rosół to jedna z tych najważniejszych zup w większości polskich domów. I tak jak wspominałam, na 20. miejscu rosół polski, rosół skóry, znalazł się na takiej liście 100 najlepszych potraw z Polski i portalu Taste Atlas. A jeśli chodzi o rosół, to tak jak wspominałam, również ma on szansę pojawić się na liście niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO. Na razie jednak na tej krajowej. I prace trwają o to starania. Zajmuje się to Muzeum Pałacu w Wilanowie, Muzeum Króla Jana III Sobieskiego. I to jest też pytanie do Was, bo rosół to jest zupa wyjątkowa. Chociaż są regiony w Polsce, gdzie rosół nie ma aż takiego znaczenia, jak w większości kraju, bo na przykład na Śląsku rosół nie jest tą zupą niedzielną. Jak to wygląda u Was? Z czym ten rosół się podaje? Dajcie znać. 691 141 141 SMS-owy numer dla Was. I jakie znaczenie ma dla Was rosół? O to dziś pytam, a do oddania mam coś, co przyda się na plaży. Ręcznik od Radia Plus. Jeremy Jackson, Piazza Dora, teraz.

0: Runway i Del Shannon na koniec, nie na koniec, bo do 11 jeszcze 15 minut i do 11 jeszcze między innymi Vangelis w Radiu Plus.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra.
4: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 16 do 18 lipca aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra. I ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
6: Ale duża.
7: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
6: To co?
7: To do Media Expert.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
9: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
10: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
11: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
12: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
11: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
12: Bo zależy mi na sobie.
11: A jak dziś będzie wyglądało Twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
2: Po reklamie.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich,

0: Jestem z miasta i elektryczne gitary na koniec 10 do 11, 3 minuty za chwilę wiadomości.
1: Radio Plus Warszawa.

0: Radio Plus Warszawa. Radio Plus.
1: Kolejna tragiczna noc. Na Ukrainie zginęło ponad 20 osób. W Kielcach zatrzymano 3 nastolatków podejrzanych o brutalne pobicie mężczyzny. Dzieło pomocy Świętego Ojca Pio zbiera na pralkę dla bezdomnych. Minęła 11. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Niespokojna noc. Na Ukrainie Rosjanie zaatakowali południe, wschód i centrum kraju. Najbardziej ucierpiała ukraińska stolica. W Kijowie zginęły 2 osoby, a 6 zostało rannych. Na całej Ukrainie zginęło ponad 20 osób. Odessa była bombardowana codziennie przez 6 ostatnich dni. Obudziłam się kilka minut przed eksplozją. Wszystkie okna, klimatyzacja i cały balkon wyleciały w powietrze. Nie rozumiałam, co się dzieje. Widziałam wszystko jak przez mgłę. W przedpokoju była krew, popękały rury i zalały mieszkanie. Wszędzie były odłamki. Dziś w Sumach na północy, a także w Odessie na południu kraju ogłoszono dzień żałoby.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: W Kielcach zatrzymano 3 nastolatków podejrzanych o brutalne pobicie. 45-latka. Mają 14 i 15 lat. O szczegółach Weronika Wawszczyk.
2: Nagranie bójki błyskawicznie obiegło internet. Do brutalnego ataku doszło na ulicy, gdzie grupa nastolatków otoczyła siedzącego na ziemi mężczyznę, a jeden z chłopców zaczął kopać go w głowę.
3: Zebrany materiał dowodowy został przekazany do sądu w Kielcach, do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich.
2: Powiedziała mi Małgorzata Perkowska-Kiepas z kieleckiej policji. Choć zastraszony mężczyzna początkowo odmówił złożenia zawiadomienia, kryminalni szczegółowo analizowali materiały, co pozwoliło im wytypować, a następnie zatrzymać 3 nieletnich napastników.
1: Nie odpowiedzą jak dorośli, o ich dalszym losie zdecyduje sąd rodzinny. Mogą trafić do zamkniętego poprawczaka. Ceny paliw ponownie w górę, tylko w ciągu ostatniego tygodnia średnio podrożały o 20 groszy za litr.
4: Jaka pustka się stworzyła na CPN-ach, a tu zawsze było rujno, no bo tych ludzi masa. A co tu teraz jest, widzi pan? Cienko, no każdy wszędzie jak może, orze jak może.
5: Diesel 7,15, więc taka cena dla mnie to jest 300 miesięcznie więcej. Partnerka w sumie drugie tyle, to już robi ładna sumka. Cena jest, no straszna.
6: Jak już jest 7 z przodu, to nie wygląda to dobrze?
5: Nie.
6: A mówią, że ma być jeszcze
7: proszę. Więcej, no.
6: Cały czas idą do góry.
1: Z kierowcami z Bełchatowa rozmawiał Rafał Różycki. Ceny rosną z powodu ponownego wybuchu wojny pomiędzy USA a Iranem.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Potrzeba pralki dla bezdomnych. Dzieło pomocy Świętego Ojca Pio w Krakowie zbiera na nowe urządzenie do pralni. Codziennie korzysta z niej ponad 30 osób bez dachu nad głową.
8: Jedna z kilku pralek, które właśnie w dziele tutaj w pralni mamy, daje nam już do zrozumienia, że chciałaby się udać na emeryturę. W dziele ze względu na ilość prania potrzebujemy takiej pralki przemysłowej. To już jest pralka takiej sprawdzonej marki, którą mamy gdzieś tam zweryfikowaną, że posłuży nam przez lata.
1: Mówiła Aleksandra Wendel-Buła. Potrzeba jeszcze 18 tysięcy złotych. Placówka pomaga też w wychodzeniu z bezdomności.
9: W związku z tym te osoby również chodzą do urzędu czy na jakieś rozmowy kwalifikacyjne szukając pracy. Oczywistym jest, że te osoby po prostu potrzebują iść czysto, czuć się zadbane, pachnące, świeże.
1: Dodawał Mateusz Faliszek. Do 2 sierpnia można jeszcze wpłacać datki na zbiórkę lub na konto bankowe Dzieła Pomocy Świętego Ojca Pio.
0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
10: 4 minuty po 11. Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

Radio Plus to wszystko, czego dziś chcę. Izabela Trojanowska. Radio Plus, lato z nutą nostalgii.

0: Don't worry.
1: It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
2: Don't worry, be happy. Bobby McFerrin w Radio Plus Lato z nutą nostalgii. 20 minut po 11 na zegarze. O rosół dzisiaj pytam, choć to nie niedziela, to do rosołu dobrze się przygotować. I Marta w tej sprawie napisała, jeśli chodzi o rosół, to ja osobiście rosół lubię gotować, ponieważ wiem, że każdy chętnie go zje. W zależności od tego, czy jest lato, to wtedy powiedzmy jest to mięsko drobiowe, indyk, oczywiście dodatek wołowego mięsa, natomiast zimą zamiast za indyka można dołożyć kaczkę. No i w ogóle wygląda super, jak się gotuje. Wszystkie te warzywa, ta zielenina, sam wygląd już sprawia, że chce się go jeść. U mnie generalnie wszyscy ze smakiem prawdopodobnie, chociaż ja osobiście uwielbiam rosół z ziemniakami. Pamiętam, jak byłam dzieckiem, taki rosół z ziemniakami dawała moja babcia. Do tego była porcja mięska albo ugotowane w rosole warzywa. I taki rosół z ziemniakami przypomina mi smak dzieciństwa. Z pozdrowieniami od Marty. Marto, także mnóstwo pozdrowień dla ciebie. No i tych pyszności rosołowych, jeśli właśnie takie wspomnienia przywołuję. Właśnie, bo rosół w zależności od tego, w jakim regionie Polski jest, to niektórzy jedzą z makaronem, inni z ziemniakami, też rosół z ryżem. Jak to wygląda u was? Jeszcze około 5 minut czekam na wiadomości. 691-141-141, SMS-owy numer dla was. Tak jak wspominałam, 5 minut czekam na wiadomości, a do oddania mam ręcznik plażowy Radia Plus.
3: Radio Plus.
4: Radio Plus Warszawa.
3: Reklama.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Ale duża.
7: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
6: To co?
7: To do Media Expert.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
10: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
11: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty!
10: Od czwartku w Kauflandzie lody Ben & Jerry's różne rodzaje 15,79, a woda mineralna Cisowianka złoty 49 za 1,5-litrową butelkę przy zakupie 6, 24 na osobę. Kaufland.
3: Po reklamie.
12: Grycia.

0: Fersy Sledge w Radiu Plus Lato z notą nostalgii na zegarze 28 minut do południa. Można pomyśleć już o popołudniu, na przykład niedzielnym, albo o przedpołudniu, bo zazwyczaj wtedy gdzieś tam delikatnie mruga do nas rosół postawiony na kuchence. Czy tak jest u ciebie, Mario? Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Moje smaki dzieciństwa to rosół z kaszą manną, a było to w województwie mazowieckim, za Grójcem, w miejscowości Belsk Duży. Czyli... jest to zagłębie owocowo, to znaczy jabłkowe. Mm-hmm. I tam moja babcia każdą niedzielę serwowała rosół z kaszą manną, czyli kasza manna była wylewana wcześniej na talerz, żeby wystygła i taka cienka warstwa, kroiła później w kosteczkę i na to szedł dopiero rosół, włoszczyzna, która była w rosole, no i dużo natki, pietruszki. I to pamiętam bardzo, bardzo mi to smakowało wtedy. Dzisiaj sama w domu tego niestety nie robię.
0: Trochę już za dużo pracy z tą kaszą manną.
1: Myślę, że tak. Nie potrafię ugotować, bo nieraz mi się kluchy robią.
0: A to też jest pomysł na rosół z kluseczkami, bo tych pomysłów na dodatki do rosołu też jest mnóstwo i chyba też przepisów na rosół jest mnóstwo. Czy ten rosół jest dla ciebie taką zupą właśnie niedzielną? Czy wyobrażasz sobie niedzielę bez rosołu?
1: U mnie rosół jest właściwie... W tygodniu nie ma dnia, żeby nie było rosołu. Uwielbiam.
0: Czyli to jest uwielbiam taka zupa rosół. Bardzo ważna. To jest zupa nad
1: bardzo
0: zupami.
1: Ważna. Tak, z lanymi kluskami najbardziej lubię dzisiaj. Z lanymi kluskami. Ręcznie robione takie, tak.
0: Super. Prezent mam dla ciebie. Ręcznik plażowy od Radia Plus. To przed rosołem albo po rosole na plaży można się rozłożyć, wygrzewać. Wszystkiego dobrego.
1: Dziękuję.
0: Jeśli masz jeszcze ochotę kogoś pozdrowić, antena twoja.
1: Pozdrowię może znajomych moich z miejscowości Belzyk Duży oraz Mogilnica, która jest niedaleko. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Dziękuję. No i oczywiście Was, Radio Plus.
0: Bardzo dziękujemy i do pozdrowień się dołączamy. Wszystkiego dobrego, udanego dnia, do usłyszenia.
1: Noc.
0: Jennifer Page i Crash teraz w Radiu Plus. Właściwie to już za moment, a właściwie może już tak być w cieniu, w tle właściwie. A jeśli chodzi też o rosół, to można sobie o nim trochę też posłuchać na radioplus.pl w Smakach z Plusem. Aleksander Baren i Agnieszka Kraszewska o tym rosole polskim trochę opowiadają, jak go przygotować też.

0: Elton John w Radiu Plus na zegarze teraz 16 minut do 12 i do południa jeszcze m.in. Grace Jones i Simply Red.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: W drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
4: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep znajdziecie wszystko na grilla, działkę i wakacyjne wyjazdy?

0: sklepy. Mleko łaciate UHT złoty 99 za sztukę przy zakupie 6. A chipsy Lay's wybrane rodzaje 2 plus 1 za grosz. Oferta trwa od 16 do 18 lipca. W wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
1: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka.
2: Po reklamie.

0: Stars i Simply Red na koniec 11:12 za 3 minuty. Za chwilę wiadomości i przebojowa poczta. Ja dziękuję za dziś. Jutro słyszymy się po 9:00.
1: Radio Plus Warszawa.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Dziś wyrok dla mordercy z trasy Łazienkowskiej. Sąd ma zdecydować o wyroku dla Łukasza Żaka. Ukraina ma nowego premiera. Za chwilę szczegóły. Karmelici wspominają objawienia z czasów średniowiecza. Dzisiaj uroczystości w Lublinie. Minęło południe. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Pędził ponad 200 km na godzinę przez Warszawę i spowodował śmiertelny wypadek na trasie Łazienkowskiej. Sąd ma dzisiaj zdecydować o wyroku dla Łukasza Żaka. O szczegółach Michał Rawa.
2: Śledczy wnoszą o 20 lat więzienia dla Łukasza Żaka bez możliwości przedterminowego zwolnienia. W mowie końcowej prokurator Katarzyna Niemiec-Rudnicka podkreśliła, że mężczyzna po wypadku nikim się nie zainteresował, uciekł z Polski i nawet po zatrzymaniu nie wystąpił u niego cień pozytywnej prognozy kryminologicznej. Wdowa po zmarłym 37-latku wyraziła nadzieję, że u oskarżonych pojawi się jakakolwiek skrucha, a końcowy wyrok pomoże uratować czyjeś życie. Z kolei obrończyni Łukasza Żaka prosiła o sprawiedliwą karę. Stwierdziła m.in., że jej klient stał się obiektem powszechnej nienawiści.
1: Warszawski sąd zbiera się o 12.45.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Ukraina ma nowego premiera. Parlament powołał na to stanowisko Serhija Koreckiego. To były szef państwowy przedsiębiorstwa Naftohaz, czyli giganta paliwowo-energetycznego. 48-latek zastąpi w fotelu premiera Julię Sfirydenko, która pełniła tę funkcję przez niemal rok. To już trzeci szef rządu w Kijowie w czasie wojny. Przed rządem stoją jasne zadania, jakich oczekuje społeczeństwo ukraińskie. Kompleksowe zaopatrzenie sił obronnych, rozbudowa naszego kompleksu wojskowego, przemysłowego, wsparcie społeczeństwa, przygotowanie i przejście kolejnej zimy, wsparcie biznesu oraz wzmacnianie współpracy z partnerami. Mówił Korecki w przemówieniu w Radzie Najwyższej Ukrainy. Parlamentarzyści jeszcze dzisiaj mają powołać też nowych ministrów rządu. Coraz więcej szczurów w gdańskim Śródmieściu. Gryzoni przybywa mimo deratyzacji.
3: Mieszkańcy zgłaszają do nas bardzo często właśnie problemy związane z tym, że w jatach śmietnikowych czy na terenach zielonych widzą szczury. Czytaliśmy też artykuły, gdzie wiemy, że w żłobkach czy przedszkolach też się pojawiają i w związku z tym trzeba działać.
1: Mówił Marcin Bildziuk, przewodniczący zarządu dzielnicy. Miasto rozpoczęło kampanię Szczur ma nosa. Ma zachęcać do właściwego wyrzucania odpadów.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: To szczególne święto dla karmelitów z Lublina. Dziś wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel. Uroczystości nawiązują do objawień maryjnych z czasów średniowiecza i są okazją do dziękowania za dar szkaplerza, mówi karmelita Bosy i przeor lubelskiego klasztoru ojciec Piotr Jackowski.
4: Przybywając z krucjatą, właśnie rycerze, którzy podejmowali walkę o ziemię świętą, w pewnym momencie doszli jednak do wniosku, że w inny sposób chcą zawalczyć o ziemię świętą, o swoją relację i bliskość z Bogiem, udając się właśnie na górę Karmel, podejmując życie pustelnicze i tam na modlitwie chcieli w taki sposób walczyć. I za patronkę obrali Matkę Bożą.
1: Uroczysta suma odpustowa zostanie odprawiona dziś w kościele przy ulicy Świętoduskiej o godzinie 18:00. Będzie jej przewodniczył ksiądz Mariusz Nakonieczny, proboszcz parafii błogosławionego biskupa Władysława Gorala w Lublinie.
5: Wiadomości z Warszawy, Maracin Sikora. Centralne Biuro Antykorupcyjne sprawdza współpracę firmy Marty Cienkowskiej z warszawskim zarządem Zieleni. Chodzi o okres przed wejściem obecnej minister kultury do polityki, pisze o tym portal TVN Warszawa. W latach 2021-2023 Marta Cienkowska prowadziła działalność gospodarczą, firmę konsultingowo-eventowo-marketingową. Dzięki zleceniom z zarządu Zieleni miała zarobić łącznie prawie 1 700 000 zł dzięki wygraniu kilku przetargów. W ramach zleceń zajmowała się m.in. kampaniami reklamowymi, zarządzaniem mediami społecznościowymi, organizacją warsztatów edukacyjnych, rejsów po Wiśle, spacerów dendrologicznych i kina plenerowego. Przed nami 73. urodziny Starówki. W czasie dwudniowych obchodów jutro i w sobotę zaplanowano ponad 150 darmowych wydarzeń z różnych kategorii, mówi kuratorka 73. urodzin Starówki Julia Kern z Muzeum Warszawy.
6: Jeżeli ktoś chce cieszyć się muzyką, to pod kątem muzyki. Jeżeli ktoś z dziećmi przychodzi, to wydarzenia z dziećmi, oprowadzania, spacery. Tych kategorii wydarzeń jest bardzo dużo.
5: Kulminacją obu dni będą koncerty. Zagrają m.in. Brass Federacja, Jan Emil Młynarski, Orkiestra Taneczna Melodia i Rytm oraz Fish Emade Tworzywo. Maksymalnie 30 stopni dziś w Warszawie. Będzie gorąco, uważajcie na siebie. Miejcie przy sobie wodę, jeśli już musicie wyjść z domu, a jeśli nie musicie, to nie wychodźcie. Pochmurno, z przejaśnieniami, bez opadów. Ciśnienie wysokie 1020 hektopaskali, wiatr słaby z północnego wschodu.
0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
7: To już czwartek. Dzień dobry, Marek Sierocki.
8: Jan Pasterski. Przed nami piękny weekend. Będziemy w Sopocie już od jutra, bo w sobotę w Sopocie wielki włoski koncert. A zaczynamy przebojem Woman in Love z albumu Guilty Barbra Streisand.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: A my zaglądamy do naszego muzycznego kalendarza.
2: 16 lipca 1984 roku ukazał się debiutancki album formacji Sade, płyta Diamond Life. Na czele zespołu charyzmatyczna wokalistka Sade Adu. No i piosenki z tej płyty odnosiły spore sukcesy na listach przebojów. Your Love is King to był przebój debiutancki, świetna ballada, fantastyczny utwór. Także piosenka Smooth Operator, no to już był absolutny przebój. Piosenka na singlu ukazała się w sierpniu 1984 roku i podbiła listy przebojów. Połączenie soulu, lekko jazzujące klimaty, muzyka pop i świetni muzycy, którzy grają przez całą karierę formacji Sade. Smooth Operator.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691 141 141. Napisz już teraz. Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
3: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
4: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
5: Hej, dobrze, że odbierasz. Odwołaj plany na wieczór. Zabieram cię do Loft Polish Neo Bistro.
6: A gdzie to jest? Jaka to kuchnia?
5: Za domami centrum. Nowoczesna kuchnia polska, której brakowało. Jadłem tam pierogi, które rozpływały się w ustach. I jeszcze ten chleb prosto z pieca. A racuchy? Mistrzostwo świata.
6: Dobra, przekonałeś mnie. Nic nie zamawiaj beze mnie.
7: Loft Polish Neo Bistro. Złota 11. Polska kuchnia bez sentymentów. Polish Roots. New Vibe.
8: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
9: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
10: O, mechanik idzie.
11: Mamma mia, el compresor.
12: Facciamo subito, sì?
13: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
14: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
15: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko złoty 49 za 1 kg, aż 62% taniej. A woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra, jedynie złoty 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, złoty 89. Netto, patent na tanie zakupy.
16: Letnia wyprzedaż w outlecie Faktory Annopol i Ursus rozkręca się na dobre. Ceny spadają jeszcze niżej, a kultowe produkty od marek Adidas, Nike, Tommy Hilfiger oraz Calvin Klein czekają na Ciebie.

0: Ciebie z rabatami aż do minus 70%. Pozwól sobie na więcej, zapłać mniej i ciesz się pełnią lata z faktury Annopol i Ursus.
1: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
2: Musisz wejść na wyższy poziom? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś wszystkie orzechy pakowane Alesto. 2+1 za grosz. Alesto, żyj ze smakiem.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Przerywany program. W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci. Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
5: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jq.pl.
6: Po reklamie.
7: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Cutting Crow, I Just Died in Your Arms, jeden z największych hitów europejskiej muzyki drugiej połowy lat 80. ubiegłego wieku. Piosenka, która przyniosła niesamowitą popularność zespołowi po latach. Polscy DJ-e z formacji Komodo odświeżyli ten utwór, no i piosenka znowu stała się wielkim hitem.
1: Pora sięgnąć na półkę z płytami na specjalną okazję.
0: I wyciągamy album z największymi przebojami francuskiej formacji Chocolates. Na tym krążku m.in. utwór El Bimbo. To nie jest oryginalne wykonanie, ale w Europie po sukcesie oryginalnej wersji pojawiło się kilkanaście innych i my właśnie wybraliśmy jedną z nich. W oryginale w roku 1974 francuska grupa Bimbo Jet wylansowała tę piosenkę. Utwór doczekał się wielu wersji, m.in. orkiestry Paula Muriata. Utwór cieszył się też powodzeniem we Włoszech. Tam nawet dopisano włoski tekst. A grupa Chocolates to znakomici muzycy sesyjni, którzy odświeżali stare hity, ale też zdarzało im się nagrywać wersje współczesnych piosenek. Oto El Bimbo z repertuaru grupy Bimbo Jet w wykonaniu formacji Chocolates.

0: To była Sandra in the Heat of the Night. Od połowy lat 80. lansowała takie fantastyczne piosenki, a wszystko zaczęło się od hitu Maria Magdalena. Potem były kolejne, wśród nich właśnie In the Heat of the Night.
1: Zrobiło się gorąco, ale gorąco będzie też jutro i w sobotę i nie możemy się doczekać, bo z samego rana
0: wyjeżdżamy do Sopotu. Tam będziemy prowadzili audycję od godziny 12 do 16. No i będziemy opowiadali o tym, co będzie się działo w sobotę w Operze Leśnej. Jeden z wykonawców, Albano, obiecał, że wpadnie do nas, bo już dzisiaj przylatuje do Polski. Jutro odwiedzi nasze przenośne studio, bo zabieramy ze sobą całą aparaturę i z Jankiem wspólnie będziemy prowadzili audycję i w piątek, i w sobotę.
1: A w sobotę od godziny 14 do 16 to już tak na świeżo przed samym tym wydarzeniem, bo wówczas na scenie oprócz Albano jeszcze pojawi się duet Ricky Epoveri.
0: A teraz przed nami grupa Various Monks i Ruchome Piaski.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691-141-141. Napisz już teraz. Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
3: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
4: Organizatorem promocji Dni Otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkob.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
5: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 14,99 za kilogram. A z kartą Moja Biedronka kiełbasa śląska Kraina Wędlin 550 gramów 4,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Oraz wszystkie brykiety z węgla drzewnego lub węgiel instant do grillowania. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
6: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
7: Mamo, czy wygra Polska?
8: Oczywiście, że Polska. Szynka z delikatesów Centrum.
9: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 9,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. A drugie litrowe lody Coral Vibes z delikartą 50% taniej. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
10: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
11: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
12: Weź Ibuprom Zatoki.
11: Ibuprom Zatoki?
12: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
11: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki podlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doradnie celu prowadzenia objawów występujących w przeziębieniu grypie. Taki jak ból głowy, ból i niedorozność zatok obocznych nosa. Katar, gorączka, ból gardła, ból mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających w bóle, będących konsekwencją powikłań przeziębienia grypy lub alergicznego nierytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
13: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
14: Skarbie, na co wydałabyś 199 zł?
15: Na paznokcie.
14: A może na ratę? Za nowego SUVa od Bike.
16: Teraz Bike 5. Dostępny w bajkowym leasingu. Od 199 zł netto miesięcznie. Bike. Wybór staje się prosty.
17: Wielkaletnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
1: Po reklamie.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Budka suflera.

0: To była grupa Goombay Dance Band i Son of Jamaica. Piosenka w roku 1980 podbiła całą Europę. To był dobry czas dla niemieckich zespołów, które nagrywały utwory w klimatach disco. Boney M odnosili niesamowite sukcesy pod wodzą Franka Fariana, również grupa Eruption, a także formacja Saragossa Band. I do tego grona dołączyli muzycy grupy Goombay Dance Band ze swoim przebojem Son of Jamaica. Potem były kolejne, między innymi Seven Tears. Te utwory cieszyły się powodzeniem w europejskich dyskotekach.
1: Słońce Jamajki, no my mamy polskie słońce, też ładnie grzeje w ostatnich dniach, dzisiaj również. A przed nami gorący weekend, nie tylko muzyczny, ale i sportowy, bo niedziela to finał mundialu.
0: A jeszcze wcześniej w sobotę Francuzi z Anglikami zagrają o trzecie miejsce, a w niedzielę Hiszpania, Argentyna. Komu będziesz kibicował?
1: Powiem szczerze, że albo Hiszpania, albo Argentyna. Ty przy twojej miłości do Hiszpanii to pewnie...
0: Oczywiście, że będę kibicował Hiszpanom, chociaż mam pewien dylemat związany z Leo Messim, bo to piłkarz, którego uwielbiam, miałem przyjemność go aż 30 razy oglądać na żywo podczas meczów Barcelony. Teraz też pokazuje, że pomimo tego, no, że PESEL pokazuje, że już powinien przejść na piłkarską emeryturę, a on wciąż jest fantastyczny. Te wczorajsze dwa podania, dwie asysty Messiego, to jest naprawdę absolutny majstersztyk i on, w zasadzie on dał w ten finał Argentynie. Żal mi trochę Anglików, bo liczyłem, że utrą nosa Argentyńczykom, ale myślę, że dobrze, że w finale spotkają się dwie drużyny, które mają w swoim gronie wirtuozów piłki nożnej, bo przecież Yamal to taki następca Messiego w Barcelonie i też czołowy piłkarz reprezentacji Hiszpanii, rozkręcał się z meczu na mecz. I myślę, że po prostu znakomicie zagra.
1: Sądzę, że to będzie na pewno ciekawe widowisko dla tych, którzy kochają piłkę nożną. No dobra, to w oczekiwaniu na mecze teraz Eurythmics na koniec naszego spotkania czwartego.
0: Here comes the rain again.
1: No i przypominamy, że też wakacyjne wydanie prywatki dzisiaj od godziny 20. Bardzo dziękuję, Marek Sierowski.
0: Do usłyszenia.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691 141 141. Napisz już teraz. Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy kawę rozpuszczalną Nescafe Classic 200 gramów, tylko 24,99. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero 850 ml, jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Juhu, jedziemy do Santago. Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody.

0: bilet na santago.com, baw się jak w tropikach i nie przepłacaj już tego lata. Kupując z dwutygodniowym wyprzedzeniem, oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na santago.com.
1: W Leroy akcja na łazienkę trwa! To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
2: Po reklamie.
3: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czerwone gitary.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Prawo i Sprawiedliwość może się rozpaść. Zbieramy komentarze polityków. Przełom w sprawie śmierci strażaka z Białego Dunajca. Są zarzuty. Puchar piłkarskich mistrzostw świata z kwiatów można podziwiać w Katowicach. Minęła 13. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Wrze w Prawie i Sprawiedliwości członkowie partii mają 7 dni na wystąpienie ze stowarzyszeń, które powstały wewnątrz ugrupowania. Inaczej grozi im wykluczenie. Mateusz Morawiecki nie chce jednak rezygnować ze swojej inicjatywy, którą nazwał Rozwój Plus. Potwierdza to poseł Krzysztof Szczucki.
2: Decyzja, co się dalej stanie, należy do kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości. Także odpowiedzialność za tę decyzję należy do kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości.
3: Ale ja też was wyrzucę.
2: To już różne były zakręty i decyzje. Jest podjęta uchwała. My się z treścią tej uchwały nie zgadzamy.
1: Jacek Sasin apeluje z kolei do byłego premiera.
4: Liczymy na rozsądek naszych kolegów, liczymy na rozsądek również pana premiera Morawieckiego, że zachowa się tutaj jak trzeba w tej sprawie. No, trzeba po prostu w tym momencie, to jest taki moment, kiedy trzeba się podporządkować decyzjom władz statutowych Prawa i Sprawiedliwości.
1: Rzecznik PiSu Rafał Bochenek podkreśla, że cele Stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego stoją w sprzeczności z działalnością partii. Przełom w sprawie śmierci strażaka z Białego Dunajca. Prokuratura w Zakopanem postawiła zarzuty mężczyźnie, który wdał się w bójkę z 25-latkiem. O szczegółach Łukasz Bobek.
5: Chodzi o zdarzenie z nocy z 1 na 2 sierpnia 2024 roku. Wówczas w miejscowej remizie odbyło się nieformalne spotkanie strażaków, którzy przygotowywali się do odbywającego się następnego dnia odpustu w miejscowej parafii. W remizie doszło do bójki. Po spotkaniu zakrwawionego 25-latka odnalazła jego rodzina tuż obok remizy. Mężczyzna 10 dni później zmarł w szpitalu. Po 2 latach śledztwa prokuratura postawiła zarzuty Władysławowi M., który bił się z 25-latkiem. Usłyszał 2 zarzuty: nieumyślnego spowodowania śmierci pokrzywdzonego, a drugi dotyczący spowodowania średnich obrażeń ciała.
1: Podejrzany nie przyznał się do winy.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Można już dostać 300 zł na wyprawkę szkolną z programu Dobry Start. Wypłacono na razie 48 milionów złotych. Rodzice przyznają, że przygotowanie dziecka do nowego roku szkolnego to spory wydatek.
6: Powoli jest kompletowana, ale jeszcze na spokojnie. Mamy dopiero połowę lipca, nie ma co się spieszyć.
3: Czyli nie na ostatnią chwilę?
6: Nie, absolutnie nie. Uważam, że lepiej mieć troszeczkę zapasu. Te 300 zł w obecnych czasach i w obecnych cenach to jest niestety troszeczkę za mało. Nowy plecak, piórnik, to wszystko niestety się zużywa gdzieś w ciągu roku szkolnego. Ta kwota powinna być troszeczkę wyższa.
1: Wnioski o 300 zł wyprawki można składać wyłącznie przez internet do końca listopada.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: W niedzielę finał Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Argentyna zmierzy się z Hiszpanią na stadionie w Nowym Jorku. Tymczasem już teraz w katowickiej Dolinie Trzech Stawów można podziwiać Puchar Mundialu ułożony z kilku tysięcy kwiatów.
7: Puchar jest w porządku, nie? Tak mi się podoba bardzo.
2: Biały z czerwienią, jakiś taki ciemniejszy kolor, także ładnie to wyszło.
7: Ale tak więcej z dołu, żeby oblamowanie, tak żółtego było.
8: Ładne.
9: Za chwilę finał.
2: No tak, jak najbardziej. Kibicuję za Hiszpanią, więc liczę, że Hiszpania wygra.
10: Argentyną. Taki żywiołowy.
9: Argentyńczycy mają Messiego, a Hiszpanie jaką przewagę?
2: Lamine Yamal.
7: Bo Argentyna ma inną Messiego, a w Hiszpanii grają wszyscy.
9: To ile bramek padnie, jak pan myśli?
2: Skromnie. 1-0.
9: Może karne zdecyduje.
2: Karne, tak. I to by było fajne. Właśnie wolałbym.
1: Z kibicami w Dolinie Trzech Stawów w Katowicach rozmawiał nasz reporter Darek Brombosz.
11: Wiadomości z Warszawy, Maracin Sikora. Jest zielone światło dla wielkiego osiedla między Bemowem a trasą S8. To na terenie leżącym na terenie gminy Stare Babice. Radni z tej gminy zgodzili się na zmianę planu miejscowego na taki, który pozwala wybudować tam osiedle dla 3000 mieszkańców. Taką inwestycję planuje na tym skrawku wsi Bliznę Łaszczyńskiego jeden z deweloperów. Warszawa wkracza w finalną fazę przygotowań do obchodów 82. rocznicy Powstania Warszawskiego. Uczestnicy powstania jak co roku podpisali apel, w którym zwracają się do Polaków o godne świętowanie 1 sierpnia. Dopóki będziemy żyli i pamiętali, jak się nazywamy, będziemy dawać świadectwo, mówi Anna Stupnicka-Bando, uczestniczka powstania.
12: Bo co innego, jak się czyta coś w książce, a co innego, jak się widzi człowieka, który brał udział, który to przeżywał. Dla młodzieży to jest bardzo ważne na przykład, ale myślę, że dobrze, jak starsi sobie też przypomną, jak to było.
11: W przygotowanym przez Warszawę programie na 1 sierpnia jest wiele uroczystości oraz imprez plenerowych i edukacyjnych. Padać nie będzie, choć będą chmury, ale będą też przejaśnienia. Maksymalnie 30 stopni na termometrach. Ciśnienie wysokie 1020 hektopaskali. Wiatr słaby z północnego wschodu. Biometr nam nie sprzyja.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: Wspaniały duet na początek tej godziny. Chris Norman i Suzy Quatro, Stumbling In w Radio Plus. Dzień dobry, Janek Pasterski.

Justyna Steczkowska. Pozdrawiam śpiewająco z trasy koncertowej. Bawcie się dobrze w swojej wakacyjnej trasie. Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

0: 79, czyli końcówka lat 70. No i tekst opowiada o bogatej kobiecie z wyspy Bahama, która ma 6 pięknych córek na wydaniu, ale żadna z nich nie może znaleźć sobie męża, co spędza matce sen z powiek. Zrobiło się wakacyjnie, zrobiło się przyjemnie, a za chwilę w Radio Plus Celine Dion i Krzysztof Krawczyk.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
4: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz Ebon o wartości 30 zł. Wystarczy, że w dniach 17-18 lipca zrobisz zakupy za minimum 150 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 150 zł między 20 a 22 lipca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: VeloBank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? VeloBank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko ,49 zł za 1 kg, aż 62% taniej. A woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra, jedynie ,99 zł za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, ,89 zł. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
8: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku udziec wołowy ekstra z Lady jedynie 29,90 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. A polskie pomidory na gałązce kilogram tylko 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
10: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Mizan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
9: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
10: Espumisan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
11: W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta, więc ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór. Bo filet z kurczaka 14,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 24,99. Carrefour, w sumie najlepszy.
12: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Piaseczno-Okulickiego 3 i na aaaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Piaseczno-Okulickiego 3 i na aaaauto.pl.
13: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus wszystkie patelnie, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Akcja tylko w sklepach stacjonarnych. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Castorama. Teoria
16: i praktyka.
15: W teorii przydałoby się odmalować salon.
16: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
15: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
16: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej.
17: Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Po reklamie.

Krzysztof Krawczyk, który był obdarzony cudownym, wspaniałym głosem i no, bardzo miło nam się wraca do tych właśnie jego przebojów, Rysunek na szkle. Jeszcze przyjemniej się słucha radio odpoczywając gdzieś po prostu, tak? Być może niektórzy z was właśnie na urlopach, to serdecznie pozdrawiamy. Tylko troszkę zazdrościmy, tak? W oczekiwaniu na własne urlopy, ale myślę, że na każdego przyjdzie pora, żeby trochę wypocząć. Najważniejsze, żeby trafić do fajnego miejsca i złapać w miarę dobrą pogodę, a o resztę to już my zadbamy. Fancy teraz i Bolero.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Hej, dobrze, że odbierasz. Odwołaj plany na wieczór. Zabieram cię do Loft Polish Neo Bistro.
3: A gdzie to jest? Jaka to kuchnia?
2: Za domami centrum. Nowoczesna kuchnia polska, której brakowało. Jadłem tam pierogi, które rozpływały się w ustach. I jeszcze ten chleb prosto z pieca. A racuchy? Mistrzostwo świata.
3: Dobra, przekonałeś mnie. Nic nie zamawiaj beze mnie.
4: Loft Polish Neo Bistro. Złota 11. Polska kuchnia bez sentymentów. Polish Roots. New Vibe.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dzisiaj z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie lody w wielopaku. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago, a tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: Etnasantago.com zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Ty plus porcja energii równa się kawa rozpuszczalna Jakobs Kronat Gold lub krema 200 i 220 gramów, 24,99 za opakowanie z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,89.
2: Po reklamie.

0: No i to już prawie godzina 14 na zegarze, czyli w Radio Plus za chwilę pora na wiadomości, które będzie miał Mikołaj Gromec.
1: Radio Plus Warszawa.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Dwadzieścia lat więzienia dla Łukasza Żaka za wypadek na trasie łazienkowskiej. Ukraińcy protestują przeciwko rekonstrukcji rządu. Za chwilę szczegóły. Załoga Fundacji Świętego Mikołaja zachęca do pomagania w wakacje. Minęła 14. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. 20 lat więzienia dla sprawcy tragicznego wypadku na trasie łazienkowskiej. Łukasz Żak o zwolnienie warunkowe będzie się mógł ubiegać po 15 latach za kratami. Dwa lata temu pijany jechał ponad 200 km na godzinę i nagrywał to telefonem. Uderzył w inny samochód. Zginął 37-latek, a jego rodzina trafiła do szpitala. Na tę karę pracował pan latami, mówił do Łukasza Żaka sędzia Maciej Mitera.
2: To jest wypadkowa pana całej działalności. Naprawdę. Urząd Prokuratorski mówił, że nie widzi przesłanek. Ja tak obserwowałem pana podczas tego procesu. Też nie widziałem. Powiem panu, wszystko pana interesowało, łącznie w tych koszulki Vuittony, Balenciagi, ale nawet nie to, co pan robił. Uważam, że zero refleksji.
1: Wierzę w polski system penitencjarny. Mam nadzieję, że w więzieniu nauczą pana kinderstuby, dodawał sędzia Mitera.
2: Testował pan moją cierpliwość wiele razy. Myślę, że wydałem tutaj orzeczenie sprawiedliwe i jeszcze raz podkreślę, to nie jest wina mediów. Naprawdę, to nie jest tu zapotrzebowanie medialne. Panie Żak, dlaczego ta kara? Tylko ta kara zabezpieczy społeczeństwo przed takimi kierowcami jak pan.
1: Łukasz Żak musi też zapłacić prawie 1 000 000 złotych rodzinie mężczyzny, którego zabił. Wyrok jest nieprawomocny. Polityczne trzęsienie ziemi na Ukrainie. Tysiące ludzi wyszły na ulicę protestować przeciwko dymisji ministra obrony Michała Fedorowa. Według doniesień medialnych Wołodymyr Zełenski chce, by zastąpił go Ihor Kylmenka, dotychczasowy szef MSW. Ukraińcy, którzy protestują pod kancelarią prezydenta w Kijowie, mówią, że nie chcą ciągłych rekonstrukcji rządu i zastępowania skutecznych ministrów. Na kartonach służących jako banery można zobaczyć hasła Fedorow najlepsze, co stało się z ministerstwem i Fedorowa z powrotem. Jestem oburzona. To czwarta zmiana ministra obrony podczas pełnoskalowej inwazji, co nie jest w interesie naszego kraju. Fedorow może nie jest idealny, ale jest jednym z naszych ministrów obrony, który osiągnął rezultaty w krótkim czasie. Fedorow był na stanowisku ministra obrony przez 7 miesięcy.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Są pierwsze wyniki badań sanepidu po zakażeniach salmonellą w Toruniu. Do szpitala trafiło 6 dzieci z prywatnego żłobka.
3: Jeśli chodzi o pierwszą część badań, no to są wyniki ujemne, czyli nie stwierdzono bakterii salmonella. Były to wymazy z jajek, z pasty jajecznej, z noży, z pojemników do mięs. Nie stwierdzono też tej bakterii z wymazów pobranych w żłobku z talerzy, na których dzieci spożywały posiłki.
1: Mówił Łukasz Betański z bydgoskiego sanepidu. Objawy zakażenia salmonellą mają też podopieczni domu seniora w Toruniu oraz dzieci z przedszkola w Grębocinie, łącznie prawie 70 osób.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Załoga Fundacji Świętego Mikołaja zachęca do pomagania w wakacje. Zebrane środki wesprą m.in. rodzinne domy dziecka, mówi Patrycja Rowińska z fundacji.
4: Nasz grant Grunt to Rodzina pomaga właśnie spełniać takie marzenia małe i duże. Jedna z naszych rodzin była ostatnio w górach, więc no to są wspaniałe historie i bardzo cieszymy się, że dzięki temu te rodziny mogą spędzić chociaż chwilę takiej beztroski i wytchnienia w czasie letnim.
1: Akcję Zabierz Dobro na Wakacje można wspierać poprzez stronę internetową Fundacji Świętego Mikołaja.
5: Wiadomości z Warszawy, Marcin Sikora. Ministra zdrowia czeka na wnioski konsultantów medycznych po kontroli w warszawskim szpitalu południowym. To komentarz Jolanty Sobierańskiej-Grendy do medialnych informacji o tym, że personel szpitala mógł tuszować sprawę śmierci pacjenta SOR-u w szpitalnej łazience. Co ministra zamierza zrobić w tej sprawie? O tym Marcin Friedrich.
6: Jak twierdzi, sprawą już zajmuje się prokuratura i to ona powinna wyjaśnić przede wszystkim tę sprawę. Jolanta Sobierańska-Grenda przypomniała, że już po informacjach o możliwych zaniedbaniach personelu medycznego na SOR-ze poleciła wszcząć kontrolę konsultantów konsultantów do spraw medycyny ratunkowej.
7: Tutaj akurat w tych postępowaniach myślę, że już wkroczy prokuratura, natomiast ja poczekam na wnioski pokontrolne konsultantów.
6: Dodała, że w przypadku wykrycia nieprawidłowości ma narzędzia, by sprawą się zająć, ale nie wyjaśniła, co konkretnie zrobi w tej sprawie ministerstwo.
5: Portal Zero ujawnił nagranie z prosektorium, na którym jego szef miał polecić lekarzowi wykonującemu sekcję zmarłemu pacjentowi, tu cytat, zrobić tak, żeby nie było syfu. Niekorzystny biometr, pochmurno z przejaśnieniami, bez opadów, maksymalnie 30 stopni. Uważajcie na siebie, jeśli nie musicie, nie wychodźcie z domu. Ciśnienie umiarkowane 1019 hektopaskali, wiatr słaby z północnego wschodu.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: 6 minut po godzinie 14 i to dobra pora, żeby podnieść ręce do góry. Oto Aniusz teraz i Hands Up w Radio Plus. Dzień dobry, Janek Pasterski.

0: Kochanie, masz to wszystko, czego chcesz, czego pragniesz. Roy Orbison, You Got It. A jeżeli ktoś akurat ma ochotę, chciałby, być może wymarzył sobie, żeby otrzymać ręcznik plażowy od Radia Plus z naszym logo, no to prosta sprawa, dajcie znać SMS-owo już teraz pod 691-141-141. Wszakże wakacje w pełni, no właściwie jeszcze dobre półtora miesiąca przed nami. Na pewno będzie niejedna okazja, żeby gdzieś nad wodę się wybrać.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
5: O.
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak.
6: A jak lemoniadę?
4: No też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko.
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
7: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach, na przykład od czwartku do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 3,99 za kilogram. Tak, pomidory malinowe tylko 3,99 za kilogram, a do tego winogrona jasne na wagę tylko 8,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
8: Codziennie niskie ceny.
9: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
10: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep znajdziecie wszystko na grilla, działkę i wakacyjne wyjazdy? Z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate UHT 1,99 zł za sztukę przy zakupie 6. A chipsy Lay's wybrane rodzaje 2+1 za grosz. Oferta trwa od 16 do 18 lipca. W wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
11: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: Po reklamie.

0: No to zrobiło się wyjątkowo wakacyjnie, summertime. Mungo Jerry. No i faktycznie, lato w pełni, dzisiaj grzeje niesamowicie, także jak ktoś może, to pewnie korzysta. Ja tymczasem dodzwoniłem się do Teresy. Tereso, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Co powiesz na ręcznik plażowy? Napisałaś, że się przyda, bo wybierasz się na wakacje i to nie sama.
1: Tak, takie mamy plany i myślę, że ręcznik bardzo nam pomoże w tej realizacji. Jak będzie ręcznik, to już pewnie wszystko się uda. Planujemy wyjechać pierwszy raz, prawda? Nigdy się takie plany, moje marzenia nie spełniły. Zabieram w wyjazd 4 córki i 7 moich wnuków i chcemy ten czas spędzić kilka dni sami.
0: Bardzo
1: rodzinnie.
0: Razem
1: przede wszystkim.
0: Na
1: dokładnie.
0: Pewno.
1: Dokładnie.
0: Gdzieś nad wodę?
1: No, planujemy Krynica Zdrój.
0: Pięknie.
1: Góry, jednak góry.
0: Pięknie, mimo wszystko pięknie. To w takim razie udanego wypoczynku wam życzę i pozdrawiam bardzo ciepło.
1: Bardzo, bardzo dziękuję. Miłego wypoczynku dla wszystkich. Pozdrawiam wszystkich pracowników Radia Plus i oczywiście wszystkich słuchaczy.
0: Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama. A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
2: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
1: Od czwartku w Kauflandzie czekolady Milka do 100 gramów, druga tańsza, aż 80% taniej z Kaufland Card Extra. A kabanosy pakowane Tarczyński, trzeci najtańszy produkt, 100% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: W Leroy akcja na łazienkę trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
4: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
5: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
6: Organizatorem promocji Dni Otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
7: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
8: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
7: A, no i merci bardzo.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.

0: amerykańsku się zrobiło na koniec tej godziny. To Red Box for America. Zbliżamy się powoli do 15 w Radio Plus. Za chwilę pora wiadomości.
1: Radio Plus Warszawa.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Obrona zapowiada apelację w sprawie wyroku dla Łukasza Żaka za tragiczny wypadek na trasie Łazienkowskiej w Warszawie. Szefowa resortu zdrowia rozmawia z lekarskimi związkami o reformie systemu. Za chwilę też biblioteka w Galerii Handlowej w Zielonej Górze. Jest 15. Marcin Bartnik. Obrona zapowiada apelację. To po wyroku w sprawie tragicznego wypadku na trasie Łazienkowskiej w Warszawie. Sprawca Łukasz Żak spędzi w więzieniu 20 lat. O zwolnienie warunkowe będzie mógł ubiegać się dopiero po 15 latach odsiadki. Obrońca oskarżonego, adwokat Izabela Ławińska, komentuje wyrok krótko.
2: Nie jestem zaskoczona, natomiast nie zgadzam się z tym wyrokiem i niewątpliwie będziemy apelować.
1: Łukasz Żak usłyszał najwyższy możliwy wymiar kary, o taki zabiegała prokuratura i jak mówi Katarzyna Niemiec-Rudnicka z prokuratury rejonowej Warszawa-Śródmieście.
3: Pierwsza w historii kara w tak dużym wymiarze. Nie było w tej sprawie żadnych okoliczności łagodzących. Oskarżony Żak nie wyraził nigdy skruchy, nie przeprosił szczerze.
1: Do wypadku na trasie Łazienkowskiej w stolicy doszło 2 lata temu. Łukasz Żak, kompletnie pijany, jechał ponad 200 km na godzinę. Uderzył w inny samochód, zginął 37-latek, a jego żona i dwoje dzieci trafili do szpitala. Minister zdrowia ma przedstawić plan systemowych zmian w ochronie zdrowia i na to liczą lekarze. Od godziny trwają obrady zespołu trójstronnego do spraw ochrony zdrowia. Na miejscu szefowa resortu Jolanta Sobierańska-Grenda i przedstawiciele m.in. Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy. Jak mówili przed rozpoczęciem rozmów, oczekują konkretnych rozwiązań, a nie działań pozorowanych.
4: Chcemy, żeby nam pani minister przedstawiła reformę, bo bez reformy naprawdę nic się nie stanie. Bo to, co nam przekazała pani minister w tamtym tygodniu, to nie jest reforma.
1: Komentowała Grażyna Cebula-Kubat, przewodnicząca OZZL-u. Wśród zapowiadanych przez resort zmian są m.in. jawność umów z NFZ-em, limity stawek godzinowych dla medyków oraz ewidencja czasu pracy w szpitalach i przychodniach. Zderzenie 4 samochodów na A4 na wysokości Opola. Autostrada w kierunku Wrocławia jest całkowicie zablokowana. W wyniku wypadku między węzłem Opole Południe i Zachód rannych zostało 6 osób. Utrudnienia potrwają jeszcze kilka godzin. Teraz postępujące zmiany klimatyczne w Himalajach, widziane z ziemskiej orbity. W ciągu 10 lat w Butanie stopiło się wskutek ocieplenia klimatu 27 lodowców. W sumie ich powierzchnia skurczyła się o 9%. Lodowce magazynują wodę i uwalniają ją do wielkich rzek Gangesu, Brahmaputry, Indusu i Yangtze na obszarach Indii, Nepalu, Chin, Pakistanu i Butanu. Ich brak zagraża ponad 2 miliardom mieszkańców Azji. Według raportu Światowej Organizacji Meteorologicznej rok 2025 należał do najcieplejszych w historii pomiarów.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Wracamy do kraju. Idź na zakupy i czytaj. W Zielonogórskiej Galerii Handlowej stanął książkomat. Czytelnicy mogą korzystać ze zbiorów Biblioteki Wojewódzkiej.
5: Ja akurat lubię czytać, więc dla mnie to okej.
6: Okay. Czy będzie popularny, jak myślisz?
5: Mogłoby zdać egzamin, o tako. Chociaż teraz są też te Kindle, takie czytniki elektroniczne, więc może, nie wiem, ciężko stwierdzić.
7: Duży obieg ludzi jest, w sumie chyba dobry pomysł, zwłaszcza, że dzisiaj częściej się sięga po takie internetowe. To jeżeli coś jesteśmy w stanie napotkać na swoim drodze, co możemy wziąć fizycznie do ręki, to wydaje mi się, że jest to znacznie bardziej ciekawe, aniżeli tak w innym miejscu jakby miał być, no bo faktycznie to dużo ludzi się przewija, w różnym wieku też.
8: Każdy kąt, gdzie można coś przeczytać, jest dobry.
1: Z klientami galerii, zarazem czytelnikami rozmawiał nasz reporter Krystian Machalica.
9: Wiadomości z Warszawy, Maracin Sikora. Mieszkańcy Bielan nie chcą kolejnego marketu. Taki miałby powstać na małej działce przy ulicy Farysa, tuż obok wiecznie zatłoczonej Pułkowej. Okoliczni mieszkańcy boją się powtórki z permanentnie zakorkowanej pobliskiej Galerii Młociny. Także burmistrz Bielan jest przeciwny tej inwestycji. Już w 2012 roku wydano warunki zabudowy pod supermarket, ale do pozwolenia na budowę inwestorowi brakuje drogi, z której można by wykonać zjazd do obiektu handlowego. Ten zapis inwestor chce obejść budową tzw. małej Pułkowej, na co podpisał już umowę ze stołecznym zarządem rozbudowy miasta. Warszawska Starówka świętuje 73. urodziny. Tegoroczna edycja poświęcona jest mieszkańcom Starego Miasta, dla których Starówka to po prostu dom i miejsce codziennej krzątaniny, mówi kuratorka 73. urodzin Starówki Julia Kern z Muzeum Warszawy.
10: Oni tu są, oni tu żyją i te urodziny, szczególnie ta tegoroczna edycja ma właśnie o tym przypomnieć. To nie są tylko trajektorie turystyczne, to nie są tylko pokazowe wydarzenia, ale też codzienne życie mieszkańców, którzy tu żyją od urodzenia.
9: W programie obchodów jutro i w sobotę zaplanowano niemal 160 bezpłatnych wydarzeń. Wśród nich znalazły się spektakle dla dzieci, wystawy, warsztaty, specjalne oprowadzenia i spacery oraz oczywiście koncerty. Pochmurno z przejaśnieniami, bez opadów, tak dziś w Warszawie po południu, maksymalnie 30 stopni na termometrach. Wiatr słabo powieje z północnego wschodu, ciśnienie mamy umiarkowane, 1019 hektopaskali, biometr nam nie sprzyja.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
11: Show musi trwać, dlatego już teraz w Radio Plus Queen. Dzień dobry, Janek Pasterski, 6 po 15. Radio.

Dzień dobry, Małgorzata Ostrowska. Najserdeczniej i najsłoneczniej pozdrawiam Was z hamaka. Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

0: Lombard i szklana pogoda. Całe szczęście, jak się wyjrzy przez okno, to na zewnątrz jest jak najbardziej słoneczna i upalna pogoda, czyli takie lato w pełni. Nawet dla niektórych zbyt upalnie, można powiedzieć, i trzeba szukać miejsc, gdzie jakiś wiatraczek albo przyjemna klimatyzacja. Chociaż da nam trochę chłodu. Ale nie ma co narzekać, jak jest zima, to jest zimno, a jak jest lato, to jest ciepło. Tak przynajmniej być powinno. W Radiu Plus za chwilę John Lennon.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
7: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
6: Bo w Media Ekspert taniej masz.
8: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao!
9: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
10: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
11: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
10: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
11: Bo zależy mi na sobie.
10: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: Barbara, łatwa kasa?
15: Marian, zawsze.
14: No to zainstaluj aplikację Media Ekspert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
15: Sprytnie.
14: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.

przyjemnie, tak jak właśnie potrafił John Lennon prosto do uszka. Woman. A za chwilę będzie szybciej i to już taki przedsmak tego, co dzisiaj od 20 do 22, mianowicie taka wakacyjna odsłona prywatki z Radiem Plus. Marek Sierocki za konsoletą i tego typu klimaty na pewno się pojawią. Samantha Fox.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
3: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
2: O, pieskie życie ma smak!
3: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
4: Ale duża.
5: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
4: To co?
5: To do Media Expert.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
7: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
8: Jak fotografować życie? Elliot Erwitt miał na to własny sposób. Trochę humoru, dużo uważności i aparat zawsze pod ręką. Pierwsza w Polsce retrospektywna wystawa Elliota Erwitta. Z okazji 20 urodzin Domu Spotkań z Historią zobaczysz blisko 130 fotografii legendarnego artysty prestiżowej agencji Magnum Photos. Od wielkich wydarzeń historii po zwykłe chwile, które uwiecznione stają się niezwykłe. Elliot Erwitt, retrospektywa. DSH Warszawa Karowa 20. Wstęp wolny.
9: Po reklamie.

0: piękny akcent na koniec naszego czwartkowego spotkania. To Silk is from Rose, a ja bardzo dziękuję za dzisiaj. Jutro z Markiem Sierowskim zapraszamy na żywo z Sopotu od godziny 12. Także dobrego popołudnia życzę.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Kolejne przechwycenia rosyjskich samolotów nad Bałtykiem. Mimo protestów parlament Ukrainy powołał nowy rząd. Duże uderzenie w narkobiznes w Opolu. Jest 16. Marcin Bartnik. Rosjanie znów prowokują na Bałtyku. Jak poinformował minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, polskie myśliwce przechwyciły dziś łącznie 3 rosyjskie maszyny nad Morzem Bałtyckim. O szczegółach nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
2: Jak informuje MON, 2 polskie myśliwce z Malborka, które rutynowo patrolowały przestrzeń powietrzną nad Bałtykiem, przechwyciły najpierw 2 rosyjskie odrzutowce Su-30, które nie odpowiadały na komunikaty ze strony polskiej. Niedługo później polskie dowództwo skierowało odrzutowce do przechwycenia rosyjskiego samolotu rozpoznawczego IU-20, niespełna 30 km od Jastrzębiej Góry. Eskorta tej jednostki odbyła się przy wsparciu sojuszniczych myśliwców szwedzkich. Co ważne, w obu przypadkach nie stwierdzono naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Rosjanie trzeci dzień z rzędu testują procedury bezpieczeństwa przestrzeni powietrznej NATO w ten sposób.
1: O czym informował Mateusz Gołębiewski. Parlament Ukrainy powołał nowy rząd z premierem Serhijem Koreckim na czele. Wcześniej tysiące ludzi protestowało przeciwko dymisji ministra obrony Michała Fedorowa. Ukraińcy, którzy protestowali przed kancelarią prezydenta w Kijowie, mówili, że nie chcą ciągłych rekonstrukcji rządu i zastępowania skutecznych ministrów. Zapewne dlatego kandydatury na stanowiska ministra obrony oraz ministra spraw zagranicznych zostaną poddane pod odrębne głosowanie. Policja znalazła w Opolu ponad 50 kg narkotyków wartych na czarnym rynku ponad 2 miliony złotych. Wpadło do 2 dealerów, którzy usłyszeli już zarzuty. Jak ujawniła Komenda Miejska, zatrzymanie 2 mężczyzn w wieku 24 i 32 lat to efekt prowadzonego od kilku miesięcy śledztwa. Wezwanie dostanie około 245 tysięcy osób. Ministerstwo Obrony Narodowej podało termin kwalifikacji wojskowej. Potrwa ona na początku lutego do końca kwietnia przyszłego roku. Kwalifikacje dotyczą głównie mężczyzn urodzonych w 2008 roku, a jej kluczową rolę odgrywa badanie medyczne i psychologiczne.
3: W czasie kwalifikacji robimy badanie tak zwane lekarskie, jak również przeprowadzamy badanie psychologiczne polegające na wypełnieniu ankiety, jak również wywiadu psychologicznego przez psychologa. Kwalifikacja wojskowa nie jest to pobór do wojska, nie wcielamy do wojska, my określamy tylko kategorię zdolności do tej służby i jeśli nie chce wstąpić do sił zbrojnych, my go na siłę nie powołujemy.
4: Czy ty chcesz zostać żołnierzem?
5: Jak większość z nas nie chce zostać żołnierzem. Jestem w stanie w inny sposób zarabiać, jestem w stanie w inny sposób się rozwijać.
1: Wyjaśniał wcześniej pułkownik Dariusz Kamieniów, szef ośrodka zamiejscowego Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji w Katowicach. W Polsce nie ma obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej. Pobór został zawieszony w 2009 roku. Pamiętajmy jednak, że kwalifikacja jest obowiązkowa. Niestawienie się może grozić grzywną, a także przymusowym doprowadzeniem.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Młody jeleń wszedł wczoraj na Krupówki pełne turystów. Zareagowała zakopiańska Straż Miejska, bo doszło do sporego zamieszania. Ludzie nie potrafią się zachować, mówi komendant Leszek Golonka.
6: Od strony weteranów wojny idzie sobie powoli jelonek. Wchodzi na Krupówki. Ludzie próbowali głaskać, dokarmiać. Były osoby, które próbowały dzieci posadzić na grzbiet.
7: Łukasz Filipowicz, burmistrz miasta Zakopane.
8: Goście, szczególnie ci zagraniczni, duża część nie umie się zachować w stosunku do tych dzikich przecież zwierząt.
6: Zdążyliśmy ludzi trochę odepchać. Zrobiliśmy kordon wokół jelonka i spokojnie prowadziliśmy go aż do Strączyckiej.
9: To już są kolejne pokolenia. I po prostu my już je mamy w przestrzeni miejskiej i trochę się z tym musimy pogodzić.
1: Dodawał Filip Zięba z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
10: Gorąco, a nawet upalnie, tak jest teraz w Warszawie. Na termometrach 29 stopni, odczuwalna nawet na poziomie 30. Słaby wiatr wieje z kierunku północnego, ciśnienie wysokie, teraz ma wartość 1020 hektopaskali, ale powoli spada. Przed nami bardzo ciepły wieczór i ciepła noc, temperatura nie spadnie poniżej 18 stopni. A jaki będzie piątek? Jutro na termometrach, szanowni państwo, mamy zobaczyć w Warszawie nawet 30 stopni, ale na niebie pojawi się też trochę niegroźnych chmur.

0: Warszawa żyje latem. Wakacje z Radiem Plus.
1: Jarek Budnik, dzień dobry, witam Państwa bardzo gorąco i bardzo serdecznie w to czwartkowe popołudnie, 8,5 minuty po 16, więc jak zawsze o tej porze możemy rozpocząć nasz magazyn reporterów Warszawa żyje latem. Dziś między innymi o tym, co zrobić, jakich zasad przestrzegać, żeby wakacje były udane, również dla naszego układu pokarmowego.
2: Przede wszystkim nie eksperymentujmy z nowymi potrawami przed wyjazdem, postawmy raczej na takie produkty, które znamy, dobrze tolerujemy. Można zacząć przyjmować probiotyki o udokumentowanym działaniu, najlepiej tak tydzień przed wyjazdem, no ale tutaj najlepiej też jest zasięgnąć porady farmaceuty.
1: No a co zrobić, by posiłki na kempingach czy w plenerze były bezpieczne? O tym już za kilka chwil. Jak zawsze w pierwszej części naszego spotkania posłuchamy najświeższych wiadomości wprost z Watykanu, ale najpierw przeniesiemy się na trwającą w Warszawie parafiadę.
3: Jesteśmy z Elbląga, także fantastycznie przyjeżdżamy zawsze, także naprawdę kochamy parafiadę, kochamy też Warszawę. Centralnie wszystko, od atmosfery, po właśnie wszystkie i konkurencje, i sportowe właśnie działania, i duchowe, i kultura. Jest po prostu cudownie, jeszcze można zwiedzać Warszawę, jest tyle wszystkiego.
1: Jak Państwo słyszeliście, mnóstwo dobrych emocji i bardzo wiele radości. Mam nadzieję, że jeszcze bardziej poczujemy to, co tam się dzieje już za chwilę. Jarek Budnik, zapraszam na magazyn reporterów Warszawa żyje latem na 96,5 FM w Radiu Plus Warszawa.

0: Wyjątkowo zimny maj. To już wspomnienie, bo my teraz mamy bardzo gorący lipiec, choć jeszcze parę dni temu było naprawdę chłodno. 14 minut po godzinie 16. Teraz skupmy się na tym, co przygotowaliśmy dla Państwa w naszym magazynie reporterów. Aż 800 osób bierze udział w 37. Międzynarodowej Parafiadzie Dzieci i Młodzieży. Areną zmagań jeszcze do piątku jest teren Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, a każdy dzień to dla uczestników czas wykazania się w wielu konkursach, dyscyplinach sportowych, ale także zadbania o duchowe naładowanie baterii.
1: Kleryk Jarosław Kuczaj i jestem tutaj na parafiadzie szefem biura prasowego. No ja uwielbiam parafiadę. To jak tutaj dzieciaki po prostu przeżywają ten czas, jakie emocje tutaj są przy rywalizacji, ale niesamowite też jest to, że nie jest tak ważne, kto wygrywa. Na ceremonii zwycięstwa wszyscy biją brawa, niezależnie czy to jest ich reprezentant. Wszyscy się cieszą, że ktoś wygrał, że ktoś w jakiś sposób pokonał też siebie.
2: Ojciec Jakub Urbaniak, LSO Kraków Wieczysta.
3: Ojciec Jakub, Kraków Wieczysta jest czwarty raz, ale ja natomiast jestem dopiero pierwszy.
4: Proszę się pochwalić, co ojciec zdobył.
3: Tak jest to statuetka za zajęcie drugiego miejsca w konkursie Wiedzy o Polsce, konkurs o księdzu Stanisławie Staszicu. Jest satysfakcja oczywiście, ale ja występuję, startuję w różnych kategoriach chyba tylko dlatego, żeby chłopakom dać taki też przykład tego, że nie zawsze trzeba wygrywać. No, tu się akurat udało zająć drugie miejsce, ale liczy się też dobra zabawa, liczy się też sam fakt rywalizowania z drugim człowiekiem.
4: Jak masz na imię i skąd jesteś?
5: Jestem Dominik z LSO Kraków Wieczysta.
4: Co tutaj jest takiego fajnego na tej parafiadze?
5: Przede wszystkim te trzy filary. Świątynia, stadion i teatr. Ta też współrywalizacja, która jest między uczestnikami.
4: Byłeś w kaplicy?
5: Była adoracja Najświętszego Sakramentu. Poszliśmy teraz naszą reprezentacją i mieliśmy modlitwę wspólną.
4: To jest ważne na parafiadzie?
5: Tak, to jest najważniejszy filar. Bez tego by nie było parafiady.
4: Dziewczyny, w czym brałyście udział? W jakich konkursach do tej pory na parafiadzie?
6: W wokalnym, w teatralnym, w siatkówce, w koszykówce, w badmintonie.
7: No, najtrudniejsza chyba do wygrania była koszykówka dzisiaj.
8: No, najbardziej się zmęczyłyśmy.
4: A wygrałyście?
8: Tak.
9: Pierwsze miejsce, wiadomo.
4: Brawo, no to gratuluję bardzo serdecznie.
10: Ja śpiewałam Za daleko mrozu.
11: Lecimy za wysoko, ciągle za daleko, ale kiedy spadam z tobą, to lądujemy miękko.
12: Fajnie się tu wraca.
13: No dużo jest fajnych ludzi i można poznać nowych znajomych.
14: Bardzo fajne są takie tańce pijarskie. Belgijkę tańczymy na przykład.
15: No, że przy okazji też można zwiedzić Warszawę.
16: Jesteśmy z Elbląga, także fantastycznie przyjeżdżamy zawsze, także naprawdę kochamy parafiadę, kochamy też Warszawę. Centralnie wszystko, od atmosfery, po właśnie wszystkie i konkurencje, i sportowe właśnie działania, i duchowe, i kultura. Jest po prostu cudownie, jeszcze można zwiedzać Warszawę, jest tyle wszystkiego. Agnieszka Branecka, Zespół Szkół Pijarskich z Elbląga.
4: Na parafiadzie, poza tutaj uczestnikami też i wspaniali goście, pan Andrzej Supron, polski zapaśnik, mistrz świata. Pan dzisiaj tutaj w roli osoby wręczającej właśnie medale, dyplomy, statuetki, ogólnie nagrody. Cieszy, że młodzi rwą się do sportu?
17: Nie jest to łatwa sprawa, dlatego ja jestem pełen podziwu, że ta parafiada, miałem okazję poznać księdza, który był twórcą tej parafiady, wspaniały człowiek. No niestety, nie ma go już wśród nas, ale jego pomysł jest kontynuowany i to jest najlepsza forma, żeby zjednoczyć dzieci i to w sposób jeszcze aktywny. I przede wszystkim no, widzimy, jak reagują dzieciaki. To jest cudowne. Mnie się bardzo podobają takie inicjatywy, właśnie memoriał, świetna impreza. Cieszymy się, że tam z góry ktoś zadbał o pogodę. Także wszystko dzisiaj było, można powiedzieć, na piątkę.

O, jak Państwo słyszeli, mnóstwo dobrych emocji i tematem tym zajęła się Aneta Paszko, a my już za chwilę w naszym magazynie powiemy Państwu, co zrobić, na co zwrócić uwagę.

0: Reklama.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Jakobs Kronung, kawa rozpuszczalna 200 gramów. Teraz jedynie 28,99 przy zakupie 2. Cena z 30 dni przed obniżką 41,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50/50 RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
5: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
6: Aha, oszczędni zawsze wypatrzą.

0: 30 zł. Wystarczy, że w dniach 17-18 lipca zrobisz zakupy za minimum 150 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 150 zł między 20 a 22 lipca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
2: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Mise en Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
1: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
2: Espo Mise en Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helsa Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Przerywamy program! W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów.
4: Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci.
3: Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
5: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej, tylko 9,99.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
8: Volkswagen.
9: Po reklamie.

0: Warszawa żyje latem. Wakacje z Radiem Plus.
1: Wakacje i lato to oczywiście czas wyjazdów, grillowania, a także częstego jedzenia na świeżym powietrzu. Wysokie temperatury sprzyjają jednak namnażaniu się bakterii, dlatego w wakacje częściej dochodzi do zatruć pokarmowych i infekcji żołądkowo-jelitowych. Jak bezpiecznie przechowywać żywność, na co zwracać uwagę podczas podróży i jak uniknąć błędów przy grillu latem, o tym opowiemy Państwu właśnie teraz.
2: Wakacyjne wyjazdy to nie tylko czas odpoczynku i odkrywania nowych miejsc, ale również okres, w którym nasz układ pokarmowy może być narażony na różnego rodzaju problemy. Zmiana klimatu, wody, sposób odżywiania, a także kontakt z inną florą bakteryjną sprawiają, że podczas urlopu częściej mogą pojawiać się zatrucia pokarmowe, bóle brzucha, nudności czy inne dolegliwości trawienne. Przygotowując się do wyjazdu, warto zadbać o swój układ pokarmowy, mówi Natalia Korniluk, dietetyczka.
3: Przede wszystkim nie eksperymentujmy z nowymi potrawami przed wyjazdem. Stawmy raczej na takie produkty, które znamy i dobrze tolerujemy. Można zacząć przyjmować probiotyki o udokumentowanym działaniu, najlepiej tak tydzień przed wyjazdem, no ale tutaj najlepiej też jest zasięgnąć porady farmaceuty.
2: A jeśli probiotyki, to jakie?
3: Warto pamiętać, żeby była konkretna ilość tych szczepów i tych bakterii. No możemy zastosować Saccharomyces boulardii, to jest taki najpopularniejszy szczep bakterii probiotyczny, który możemy po prostu przed wyjazdem zastosować.
2: Infekcje żołądkowo-jelitowe związane z podróżami dotykają od 30 do 70% podróżujących. Wynika to z badań opublikowanych przez BMJ Clinical Evidence. Zatrucie pokarmowe może być wywołane przez różnego rodzaju patogeny, m.in. norowirusy, salmonelle czy bakterie E. coli.
4: Wysoka temperatura, niewłaściwe przechowywanie żywności czy jedzenie w takich przygodnych miejscach, nieznanych dla nas na co dzień, mogą spowodować zatrucie pokarmowe. Takie wysokie temperatury mogą przyspieszać rozwój bakterii. W lodówce najlepiej utrzymywać temperaturę poniżej 4 stopni Celsjusza, a w zamrażarce poniżej minus 18 stopni.
2: Mówi Łukasz Betański, rzecznik prasowy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy.
4: Szczególnie w okresie letnim zwróćmy uwagę na warunki przechowywania żywności w sklepach i lokalach gastronomicznych. No, szczególnie dotyczy to żywności nietrwałej mikrobiologicznie. Mam tutaj na myśli kanapki, sałatki, ciastka z kremem, wyroby mięsne, wyroby mleczne czy lody. Zawsze upewniajmy się, że żywność jest odpowiednio gotowana, ma odpowiednią obróbkę termiczną oraz datę przydatności do spożycia.
2: Grillowanie to jedna z najpopularniejszych letnich aktywności, ale warto pamiętać o kilku zasadach bezpieczeństwa. Surowe mięso powinno być przechowywane w lodówce lub w torbie termicznej aż do momentu przygotowania, a po ugrillowaniu nie należy kłaść go z powrotem na talerzu, na którym wcześniej leżało surowe mięso. Trzeba też zadbać o dokładne dopieczenie mięsa, szczególnie drobiu i wieprzowiny. Nie można zapominać również o umyciu rąk i używaniu oddzielnych desek oraz szczypiec do surowych i gotowych produktów, co ogranicza ryzyko przenoszenia bakterii. Latem szczególnie ważna jest też zasada. Nie pozostawiamy jedzenia na słońcu ani w nagrzanym samochodzie, bo nawet krótki czas w wysokiej temperaturze może sprzyjać namnażaniu się bakterii. Karolina Marcisz, Radio Plus.
0: Warszawa żyje latem.
1: Za 26,5 minuty 17 proszę pamiętać, że jeszcze w tej odsłonie naszego magazynu Warszawa żyje latem jak zawsze. Chwilę przed 17 słuchamy najświeższych wiadomości prosto z Watykanu.

0: Reklama.
1: Takiej okazji nie da się przegapić! Teraz w MediaMarkt im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz! Nawet 8000 zł rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Ten słoń naprawdę pływa!
4: Tak, i to lepiej niż ja.
5: Rodzinny dzień bez nudy w Orientarium Zoo Łódź. Nowość, bilet ulgowy tylko 65 zł.
6: Zabierz bliskich. Kup bilet online i zobacz to na żywo.
7: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra.
8: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 16 do 18 lipca aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra. I ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: Po reklamie.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: W Castel Gandolfo odbędzie się koncert muzyki klasycznej na cześć Leona XIV. Podpisano deklarację rzymską w sprawie sztucznej inteligencji i broni jądrowej. Kościół we Francji liczy na głos papieża w kwestii ochrony życia. Wojciech Rogacin, aktualności z Watykanu. W Castel Gandolfo odbędzie się koncert na cześć Leona XIV, który spędza w tym miasteczku swój letni wypoczynek. Wydarzenie rozpocznie się w sobotę wieczorem na dziedzińcu Pałacu Apostolskiego i jest darem od miejscowej diecezji Albano.
2: Program wydarzenia otworzy utwór La Polacca Niccolò Paganiniego z trzeciego koncertu skrzypcowego E-dur. Dzieło wykona skrzypek międzynarodowej renomy Marco Rolagno. Powrót Ojca Świętego na terytorium naszej diecezji, powiedział ordynariusz Albano, biskup Vincenzo Vita, zapowiadając wydarzenie, napełnił radością nasz lokalny kościół i mieszkających tu ludzi. Chcemy ofiarować ten koncert symfoniczny jako gest miłości i wspólnoty, dodał.
1: Francuscy biskupi liczą, że podczas wrześniowej wizyty w tym kraju Leon XIV zabierze głos w sprawie ochrony życia. Wczoraj francuski parlament przegłosował ustawę legalizującą eutanazję i wspomagane samobójstwo. Kościół we Francji rozważa odwołanie się od tej decyzji.
3: Francuscy biskupi zapowiadają wsparcie katolickich szpitali, hospicjów i domów opieki, które po przyjęciu ustawy mogą zostać zmuszone do przeprowadzania eutanazji w swoich murach. Episkopat ma nadzieję, że ważnym wsparciem dla katolików w tej sprawie będzie też stanowisko Leona XIV.
4: Jestem pewien, że papież powie nam bardzo ważne rzeczy w wielu dziedzinach, a zwłaszcza w tej sprawie. Ostatnio wypowiadał się bardzo stanowczo w Rzymie, ale także w Hiszpanii. Powiedział mediom watykańskim biskup Mathieu Rouge, który w debacie o końcu życia reprezentuje francuski episkopat.
1: Ludzkość znajduje się w decydującym momencie swojej historii. Tymi słowami rozpoczyna się deklaracja w sprawie sztucznej inteligencji i broni jądrowej ku pokojowi nieuzbrojonemu i rozbrajającemu, podpisana dziś rano w Rzymie. Dokument jest sygnowany przez grupę laureatów Nagrody Nobla, ekspertów w dziedzinie technologii oraz byłych szefów państw i przedstawicieli najbardziej prestiżowych uniwersytetów.
5: Przedstawiana dziś deklaracja przypomina nam z mocą, że żadna maszyna, żaden algorytm ani żaden system autonomiczny nie mogą znaleźć się w centrum decyzji, od których zależy przetrwanie ludzkości. Decyzje dotyczące życia i śmierci, pokoju i wojny, przyszłości narodów i kolejnych pokoleń muszą pozostać pod pełną, odpowiedzialną i rzeczywistą kontrolą człowieka, powiedział kardynał Baldo Reina, papieski wikariusz dla diecezji Rzymu.
1: Więcej o deklaracji na polskiej stronie Watykan News. Kremówki, kajaki i uśmiechnięty papież – takie są pierwsze skojarzenia młodych pielgrzymów z Polski ze świętym Janem Pawłem II. Przy jego grobie w Watykanie odkrywają jednak kogoś znacznie większego.
6: Wielki święty, który na wagę wiele wniósł do takiej nauki o rodzinie, o nauki społecznej. A przez to, że miał taki świetny kontakt z młodzieżą, taki uśmiechnięty i wesoły, to miał taki dystans do siebie, to też tak świetnie trafiał do młodzieży i może trafiać nadal.
1: Mówi Radiu Watykańskiemu Watykan News Hubert z archidiecezji wrocławskiej, który przybył na pielgrzymkę do Watykanu.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: 20 lat więzienia i prawie milion złotych dla rodziny. Taki wyrok usłyszał Łukasz Żak za tragedię na trasie łazienkowskiej w Warszawie. Burze przejdą dziś przez zachodnią i centralną Polskę. Największy w Europie akumulator ciepła powstaje w elektrociepłowni Żerań. Jest 17. Marcin Bartnik. 20 lat więzienia za spowodowanie tragicznego wypadku na trasie łazienkowskiej w Warszawie. Taki wyrok zapadł w sprawie Łukasza Żaka, który we wrześniu 2024 wjechał z prędkością 220 km na godzinę w tył prawidłowo poruszającego się Forda. W wypadku zginął 37-letni pasażer, a jego żona i dwoje dzieci zostało rannych. Na ogłoszeniu wyroku był nasz reporter Krzysztof Płowecki. Powiedz, jak sąd uzasadnił wyrok?
1: Sędzia podkreślał, że Łukasz Żak był pod wpływem alkoholu, gdy wsiadł za kierownicę, a wymierzona kara jest konsekwencją całokształtu jego zachowania. Jak mówił, wyrok przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa na drogach.
2: Tylko ta kara zabezpieczy społeczeństwo przed takimi kierowcami jak pan.
1: Podkreślał sędzia Maciej Mitera, zwracając się do oskarżonego. Obrona uważa jednak, że zasądzony najwyższy możliwy wymiar kary jest zbyt surowy.
3: Nie jestem zaskoczona, natomiast nie zgadzam się z tym wyrokiem i niewątpliwie będziemy apelować.
1: Zapowiada adwokat Izabela Ławińska. Łukasz Żak może ubiegać się o zwolnienie warunkowe po 15 latach. Sędzia orzekł wobec niego także dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów.
0: Skazany ma też wypłacić zadośćuczynienia dla rodziny zmarłego w łącznej kwocie 900 tysięcy złotych. Burze przejdą dziś przez zachodnią i centralną Polskę, reszta kraju będzie mierzyć się z upałami. Ostrzeżenia drugiego stopnia przed rosnącą temperaturą obowiązują dla Lubuskiego, Łódzkiego, części Wielkopolski i Mazowsza. Tam temperatura może przekroczyć 30 stopni. Synoptycy prognozują też intensywne burze z gradem i bardzo silny wiatr. Gdzie trzeba uważać? To sprawdzał nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
4: Ostrzeżenia dotyczą głównie zachodniej, południowo-zachodniej i centralnej części kraju, gdzie lokalnie może spaść nawet 40 litrów wody na metr kwadratowy. Burzom mogą towarzyszyć grad oraz porywy wiatru dochodzące do 90, a lokalnie nawet 100 km na godzinę. Najsilniejsze opady prognozowane są na zachodzie kraju.
0: To był Mateusz Gołębiewski. W Polsce wciąż drożeje paliwo. W ostatnich dniach średnio ponad 20 groszy. Cena 95 przebiła 7 zł, a za litr diesla płacimy około 7 zł i 19 groszy. Zdaniem analityków w kolejnych tygodniach ceny mogą być wyższe, bo konflikt USA z Iranem o cieśninę Ormus jest daleki od zakończenia. Odpowie za nieumyślne spowodowanie wypadku. Są zarzuty dla 33-latki, która wczoraj w powiecie łukowskim na Lubelszczyźnie z impetem najechała na rowerzystkę. Poszkodowana 30-latka przewoziła w fotelikach dwoje dzieci, 3-letnią córkę i 1,5-rocznego syna.
5: Pokrzywdzeni zostali niezwłocznie przetransportowani przez zespoły lotniczego pogotowia ratunkowego do lubelskich szpitali. Wszyscy znajdują się w stanie zagrażającym ich życiu. Najpoważniejszych obrażeń doznała matka.
0: Powiedział nam prokurator Marcin Kozak z prokuratury okręgowej w Lublinie. Kierująca osobówką była trzeźwa, usłyszała zarzuty, do których się przyznała. 33-latce grozić może od pół roku do 8 lat więzienia.
6: Wiadomości Radia Plus.
0: Największy w Europie akumulator ciepła powstaje na terenie Warszawy. W elektrociepłowni Żerań zakończyła się budowa 65-metrowego zbiornika. Teraz przed wykonawcami próby szczelności i testowe napełnianie go wodą.
7: Po zamknięciu zbiornika on będzie zamknięty w ciągu 2 tygodni. Potem będą próby szczelności tego zbiornika przeprowadzone i zaczniemy nalewać tutaj do środka wodę. Ta woda tutaj się będzie nalewała cały miesiąc. Jak nalejemy tą wodę przez ten miesiąc, to już potem przez 20 lat ta woda będzie tutaj non-stop.
0: Wyjaśniał Andrzej Gajewski, prezes zarządu Orlen Termika. Akumulator pomieści 24 baseny olimpijskie wody. W czasie zimy będzie mógł ogrzewać 75 tysięcy mieszkań.
8: Spoglądam przez okno naszego studia. No głównie słońce, choć pojawiło się trochę obłoków teraz nad Warszawą. Wciąż jest bardzo ciepło, by nie powiedzieć upalnie. 29 stopni na termometrach, ale odczuwalna to równe 30. Bardzo słaby wiatr wieje z kierunku północnego, a ciśnienie spada, ale wciąż jest wysokie, bo wynosi 1019 hektopaskali. Przed nami bardzo ciepły wieczór i ciepła noc. Temperatura nie spadnie poniżej 18 stopni. Jutro w Warszawie aż 30, ale mam nadzieję, że czasami słońce będzie chowało się za chmurami, których na niebie też ma trochę się pojawić.

0: Warszawa żyje latem. Wakacje z Radiem Plus.
1: Prawie 9 minut po godzinie 17. Jarek Budnik, dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na drugą część naszego magazynu Warszawa żyje latem. No właśnie, lato to czas, który najchętniej spędzamy nad wodą. Ważne, by był to wypoczynek bezpieczny. I właśnie w tym celu nad Wisłą pojawiły się czarne punkty. Co to za miejsca?
2: Są to miejsca oznaczone specjalnymi tablicami ostrzegawczymi, gdzie w przeszłości dochodziło do utonięć lub innych bardzo niebezpiecznych sytuacji. Ich zadaniem jest ostrzeganie przed zagrożeniem, ale niestety wiele osób to ignoruje. Możemy tutaj wymienić te miejsca w tej chwili na tym warszawskim odcinku najczęściej, gdzie dochodziło do takich zdarzeń, to były plaża Poniatówka, tutaj 512 km Wisły, plaża Rusałka przy prawym brzegu, plaża Saska, rejon okolicy ulic Sitowej i Rychnowskiej, tam też jest plaża, odcinek rzeki ulicy Romantycznej, tak zwana plaża Romantyczna. I też rejon przy klubie Spójnia na wybrzeżu gdyńskim.
1: Więcej na temat bezpiecznego wypoczynku nad wodą opowiemy Państwu już za chwilę. Dziś też kolejny odcinek wakacyjnego cyklu Doroty Gut, Kościół od kuchni. Dziś o tym, jak powstaje kazanie.
3: Kazanie czy homilia rodzi się właśnie z dialogu. Z dialogu przede wszystkim księdza, kapłana z Bogiem. Bo tutaj chodzi o to, że w homilii istotą czy czymś najważniejszym jest Słowo Boże. Ono ma być wyznacznikiem homilii i ono ma przekazywać Słowo Boże, ta homilia. Ale oczywiście jest to w pewien sposób przetrawione przez doświadczenie konkretnego człowieka, konkretnego księdza.
1: A gdzie księża szukają inspiracji? Postaramy się to sprawdzić na zakończenie dzisiejszego spotkania, czyli przed godziną 18. Jarek Budnik, zapraszam na nasze popołudniowe spotkanie w Radiu Plus Warszawa na 96.5 FM.
0: Warszawa żyje latem.

0: Bonnie M, hurray, hurrayce, Holly Holiday. Piosenka idealnie dopasowana do tego, co mamy w kalendarzu, ale też i do tego, co mamy za oknem. Wakacje trwają, a wielu z nas nie wyobraża sobie letniego wypoczynku bez wizyt nad wodą. Chociaż taka forma spędzania wakacji ma bez wątpienia wiele zalet, to niesie ze sobą także ryzyko. O tym, jak je minimalizować, z młodszym aspirantem Maciejem Stankiewiczem z Komisariatu Rzecznego Policji w Warszawie rozmawiał Piotr Lędzion.
1: Letni wypoczynek w naturalny sposób kojarzy się z wodą. Woda jest jednak żywiołem, nie należy o tym zapominać, żywiołem, który już, mimo tego, że sezon nie trwa długo, zbiera swoje żniwo.
2: Jak dotychczas mieliśmy na przestrzeni ostatniego okresu już kilka utonięć, najczęściej są to osoby, które wchodzą do wody w miejscach niestrzeżonych, przeceniają swoje możliwości pływackie, bądź zdarza się, że są pod wpływem alkoholu. Zdarzają się także osoby, które próbują dostać się pieszo na piaszczyste wyspy czy łachy na rzece, ale wystarczy, że poziom wody nieznacznie wzrośnie, nurt zmieni swój bieg i droga powrotna zostaje odcięta.
1: W Warszawie funkcjonuje taka instytucja, nazwijmy to, czarnych punktów, które wskazują te miejsca szczególnie niebezpieczne.
2: Tak, są to miejsca oznaczone specjalnymi tablicami ostrzegawczymi, gdzie w przeszłości dochodziło do utonięć lub innych bardzo niebezpiecznych sytuacji. Ich zadaniem jest ostrzeganie przed zagrożeniem, ale niestety wiele osób to ignoruje. Możemy tutaj wymienić te miejsca w tej chwili na tym warszawskim odcinku najczęściej, gdzie dochodziło do takich zdarzeń. To były plaża Poniatówka, tutaj 512 km Wisły, plaża Rusałka przy prawym brzegu, plaża Saska, rejon okolicy ulic Sitowej i Rychnowskiej, tam też jest plaża, odcinek rzeki ulicy Romantycznej, tak zwana plaża Romantyczna, i też rejon przy klubie Spójnia na wybrzeżu gdyńskim. Są to miejsca bardzo popularne, a jednocześnie nurt jest tam wyjątkowo zdradliwy. Znajdują się też podwodne przeszkody. Warto pamiętać, że oznaczenie czarnym punktem nie jest przypadkowe i za każdą z tych tablic stoją naprawdę ludzkie tragedie.
1: Te punkty, które pan wymienił, to miejsca naprawdę bardzo popularne nad Wisłą, takie wręcz kojarzące się nam z tym wiślanym wypoczynkiem. Czy Wisła w takim razie rzeczywiście jest tak niebezpieczną rzeką?
2: Można mieć bardzo mylne wrażenie, że jest niski stan wody i absolutnie można przejść sobie przez rzekę suchą stopą. A jest to bardzo niebezpieczne. Kamienie, które rzeka odsłania, betonowe elementy hydrotechniczne, zatopione konary, gdzie w tych miejscach jednocześnie nurt jest bardzo silny. I dno Wisły zmienia się każdego dnia, nawet dlatego, gdy osoby dobrze znają rzekę, mogą być zaskoczone. Wisła jest rzeką dziką, nieuregulowaną. Wystarczy kilka kroków z płacizny, aby wpaść w kilkumetrową rynnę, tak zwany uskok. Do tego dochodzą wiry, silne prądy w okolicach budowli hydrotechnicznych, takich jak ostrogi rzeczne, potocznie zwanymi główkami. Są to takie betonowe wały wzdłuż rzeki, gdzie często możemy spotkać osoby wędkujące, czy też zażywające kąpieli słonecznych. Tam właśnie najczęściej dochodzi do wielu takich tragicznych zdarzeń.
1: Jak w takim razie odpowiedzialnie wybierać kąpieliska, tak żeby spędzić ten czas miło, bezpiecznie, bez obaw o to, że coś może nam się w każdej chwili przydarzyć?
2: Wybierajmy przede wszystkim miejsca strzeżone przez ratowników, wyznaczone regulaminami. W okolicy Warszawy jest to Jezioro Zegrzyńskie, gdzie większość mieszkańców naszej aglomeracji chętnie spędza czas. Woda jest tam przy nabrzeżach w miarę bezpieczna, tak jak ja mówiłem, strzeżona przez tych ratowników, ale też nie zapominajmy o tym, żebyśmy my osobiście pilnowali siebie nawzajem. Pilnujmy dzieci przez cały czas, będąc nad wodą. Nie skaczmy z budowli hydrotechnicznych, nie przeceniajmy swoich umiejętności, a przede wszystkim nie wchodźmy w miejscach niestrzeżonych do tej wody. W razie zagrożenia pamiętajmy, żeby dzwonić od razu pod numer alarmowy 112.
1: I tutaj myślę, że jest dobre miejsce, żeby zrobić małą pauzę.

0: Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców. Już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
5: Volkswagen.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
8: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon w Warszawie i Piasecznie. Lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie w Warszawie i Piasecznie.
9: Mamo, czy wygra Polska?
10: Oczywiście, że Polska. Szynka z delikatesu w centrum.
11: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 9,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. A drugie litrowe lody Coral Vibes z delikartą 50% taniej. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.

0: Autoglas wymienia.
1: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.

0: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar Graphite. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem taniej o 300 zł.
1: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
2: Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
3: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Wszystkie sery żółte. Drugi tańszy produkt za złotówkę z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Oraz wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus 1 gratis. Do tego wszystkie ciastka i wafle paczkowane Bonitki. 2 plus 2 gratis. Tak, Bonitki 2 plus 2 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie.
4: Po reklamie.

0: Warszawa żyje latem. Wakacje z Radiem Plus.
1: I wracamy do Państwa po krótkiej przerwie. Ja przypomnę, że dziś odwiedzamy Komisariat Rzeczny Policji w Warszawie, a rozmawiamy o szeroko pojętym bezpieczeństwie nad wodą, na wodzie. Na wodzie, na której rzeczywiście czas można spędzać w bardzo różny sposób, jednak z głową, na przykład żeglując czy urządzając spływy kajakowe.
2: Coraz bardziej popularnym sposobem spędzania czasów warszawiaków, jak i osób przyjezdnych do naszego pięknego miasta są spływy kajakowe, czy też rejsy żeglarskie, bądź rejsy statkami wycieczkowymi organizowane tutaj z kanału Żereńskiego w stronę Serocka przez Jezioro Zegrzyńskie. Lecz pamiętajmy, żeby zawsze w trakcie takich wydarzeń, tych rejsów stosować się do zasad bezpieczeństwa. Zakładamy kamizelki ratunkowe podczas pływania na tych jednostkach, czy to jest rowerek wodny, czy to jest kajak, czy to jest łódź żaglowa, motorowa, zawsze środki ratunkowe miejmy ze sobą, pływając w pław środki asekuracyjne. I tutaj teraz mówimy o Jeziorze Zegrzyńskim, gdzie w pław możemy płynąć. Jest tam w miarę bezpieczna woda, rzeka Wisła nie nadaje się do wpływania w pław, jest przede wszystkim przez nią przebiega szlak żeglowny, a w szlaku nie pływamy, bo narażamy się na zagrożenie, ale też i inne jednostki narażamy na zagrożenie. Stosujmy środki asekuracyjne, bojki ratunkowe, mogą być nawet takie dmuchane, teraz są coraz bardziej popularne, można je kupić w sklepach sportowych. Pamiętajmy, że bezpieczeństwo nasze i życie nie ma ceny, więc warto zainwestować w to. Podczas pływania pamiętajmy też, żeby obserwować pogodę, która może się diametralnie zmienić, korzystać z wyznaczonych miejsc do rekreacji.
1: Poruszając się po ulicach naszego miasta, naturalnym wydaje się, że możemy spotkać policjantów. Mniej instynktowne jest już to, że patrole policji możemy spotkać także na rzece.
2: Tak, Komisariat Rzeczny Policji w Warszawie jest specjalistyczną jednostką Komendy Stołecznej Policji. Nasz rejon działania obejmuje ponad 100 km Wisły na jej centralnym odcinku, 21 km Narwi, 13 km Bugu, 17,5 km kanału Żereńskiego, w stronę Jeziora Zegrzyńskiego, gdzie jest aż 3300 hektarów akwenu wody. Funkcjonariusze pełnią służbę patrolową zarówno na wodzie, jak i też na terenach nabrzeżnych. Współpracujemy z WOPR-em, z Państwową Strażą Pożarną, Strażą Miejską i innymi służbami. Naszym celem jest przede wszystkim zapobieganie ludzkim tragediom. Reagujemy na zgłoszenia, prowadzimy akcje ratownicze, kontrolę jednostek pływających, kontrolę osób poławiających ryb, czyli wędkarzy, działania profilaktyczne, które jest celem zapobieganie niebezpiecznym zdarzeniom nad wodą, jak i podnoszenie świadomości naszych mieszkańców, jak bezpiecznie korzystać z uroków pobytu nad wodzie.
1: No właśnie, bo tutaj w jednostce służą także na przykład ratownicy, którzy prowadzą zajęcia w szkołach, w innych miejscach, szerząc tą świadomość, że woda jest naprawdę bardzo fajnym miejscem do wypoczynku, ale jednak trzeba zachować wszelkie środki ostrożności.
2: Tak, oczywiście tutaj każdy z policjantów jest ratownikiem wodnym, w większości też ratownikiem medycznym. I pamiętajmy, zachowajmy rozwagę. Wisła i woda w ogóle wymaga rozwagi. Nawet przy rekordowym niskim stanie, jaki się pojawia w ostatnich latach, zachowajmy rozsądek, przestrzegajmy ograniczeń, nie ryzykujmy życia dla chwili brawury. I dzięki temu wakacje nad wodą będą bezpieczne i pozostaną w naszej pamięci dobrym wspomnieniem.
1: My oczywiście do tego apelu się jak najbardziej dołączamy, pod nim się podpisujemy, a z Komisariatu Rzecznego Policji w Warszawie mówił Piotr Lędzion, Radio Plus.
0: Warszawa żyje latem.
3: Za 25 minut 18. Proszę pamiętać, że już za chwilę kolejny cykl naszego wakacyjnego cyklu. Kolejny odcinek. Kościół od kuchni.

0: Reklama.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
2: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: O, pieskie życie ma smak!
2: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
6: W Media Ekspert wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaekspert.pl.
7: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
8: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
9: Weź Ibuprom Zatoki.
8: Ibuprom Zatoki?
9: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
8: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doradnie celu dochodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie. Taki jak ból głowy, ból i niedorozność, zatok obok nosa. Katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zawodu, takich jak ból głowy, niedrożność zatok nosa przebiegających w bóle, będących konsekwencją powikłań przeziębienia grypy lub alergicznego nierzutu nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
6: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
10: Oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
11: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz Ebon o wartości 30 zł. Wystarczy, że w dniach 17-18 lipca zrobisz zakupy za minimum 150 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 150 zł między 20 a 22 lipca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
0: Po reklamie.

0: Warszawa żyje latem. Wakacje z Radiem Plus.
1: A przed nami jeszcze jeden punkt programu za 12 minut 18. Drodzy Państwo, homilia trwa zwykle kilkanaście minut, ale jej przygotowanie zaczyna się oczywiście o wiele wcześniej. Skąd bierze się temat kazania i jak wygląda praca księdza nad słowami, które później słyszą wierni? O tym w dzisiejszej audycji Kościół od Kuchni.
0: Kościół od Kuchni w Radiu Plus. Zaprasza Dorota Gut.
2: Dziś w audycji Kościół od Kuchni sprawdzimy, jak powstaje kazanie. Jest dziś ze mną ksiądz Waldemar Kostrzewski. I właśnie, jak powstaje kazanie? Skąd księża mogą czerpać pomysły?
3: No, pierwsza rzecz to trzeba rozróżnić słowo kazania, homilia, bo nieraz spotykamy się w kościele właśnie z takimi terminami i bardzo często nie wiemy, jaka jest różnica. Dzisiaj bardziej używa się słowo homilia, bo słowo kazanie no brzmi tak, jakby ksiądz miał nakazywać coś komuś, kazać coś zrobić. Homilia jest bardziej dialogiem, bo to chodzi o to, żeby to samo słowo homilia jest rozmową, jest dialogiem. Więc można powiedzieć, że kazanie czy homilia rodzi się właśnie z dialogu. Z dialogu przede wszystkim księdza, kapłana z Bogiem. Bo tutaj chodzi o to, że w homilii istotą czy czymś najważniejszym jest Słowo Boże. Ono ma być wyznacznikiem homilii i ono ma przekazywać Słowo Boże, ta homilia. Ale oczywiście jest to w pewien sposób przetrawione przez doświadczenie konkretnego człowieka, konkretnego księdza. Dlatego doświadczenie ludzkie księdza, kapłana, który przygotowuje się do wygłoszenia Słowa Bożego, no i właśnie to samo Słowo Boże. To wszystko jakby jest połączeniem tej rzeczywistości, która jest związana z homilią. I te homilie różne są przygotowane. Bardzo często wiemy, że niedziela to ten czas, kiedy księża głoszą homilię, chociaż dzisiaj w wielu kościołach głosi się i codziennie homilię, co nie jest łatwe do przygotowania, do przetrawienia tego Słowa Bożego. Ale jako duszpasterze przede wszystkim skupiamy się na tej niedzielnej Eucharystii, bo przychodzi więcej ludzi i ludzie przede wszystkim chcą słuchać Słowa Bożego. Bardzo często słyszymy komentarze na temat kazania, na temat homilii. Było ciekawe, było dobre, trafiło do mnie, ksiądz mówił do mnie. I bardzo często jako duszpasterze też mamy takie doświadczenie, że to Słowo Boże działa. Nieraz ksiądz nie jest przygotowany do homilii, nieraz coś powie tak z własnego doświadczenia, a ktoś po mszy powie, proszę księdza, to było dla mnie, to były dla mnie słowa. I dlatego jako duszpasterzy nieraz widzimy, że to głoszenie Słowa Bożego wydaje owoce dzięki Bogu, dzięki Jego łasce. My jesteśmy jako narzędzia do tego, aby głosić Słowo Boże, bo ksiądz przede wszystkim jest powołany do tego, żeby głosić Słowo Boże. Pamiętamy Benedykta XVI, papieża, który był w Polsce i mówił właśnie, że ksiądz nie ma być specjalistą od budownictwa, od budowania kościołów, od finansów, ale ma być przede wszystkim specjalistą od głoszenia Słowa Bożego. I to jest istota życia każdego księdza. I dlatego przygotowanie do homilii też różnie bywa. Nieraz są homilie okolicznościowe, związane z jakąś uroczystością, z jakimś miejscem, sanktuarium. I dlatego trzeba w pewien sposób się dostosować. Trzeba nabyć ten warsztat, aby przygotować się do Słowa Bożego, żeby z Bogiem je przygotować, ale oczywiście swoje doświadczenie, swoje również doświadczenie wiary przekazać w tej homilii.
2: Teraz coraz bardziej popularna jest sztuczna inteligencja, AI. Czy księża mogą posługiwać się czatem GPT przy pisaniu homilii? Czy to właśnie powinno być jednak bardziej ludzkie dla człowieka?
3: No ten czat jest przydatny do pewnych informacji, które potrzebujemy zdobyć. Jakaś data, jakaś okoliczność, jakaś postać. I to jest coś dobrego. Ale oczywiście nie może być to tylko związane z tym, że przeczytamy to, co nam czat wygenerował, to, co żeśmy wyczytali w komputerze, bo wtedy to nie ma sensu, wtedy jest to takie sztuczne. No, mówiłem o tym doświadczeniu księdza, który ma przekazać w Słowie Bożym również troszeczkę siebie, swojej relacji z Bogiem. A tutaj w tym czacie tego nie ma. To jest jakby nie jest na bazie doświadczenia ludzkiego, rzeczywistości codziennej. Dlatego na pewno każdy, kto słyszy taką homilię, wyczuwa, że to nie jest prawdziwe, że to nie jest tego konkretnego kapłana.
0: Kościół od kuchni w Radiu Plus.
1: I właśnie tym akcentem kończymy dzisiejszy magazyn reporterów Warszawa żyje latem, a kolejny odcinek cyklu Kościół od kuchni oczywiście za tydzień, w czwartek za 7 minut 18. Jarek Budnik, bardzo pięknie Państwu dziękuję, że byliście z nami, ale jeżeli ktoś ma ochotę na więcej, zapraszam po 18 do warszawskiej strefy plusa.

0: Jarosław Kaczyński postawił ultimatum w sprawie stowarzyszeń w PiS-ie. W Sejmie gorąco od komentarzy. Za chwilę też milioner w zadłużonym szpitalu na Podkarpaciu. Oraz druga puma, tym razem na Dolnym Śląsku. Jest 18. Marcin Bartnik. Jarosław Kaczyński stracił kontrolę nad partią, uważają politycy rządowej koalicji. W Sejmie gorąco od komentarzy po tym, jak prezes PiS-u dał posłom tydzień na opuszczenie wszelkich stowarzyszeń. Swojego Rozwój Plus nie zamierza jednak likwidować były premier Mateusz Morawiecki. Przy Wiejskiej jest nasz reporter Michał Rawa. Dzień dobry.
1: Tak jest, dzień dobry. Usunięcie swojego stowarzyszenia zapowiedział Jacek Sasin, który o podobną decyzję apeluje do Mateusza Morawieckiego.
2: Liczymy na rozsądek naszych kolegów, liczymy na rozsądek również pana premiera Morawieckiego, że zachowa się tutaj jak trzeba.
1: Ale stronnicy Morawieckiego, jak Krzysztof Szczucki, podkreślają, że nie zgadzają się z uchwałą władz partii.
3: Decyzja, co się dalej stanie, należy do kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości, także odpowiedzialność za tę decyzję.
1: A senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna uważa, że Jarosław Kaczyński traci sterowność nad partią.
4: Będzie tracił na tym PiS, będzie zyskiwała Konfederacja.
1: Tydzień to czas, który członkowie wewnątrzpartyjnych stowarzyszeń w PiS-ie mają na ich opuszczenie.
0: Sejmu Michał Rawa, dziękuję za relację. Kolejny szpital na Podkarpaciu z problemami. Tym razem chodzi o placówkę w Sanoku, zadłużoną na 270 milionów złotych. Udało nam się ustalić, że mimo dramatycznej sytuacji finansowej w placówce pracowały osoby, których roczne wynagrodzenie przekraczało 1 000 000 złotych.
5: Tak, były takie informacje. Przy czym nie robiłbym z tego wielkiego problemu, bo to da się opanować i ogarnąć. Natomiast no, robimy z tego wielkie halo. Natomiast no, szpital jest jednym wielkim problemem w tej chwili. Tak, były takie wynagrodzenia.
0: Powiedział nam Robert Płaziak, audytor i radny z Sanoka. Szpital ma ponad 50 milionów złotych zaległości wobec ZUS-u, a z miesiąca na miesiąc dług rośnie przez zaciągnięte kredyty. Uwaga kierowcy, w poniedziałek tunel Emilia na ekspresowej S1 na Śląsku zostanie zamknięty dla ruchu. Od 20 lipca do 3 sierpnia będzie tam wymieniana nawierzchnia.
6: Dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 15 ton jadących w kierunku z Wardonia wyznaczyliśmy objazd drogą ekspresową S52 przez Cieszyn. Pozostali kierowcy będą mogli korzystać z objazdu poprowadzonego starą drogą krajową numer 69.
0: Objaśniał Marcin Twardysko, rzecznik Śląskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Remont synchronizowano na szczęście z planowanym zamknięciem tuneli po słowackiej stronie autostradzie D3.
7: Wiadomości Radia Plus.
0: Po doniesieniach z zachodniopomorskiego teraz Dolny Śląsk. Mieszkańcy gminy Pęcła w powiecie głogowskim otrzymali ostrzeżenia przed pumą. W lasach zauważono duże zwierzę z rodziny kotowatych.
8: Policjanci prowadzą działania poszukiwawcze. Zaangażowani są funkcjonariusze patrolujący wyznaczony obszar oraz policyjny śmigłowiec prowadzący rozpoznanie z powietrza. W przypadku zauważenia zwierzęcia należy zachować bezpieczną odległość, nie podejmować prób jego płoszenia oraz niezwłocznie powiadomić służby pod numerem alarmowym 112.
0: Powiedziała nam Natalia Szymańska z głogowskiej policji. Na razie nie wiadomo, w jaki sposób zwierzę znalazło się na wolności.
9: Sprawdzam, co dzieje się w pogodzie. Wystarczy rzut oka przez okno, by wiedzieć, że niewiele się zmieniło. Nadal jest bardzo ładnie, dominuje słońce, trochę obłoczków też można dostrzec. A jeżeli chodzi o odczyt termometru, teraz 28 stopni w stolicy, odczuwalna, wciąż wysoka, na poziomie 30. Bardzo słaby wiatr wieje z północy, a ciśnienie wynosi 1018 hektopaskali i ciągle jeszcze spada. W nocy nie mniej niż plus 18, więc można powiedzieć, że przed nami bardzo ciepła noc, a jutro, drodzy Państwo, przygotujmy się na bardzo wysoką temperaturę. Jutro w stolicy 30 stopni, sporo słońca, ale pojawi się też trochę chmur, z pewnością więcej niż dziś.

0: Warszawska Strefa Plusa.
1: 12 minut po godzinie 18. Dzień dobry. Warszawska Strefa Plusa. Jarek Budnik, kłaniam się Państwu nisko. Cieszę się, że jesteście Państwo ze mną i mam nadzieję, że urlop i letni wypoczynek jeszcze ciągle przed Państwem, więc jest na co czekać. No właśnie, pogoda zrobiła się piękna, mamy fantastyczne lato, możemy się nim cieszyć i tylko do pełni szczęścia brakuje nam oczywiście urlopu i sporego budżetu na wakacje. No bo paragony grozy w tym roku również pojawiają się i to w wielu miejscach Polski i Europy. No ale skoro jeszcze wypoczynek przed Państwem, no bo jeżeli ktoś jest już po urlopie, no to jest naładowany dobrą, pozytywną energią i niczego mu do szczęścia nie potrzeba. Ale ci, którzy wyjazd mają jeszcze w perspektywie bliższej bądź dalszej, z pewnością cieszą się z nadchodzącego weekendu. Ja nawet dziś przez moment myślałem, że to już piątek. No i niestety, potem spojrzałem w kalendarz, to dopiero czwartek. Jeszcze na weekend musimy poczekać, ale poszukamy może jakichś ciekawych inspiracji, co z tym weekendem można by było zrobić, bo z tego co widzę, pogoda już nie będzie dla nas tak łaskawa. W weekend będzie nadal ciepło, ale będzie prawdopodobieństwo deszczu i to całkiem spore, zarówno w sobotę, jak i w niedzielę. Tak więc, no właśnie, sprawdzimy, co możemy robić, zobaczymy też, co dzieje się wokół nas, a ja pójdę, zobaczę, czy mam jeszcze dla Państwa nasze zestawy prezentowe, bo nic tak nie poprawia humoru, jak miła niespodzianka, którą można dostać od Radia Plus Warszawa, prawda? No to ja idę sprawdzić, co my tam jeszcze dzisiaj mamy i niebawem do Państwa wracam.
0: Warszawa.

0: Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Letnia wyprzedaż w outlecie Faktory Annopol i Ursus rozkręca się na dobre. Ceny spadają jeszcze niżej, a kultowe produkty od marek Adidas, Nike, Tommy Hilfiger oraz Calvin Klein czekają na Ciebie z rabatami aż do minus 70%. Pozwól sobie na więcej, zapłać mniej i ciesz się pełnią lata z Faktory Annopol i Ursus.

0: remontować. Wełna Ursa Home 37 już za 22,98 za metr kwadratowy, a klej elastyczny żelowy Atlas Geoflex 22,5 kg za 46,97. Wszystko do remontu w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vita i paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: A o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak!
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko!
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vita. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitai.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
5: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
6: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
7: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
8: Po reklamie.

Czesław Niemen, sen o Warszawie. No właśnie, gdybyś ujrzeć chciał, bądź chciała, nadwiślański świt, to no, teraz jest chyba najlepszy moment w roku, żeby właśnie taki świt nad Wisłą zaobserwować. Tym bardziej, że słońce wciąż jeszcze bardzo wcześnie wstaje. Dziś... To znaczy jutro wschód słońca będzie dokładnie o godzinie 4:35. Gdyby ktoś chciał właśnie przeżyć taką przygodę, proponuję zostawić sobie właśnie to na weekend, bo wtedy nawet jeżeli doczekamy do wschodu słońca, to potem będziemy mogli się na chwilę położyć jeszcze na krótką drzemkę. To bardzo przyjemne właśnie takie letnie świty, kiedy jeszcze nie jest zbyt gorąco, ale jest ładnie, ptaki śpiewają nad Wisłą, to może być fantastyczne przeżycie. 28 minut po godzinie 18. Drodzy Państwo, no właśnie, sprawdziłem. Mam jeszcze ciągle całkiem spory zapasik naszych wakacyjnych gadżetów w bardzo eleganckich i praktycznych workach Radia Plus, ale mam też zestawy książkowe i pomyślałem sobie, co sobie Państwo winszują, to będę serwował. A co dzisiaj trzeba zrobić, żeby taki zestaw dostać? A mianowicie, gdyby można się było wybrać fantastyczną podróż do kraju, który zaczyna się na pierwszą literę Państwa imienia, to gdzie by Państwo pojechali? Proszę pisać na warszawska@radioplus.pl. Gdyby mogli Państwo pojechać do kraju, który zaczyna się na pierwszą literę Państwa imienia. Jarek. No ja zdecydowanie, ja wybrałbym Japonię, chociaż marzy mi się też Jamajka. A Państwo gdzie by pojechali? Proszę dać znać. Miejsce, które się zaczyna na pierwszą literę Państwa imienia, warszawska@radioplus.pl. Na ten adres proszę do mnie pisać, a ja będę Państwu wręczał w zależności od Państwa zapotrzebowania. Albo worek z wakacyjnymi gadżetami, albo zestaw książkowy. A jeżeli Państwo nie dokonacie wyboru, to proszę zdać się na mnie. Warszawa.

0: Warszawska Strefa Plusa.
1: Za 22 minuty, godzina 19, przed chwilą Tina Turner, We Don't Need Another Hero, a ja dziś podpytuję Państwa, gdzie by Państwo pojechali, gdyby można było wybrać się do kraju, który zaczyna się na pierwszą literę Państwa imienia. No i proszę, Ewa zdecydowanie wybrała Egipt. Ktoś o tajemniczym niku Boska Bu wybrałby Brazylię. No to obstawiam Bożena, Bogna, Beata. No trudno jest mi coś więcej powiedzieć, bo autorka tego maila nie napisała swojego prawdziwego imienia, ale wiem, że wybrałaby się do Brazylii. Natomiast jeszcze jeden mail to mail od Anny, która by pojechała na Azory. Droga Anno, jeżeli na drugie masz Maria, to ja bym ci nawet zaprojektował taką podróż z Portugalii, do której trzeba się dostać. Na szczęście jest dużo tanich połączeń. Najpierw na Maderę, jeżeli masz na drugie Maria, a potem właśnie na Azory. Kiedyś marzyłem o takiej podróży, nawet zacząłem się do niej przygotowywać, ale jakoś zabrakło mi konsekwencji i czasu, a to podobno bardzo fajny pomysł, żeby właśnie najpierw zwiedzić przez kilka dni Maderę, która piękną wyspą jest, a potem pojechać na Azory, które są podobno nazywane Wyspą Wiecznego Lata. To nawet cały archipelag lata wiosny, bo tam właśnie nie jest gorąco, nie ma upałów i przez cały rok jest podobna temperatura, więc podobno to miejsce dla tych, którzy nie przepadają za 40-stopniowymi upałami, tylko właśnie taki lekki strój, jakaś kurteczka, może coś z dłuższym rękawem i sporo miejsc do oglądania na tych Azorach podobno jest. No to pięknie Państwu idzie, poproszę o więcej pomysłów, może coś takiego egzotycznego, zaskakującego. Jeżeli macie Państwo taką możliwość, by właśnie wybrać państwo, do którego chcielibyście pojechać, państwo, które zaczyna się na pierwszą literę Państwa imienia, a ja już szykuję woreczki z naszymi wakacyjnymi gadżetami, a także zestawy książkowe. warszawska@radioplus.pl. Proszę wymyślać, gdzie Państwo by chcieli pojechać. No właśnie, ja mówiłem, Jamajka, Japonia, Jemen też wchodzi w grę. Gdzie jeszcze mógłbym pojechać? Nie wiem, czy jeszcze jest jakieś... O, Jordania! No właśnie, ale w Jordanii byłem, choć nie ukrywam, wróciłbym tam jeszcze raz.

0: Reklama.
1: Jak okazje na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz duża walizka Puccini tylko 227,69. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 316 zł.
2: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZO.
3: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład Smart TV LG AI aż 75 cali, Qnet, intensywne kolory. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
3: Bo w Media Ekspert taniej masz.
5: 18, 47, 12.
6: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
6: To ja też chcę! 24, 39.
7: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.

Albano i Romina Power, Felicita, słuchając takich dźwięków naprawdę robi się wakacyjnie do Włoch. Jeżeli ktoś ma na imię Włodzimierz, Wiesława bądź Wiktor, też mógłby się wybrać. Za 10,5 minuty godzina 19, warszawska strefa plusa czwartkowa. Pierwsza godzina naszego spotkania powoli się kończy, ale przed nami jeszcze przecież po 19 calusieńka godzina, którą mam nadzieję fajnie wykorzystamy. Drodzy Państwo, no to teraz Rod Stewart o tym, że chłopaki, tylko niektóre, mają naprawdę sporo szczęścia, ale niektórzy twierdzą, że szczęściu czasami trzeba umieć pomóc. Przed 19 jeszcze budka suflera i cień wielkiej góry, a potem o 19 słuchamy wiadomości.

0: Lekarskie związki już po spotkaniu z minister zdrowia. Na początek relacja naszego reportera. Już dzisiejszej nocy debiut Roberta Lewandowskiego w Chicago. Za chwilę też gigantyczna opłata za parkowanie przed szpitalem w Poznaniu. Jest 19. Marcin Bartnik. Jest zgoda w sprawie limitu wynagrodzeń, przekonuje minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda po spotkaniu z przedstawicielami środowiska lekarskiego. Rozmowy na temat planowanych zmian w systemie odbyły się w Stołecznym Centrum Dialog. I jak słyszymy, propozycja 240 zł brutto za godzinę pracy lekarza miałaby obowiązywać od przyszłego roku. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
1: Jak przekazał resort, propozycja limitu 240 zł za godzinę na kontrakcie oraz obowiązek pracy lekarza na co najmniej pół etatu w jednym miejscu zostały zaakceptowane. Lekarze i ministerstwo mają dalej pracować nad szczegółami zmian, m.in. nad regulacjami dotyczącymi umów B2B czy większej kontroli nad dostępem pacjentów do świadczeń.
0: O czym informował Mateusz Gołębiewski. Niewykluczone, że w nocy czasu polskiego w nowych barwach za oceanem zadebiutuje Robert Lewandowski. O 2:30 Chicago Fire zmierzy się z Vancouver Whitecaps. Spotkanie zapowiada się także jako pojedynek z byłym kolegą z Bayernu Monachium, Thomasem Müllerem, który pozdrowił Polaka w mediach społecznościowych.
2: On our way to Chicago.
0: Już jestem w drodze do Chicago. Na inaugurację MLS spotkam się z moim starym przyjacielem Robertem, który mam nadzieję jutro nie strzeli bramki. Nie mogę się doczekać naszego spotkania. Witaj w naszej lidze. Początek spotkania przypomnijmy o 2:30 czasu polskiego. Wyjątkowe miejsce na mapie Wrocławia zdewastowane. Ktoś okradł kafę Równik, społeczną kawiarnię, w której pracują osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Zabrano m.in. parasole i krzesła.
3: Kradzież tego parasola była dla nas przykra. Niestety takie przesłanki, że ktoś tutaj chce nam jakieś złośliwości czynić były, to nie jest normalne, ale zdarzają się takie sytuacje, że nam ktoś na szybie coś namaluje.
0: Mówi prezes Wrocławskiego Centrum Psychostymulacji Małgorzata Młynarska, która nadzoruje pracę kawiarni. Przyznaje, że taki wandalizm to cios, ale jak podkreśla, po nim nastąpiła niesamowita fala dobroci. Założona w sieci zbiórka pieniędzy na pokrycie szkód przeszła wszelkie oczekiwania. Potrzebne było 15 tysięcy złotych, a w krótkim czasie uzbierało się dwa razy tyle.
3: Taka reakcja jest na to nasze miejsce. Ja też czytam komentarze i one mnie bardzo ujmują, znaczy dodają mi skrzydeł, naprawdę. Coraz więcej osób przyjmujemy, coraz więcej osób otaczamy opieką, a co najważniejsze, tworzymy coraz lepsze warunki rozwoju.
0: Wiadomo, że nadwyżka pieniędzy ze zbiórki pójdzie na nowy sprzęt do kawiarni. Skoro o pieniądzach mowa, 1350 zł musiał zapłacić pacjent SOR-ów w szpitalu uniwersyteckim w Poznaniu. Mężczyzna przyjechał autem i po trzech dniach spędzonych w lecznicy zobaczył taką kwotę na rachunku. Dyrekcja podkreśla, że to pierwsza taka sytuacja.
4: Uważamy tę sytuację za szczególnie sytuację, w jakiej pacjent został postawiony za niedopuszczalną. Żałujemy, że w tym dniu nie skontaktował się bezpośrednio z administracją szpitala. Uważamy, że operator parkingu zachował się nieprawidłowo.
0: Wyjaśniał dyrektor szpitala Stanisław Szczepaniak. Zapewnił, że placówka zwróci pieniądze poszkodowanemu.
5: Wiadomości Radia Plus.
0: Konkursy, zmagania sportowe i duchowe ładowanie baterii na SGGW jeszcze do piątku, 37. Międzynarodowa Parafiada Dzieci i Młodzieży. Jak sobie radzą zawodnicy, sprawdzała Aneta Paszko.
6: Drużyna z Krakowa postawiła głównie na sport i śpiew.
7: W wokalnym, w teatralnym, w siatkówce, w koszykówce, w badmintonie.
8: No najtrudniejsza chyba do wygrania była koszykówka dzisiaj.
9: No najbardziej się zmęczyłyśmy.
10: A wygrałyście?
9: Tak.
11: Pierwsze miejsce.
9: Pierwsze miejsce, wiadomo.
10: Brawo, no to gratuluję bardzo serdecznie.
8: Ja śpiewałam Za daleko mrozu.
12: Lecimy za wysoko, ciągle za daleko. Ale kiedy spadam, spadam z tobą, to lądujemy miękko.
6: Uczestnicy otrzymują medale, dyplomy i statuetki, ale jak przyznają, liczy się po prostu dobra zabawa. Aneta Paszko, Radio Plus.
13: Końcówka czwartku z praktycznie bezchmurnym niebem. No właśnie, te obłoki, które było widać jeszcze godzinę temu, gdzieś zniknęły. Więc można powiedzieć, że czwartek kończy się bardzo słonecznie i bardzo ciepło, bo wciąż 27 stopni na termometrach, odczuwalna to 29. Wiatr słaby, wieje z północy i północnego wschodu, a ciśnienie 1018 hektopaskali i ciągle spada. Noc ciepła, nie mniej niż 18 stopni, a piątek Oj, będzie gorąco. 30 stopni mamy zobaczyć na termometrach, sporo słońca, ale też i trochę chmur. Jutro padać nie powinno, ale w sobotę i niedzielę może.

0: Warszawska Strefa Plusa.
1: 13 minut po godzinie 19. Przed chwilą, ileż tam było pasji, zaangażowania i takiej wielkiej, wielkiej emocji. Edith Piaf i Milord. Jarek Budnik, kłaniam się Państwu nisko. Czwartkowe popołudnie w warszawskiej strefie plusa. Dziś bawiłem się z Państwem i ciągle jeszcze zabawa trwa. Państwo na adres warszawska@radioplus.pl piszecie, do jakiego kraju chcielibyście się wybrać, jeżeli to by był kraj na pierwszą literę państwa imienia. No i napisała do mnie Zuzanna: mi chyba zostaje wyłącznie Zambia i Zimbabwe, ale z tego, co widzę na zdjęciach, to piękne kraje. Zuzanna, przez chwilę o tym myślałem. Mam dla ciebie jeszcze jedną dobrą wiadomość. Jeszcze są Zjednoczone Emiraty Arabskie. Też bardzo ciekawe miejsce do odwiedzenia. Natomiast jeszcze jeden mail od Dariusza. Mnie Dariusza ciągnie do Danii, zaś żona Edyta chce zaszaleć. Ekwador. No jak pogodzić taką podróż? Może z Danii po prostu polecieć do Ekwadoru. Tu czy tam pisze Darek, koniecznie piasek i woda. No wydaje mi się, że to jest do połączenia, bo i w Danii piękne plaże, Ekwador też wydaje mi się jest miejscem, gdzie można sobie pozwolić na chwilę plażowania. Bardzo, bardzo mi się podoba Państwa odzew w tej zabawie. No i w poprzedniej godzinie nie mogłem rozkminić, kto jest autorką tego maila, bo tajemnicza osoba chciała się wybrać do Brazylii. No i tak się zastanawiałem, ale Bożena sama napisała: tak, tak, Bożena, zgadza się, Bożena jedzie do Brazylii. No to w takim razie do Państwa jadą nasze zestawy z gadżetami wakacyjnymi. Wszystko pakujemy w bardzo praktyczny worek, który na przykład przyda się, gdy Państwo chcieliby wybrać się na plażę, a gdyby ktoś z Państwa miał ochotę, może być również zestaw książkowy, no bo jeżeli ktoś jedzie na wakacje i w bagażu zmieści mu się książka jedna bądź dwie, które od nas dostanie, to z pewnością taki zestaw też można sobie zamówić. Bardzo Państwu dziękuję za tę zabawę, ale oczywiście, gdyby ktoś jeszcze miał ochotę napisać mi, do jakiego kraju chciałby się wybrać, a to kraj zaczynający się na pierwszą literę jego imienia, to poproszę warszawska@radioplus.pl.

0: Reklama.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko ₩1,49 za 1 kg, 62% taniej. A woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra, jedynie ₩0,99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, ₩0,89. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50/50, RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
3: Kia. Movement that inspires.

0: od sklepu. Biedronka.
1: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
3: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy kawę rozpuszczalną Nescafe Classic 200 gramów, tylko 24,99. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero 850 ml, jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Doskonale. Kupujemy.
5: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Przerywamy program! W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już

0: wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci.
1: Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
2: Po reklamie.

Jest 19.30, a to Rockwell, Somebody's Watching Me. Drodzy Państwo, ja wiem, że w czwartkowe popołudnie można już intensywnie myśleć o weekendowych planach. No i dzisiaj nawet też o tym mówiliśmy, że lato kojarzy się z wypoczynkiem nad wodą, ale chodzi o to, żeby ten wypoczynek był bezpieczny. I na przykład jednym z takich miejsc, które są bardziej popularne wśród mieszkańców Warszawy i okolic, jest to oczywiście Jezioro Zegrzyńskie, ale przed chwilą przeczytałem, że niestety plaża w Nieporęcie jest nieczynna. To znaczy plaża jest czynna, ale wejście do wody jest niewskazane ze względu na to, co praktycznie co roku się powtarza, czyli zakwitły sinice. Więc jeżeli ktoś z Państwa, nie wiem czy pogoda dopisze, planował właśnie wyprawę nad Zegrze w ten weekend, to plaża Dzika w Nieporęcie i generalnie tamta strona Jeziora Zegrzyńskiego do kąpieli się raczej nie nadaje, ale mam dobrą wiadomość. Otóż plaża miejska w Serocku ma wodę, która absolutnie nadaje się do kąpieli. Ostatnio była badana 8 lipca, więc całkiem niedawno. Gdyby Państwo chcieli sprawdzać właśnie dostępność miejsc kąpielowych, bezpiecznych i sprawdzonych, to polecam serwis kąpieliskowy sk.gis.gov.pl. Tam cała Polska wzięta pod lupę, jeżeli chodzi o wszystkie akweny, które mają potencjał do pływania. Oczywiście wszystkie te miejsca mają przebadaną wodę, więc bardzo szybko, nawet wybierając się pod namiot na wakacje gdzieś na terenie Polski, można sprawdzić, czy tam, gdzie jedziemy, jest woda nadająca się do pływania. Polecam serwis kąpieliskowy sk.gis.gov.pl. Bardzo przydatne narzędzie, bardzo wygodnie się po tej stronie nawiguje i w dodatku bardzo szybko można wszystko sprawdzić i co najważniejsze, dane są aktualizowane praktycznie automatycznie, więc po każdym badaniu wody od razu pojawia się nowy wynik. Więc jeżeli nad Zegrzem, to tylko od strony Serocka. Warszawska.

Madonna, Like a Prayer. Za 19 minut będzie godzina 20. Drodzy Państwo, to jest Warszawska Strefa Plusa i to jest czwartek, w piątek pewnie o tej porze. Na drogach wyjazdowych z Warszawy będzie zdecydowanie bardziej tłoczno. Mnóstwo osób będzie udawało się albo na weekend, albo po prostu na zasłużony urlop. I o czym należy pamiętać? O tym, że jest bardzo dużo już w naszym kraju miejsc, gdzie obowiązują odcinkowe pomiary prędkości. System obecnie obejmuje już 668 km dróg, a sieć stale się rozrasta. No i oczywiście, jak wiadomo, w takich sytuacjach są miejsca, gdzie najczęściej łamany jest przepis dotyczący ograniczenia prędkości, jeżeli chodzi o ten odcinkowy pomiar prędkości, i jeżeli chodzi o miejsca, gdzie najwięcej wykroczeń zostało popełnionych. Od 1 stycznia do 30 czerwca 2026 roku to niestety miejsce w, można powiedzieć, w Warszawie, S2, Warszawa Zagórze, czyli południowa obwodnica Warszawy między węzłem Warszawa-Wilanów a miejscowością Zagórze, to jest węzeł Lubelska. Tam działa odcinkowy pomiar prędkości. Dla samochodów osobowych limit wynosi 100 km na godzinę, a 80 dla samochodów ciężarowych. I okazuje się, że właśnie od 1 stycznia do 30 czerwca popełniono tam, to jest naprawdę polski rekord, 37 944 wykroczenia, 210 dziennie. Więc proszę pamiętać, by zwracać uwagę na znaki, pilnować odcinkowych pomiarów prędkości, no bo potem po powrocie z takiego wyjazdu możemy w skrzynce pocztowej w domu znaleźć korespondencję do nas, która niestety zbyt wesoła nie będzie. Proszę pamiętać, odcinkowe pomiary prędkości, jest ich już w naszym kraju naprawdę dużo. Najwygodniej ustawić sobie tempomat na obowiązującą na tym odcinku prędkość i spokojnie, spokojnie jechać. No to teraz proponuję coś na uspokojenie. Peter Gabriel, Kate Bush, Don't Give Up.

0: Reklama.
1: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid, SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC/AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
2: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 220 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
4: Wielkoletnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
5: Przerywamy program. W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci.
6: Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
7: Wakacyjny rowerowy zjazd cenowy w Ski Team. Tylko teraz wybrane rowery kupisz z rabatem nawet do 35%. Złap swój rower i wykorzystaj lato na maksa. Odwiedź salony Ski Team lub kup online.
0: Po reklamie.

Za 6,5 minuty, godzina 20, to Rikie Poveri, Sara Perket i Amo, czyli w dosłownym tłumaczeniu to pewnie dlatego, że cię kocham. Bardzo, bardzo. No cóż, zgadzam się z autorem, z autorami tychże słów. Jarek Budnik, ja już Państwu bardzo dziękuję, bo powoli kończy się dzisiejsza edycja Warszawskiej Strefy Plusa, ale przecież jutro też się usłyszymy. Najpierw po 16 zaproszę Państwa na nasz letni magazyn reporterów Warszawa żyje latem, a potem po 18 piątek po południu i Warszawska Strefa Plusa, ależ to będzie przyjemny czas. A co jeszcze u nas po godzinie 20? Proszę pamiętać, że punkt 20. Marek Sierocki zaprasza Państwa bardzo serdecznie do siebie. Dziś lato z nutą nostalgii, a jutro oczywiście letnia wakacyjna prywatka, więc z pewnością nie może Państwa zabraknąć. Wakacyjne rytmy, piękna pogoda i czego jeszcze więcej do szczęścia potrzeba. No, trzeba jeszcze tylko się zmobilizować i jutro wstać ostatni raz w tym tygodniu do pracy, a potem albo weekend, albo wyjazd na urlop, czyli piękna perspektywa. Jarek Budnik, więc jeszcze raz do usłyszenia, do jutra. Bardzo Państwu dziękuję za dziś.

0: Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Marek Sierocki, witam serdecznie. Zapraszam na 2 godziny przebojów z nutą nostalgii zmiksowanych non-stop. Na początek duet Modern Talking i ich debiutancki przebój You're My Heart, You're My Soul, potem muzyczna wizytówka grupy Bad Boys Blue, Your Woman, a także Umberto Tabini, Ciao Siciliano.

0: hiszpański wokalista Iwan utworem Fotonovela zakończył ten miks.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa Heineken w butelkach bezzwrotnych 500 ml. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
4: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
5: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy kawę rozpuszczalną Nescafe Classic 200 gramów, tylko 24,99. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero 850 ml, jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Doskonale. Kupujemy.
6: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid. SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OCAC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa Heineken w butelkach bezzwrotnych 500 ml. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.

0: razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w supercenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Po reklamie.
4: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

Śpiewała Patty Ryan, a teraz zaśpiewa Sandra przebój Everlasting Love, potem Jason Donovan, Nothing Can Divide Us, a także Lima w piosence Neverending Story.

To był Rimmel, przed nami Iron Cara i Flashdance What a Feeling, potem duet Pet Shop Boys, Always on My Mind i holenderski duet Fantastic w przeboju Everybody Loves the Sunshine.

0: Holenderski duet Fantastic swoim wakacyjnym przebojem Everybody Loves the Sunshine zakończył ten mix.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa Heineken w butelkach bezzwrotnych 500 ml. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
4: Nieważne, dokąd prowadzicie lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa Heineken w butelkach bezzwrotnych 500 ml. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
2: Po reklamie.

0: Radio Plus Warszawa. Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Nasz kolejny miks otwiera grupa Cock Robin utworem The Promise You Made, potem grupa OMD, So In Love, a także Chris Ria w piosence Wired to the Moon.

0: Formacja China Crisis z utworem Wishful Thinking zakończyła ten mix.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa Heineken w butelkach bezzwrotnych 500 ml. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
4: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
5: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Mise en Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
4: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
5: Espo Mise en Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemie Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helsa Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w supercenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa Heineken w butelkach bezzwrotnych 500 ml. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
2: Po reklamie.
7: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: To już ostatni dzisiejszy miks, a otwiera go grupa Troll utworem Jimmy Dean. Potem Silent Circle, Moonlight Affair, a także Linda Jolie w piosence Heart Flash Tonight.

To był holenderski duet Fantastic, przed nami Danuta Lato i Touch My Heart, a potem trio A La Carte i Doctor Doctor Help Me Please, a także trio Love w piosence Casanova.

0: Holenderskie trio Luf utworem Casanova zakończyło nasze dzisiejsze spotkanie. Zapraszam jutro, słyszymy się tuż po godzinie 20.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa Heineken w butelkach bezzwrotnych 500 ml. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
4: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
5: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
6: A co?
7: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
5: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
7: Bo zależy mi na sobie.
6: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa Heineken w butelkach bezzwrotnych 500 ml. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
8: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w supercenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Po reklamie.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Bee Gees.

Uśmiechnij się, mówi Katarzyna Pakosińska. Słuchacie Radia Plus. Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

przez mrok.